Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Chiński, zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny atak Amerykanów na obiekt wojskowy w Iranie.
1: To pomimo trwającego od kilku tygodni zawieszenia broni.
0: Zaatakowany został obiekt, który stwarzał zagrożenie dla sił USA i komercyjnej żeglugi w cieśninie Ormus, informuje Reuters, powołując się na przedstawiciela władz USA.
1: Z kolei Teheran ostrzelał w nocy statki, które próbowały tamtędy przepłynąć.
0: Wczoraj prezydent Donald Trump podkreślał, że Stany nie są jeszcze zadowolone z negocjowanego porozumienia z Iranem.
1: Fala upałów nawiedziła Hiszpanię. W tym miesiącu zmarło już co najmniej 36 osób.
0: Wczoraj w niektórych miejscach słupki rtęci osiągnęły 39 stopni Celsjusza.
1: Rośnie liczba hospitalizowanych. Wszystkie dotychczasowe ofiary to mieszkańcy północy kraju.
0: Trudna sytuacja też we Francji, gdzie na termometrach może się dziś pojawić nawet 40.
1: Kolejne faworytki za burtą Rolanda Garrosa.
0: Z turniejem pożegnała się wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Lepsza od niej okazała się Julia Starodubcewa.
1: Z rywalizacji w Paryżu odpadła też finalistka sprzed dwóch lat, czyli Jasmine Paolini, która przegrała z Solaną Sierrą.
0: Przypomnę, że wśród Polek awans wywalczyły Magda Linet i Iga Świątek, które zmierzą się ze sobą w trzeciej rundzie.
2: Wiadomości Radia Plus Radom Radosław Mizera. Ukazała się publikacja dokumentująca 100 lat opoczyńskiego sportu. Książkę wspólnie ze Zdzisławem Nowakiem napisał Wiesław Turek.
3: Książka składa się z dwóch części. Pierwszy okres to lata międzywojenne, drugi okres to od 1945 roku do współczesności. Główne dyscypliny uprawiane w naszym mieście to piłka nożna, kolarstwo, ciężary, lekka atletyka i współcześnie różne formy sportu poprzez sporty walki, siatkonogi, cała paleta sportu. Aktywności.
2: Promocja książki odbędzie się w piątek. Tego dnia w Domu Kultury odbędą się obchody stulecia opoczyńskiego sportu. Początek wydarzenia o godzinie 17. Zajęcia artystyczne, muzyczne, taneczne, teatralne czy sportowe dla dzieci i młodzieży w różnym wieku oferuje Miejski Dom Kultury imienia Heleny Stadnickiej w Radomiu. To miejsce i przestrzeń na rozwijanie swoich pasji. To ostatni tydzień rekrutacji. Zachęca Dorota Sokołowska, dyrektorka placówki.
4: Wszystkie te, które są, a więc te, które święcą sukcesy, i akrobatyka, i orkiestra, czyli nauka gra na różnych instrumentach, i taniec, i balet, i szachy, i kółko teatralne, i dodatkowo na przykład wszystkie rzeczy związane z plastycznymi zajęciami. A dodatkowo mamy zajęcia w tym roku, otwieramy arteterapię.
2: Zapisy trwają do 1 czerwca. Mamy finał rozbudowy drogi krajowej 48 w Kozienicach. W ramach kontraktu poza rozbudową istniejącej drogi powstał nowy most nad rzeką Zagożdżonką, chodniki i ścieżki rowerowe. Przypominamy także, że od kilkunastu dni kierowcy korzystają z prawie 12-kilometrowej obwodnicy Wąchocka.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, o poranku za 27 minut będzie godzina 7.
7: Witamy i zapraszamy do 9. Kasia
6: i Tomek.
7: A oczywiście Tomek od samego rana.
6: O kim bardziej? O artystach.
7: No to proszę bardzo, artystka za chwilę, Madonna, La Isla Bonita.
6: Nie, ta to ma dużo pieniędzy, o tych biednych artystach.
7: Są biedni artyści?
6: A?
7: To chyba nie w Polsce.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Rząd chce pomóc artystom i dopłacać im do składek na ZUS, bo większość z nich ma nieregularne i to jeszcze bardzo niskie dochody. Uwaga, nikt o tym nie mówi, ale program ma przynieść oszczędności, bo dopłata ma osiągnąć poziom minimalnego wynagrodzenia, a więc teraz każdy artysta będzie minimalistą. Był taki nurt w sztuce. Żadnego bogactwa w formie środków ekspresji, ma być oszczędnie i spokojnie. Ale generalnie to się poprawi. Na przykład taki film Artysta, który 15 lat temu zdobył Oscara, będzie nareszcie można pokolorować i napisać mu jakieś dialogi. Bo biedny artysta w Polsce, przynajmniej w sprawach socjalnych, do tej pory był jakiś szary i niemy. Ale uważajcie z tymi składkami, bo w ZUS-ie też są czasem nieźli artyści.

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
3: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z solarkiem.
2: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
3: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
2: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
3: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Szefie, kierowniku, złoty, no tak wyszło.
8: Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
7: Zmówić?
8: Zmówić i zamówić. U paciorka rzecz jasna.
9: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
10: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
11: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Ladybug, zamki na piasku na antenie Radia Plus.
1: Poranna Witaj Zmiano to do nas, ale także do tych, którzy po nocach przygotowują niektóre elementy programu, na przykład Artur Moczarski.
0: Coś ty, wczoraj go rano widziałam.
1: No rano był, a później pracował jeszcze.
0: No dobrze, posłuchajmy, co przygotował na dziś, a to oczywiście wydarzenia, które miały miejsce 28 maja.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Udowodnili, że jeszcze Polska nie zginęła. 28 maja 1940 roku siły alianckie i walcząca w ich składzie Brygada Podhalańska zdobyły broniony przez Niemców norweski port i miasto Narvik. Było to pierwsze takie zwycięstwo wojsk sprzymierzonych w czasie II wojny światowej. Dziś święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, bo mamy czwartek po niedzieli zesłania Ducha Świętego i tydzień przed uroczystością Bożego Ciała. A 45 lat temu, w roku 1981, w Warszawie zmarł błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, kapelan Powstania Warszawskiego, biskup lubelski, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, a od roku 1948 prymas Polski, nazywany prymasem tysiąclecia. Urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli. W czasach komunizmu 3 lata przesiedział w więzieniach, a po uwolnieniu budował polski kościół jako oazę wolności w zniewolonym kraju. Już w czasie okupacji zetknął się z podopiecznymi ośrodka dla niewidomych w Laskach, gdzie zajmował się także rannymi. Dzieło Matki Róży Czackiej, z którą jednocześnie został potem beatyfikowany, miało ogromny wpływ na jego życie i duchowość. Tam uczył się tego, że kościół nie istnieje w abstrakcji, ale jest blisko ludzi cierpiących, rannych i potrzebujących. Uczestniczył w Soborze Watykańskim II i doczekał wyboru Karola Wojtyły na papieża. Po śmierci został pochowany w Archikatedrze Warszawskiej. A po beatyfikacji, która odbyła się 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, relikwie krwi błogosławionego prymasa tysiąclecia trafiły m.in. na Jasną Górę i znajdują się tuż przy cudownym obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej.

0: Kalifornia na antenie Radia Plus. Temperatury jak w Kalifornii, przynajmniej w części kraju, bo w drugiej części, tej niegorącej, się trochę ochłodziło, ale nadal jest ładna dosyć pogoda.
1: To o pogodzie więcej szczegółów już za chwilę w Radiu Plus, ale najpierw najnowsze wiadomości.

0: Radio Plus Radom.
1: Zarzuty i areszt dla autorów fałszywych alarmów, za co dokładnie odpowiedzą, o tym za chwilę.
2: Oskarżenia i mocne słowa pod adresem izraelskich służb. Posłuchajcie, co mówili uczestnicy globalnej flotylli Sumut, którzy wrócili do Polski.
1: Powiemy też, kto jest najlepszym młodym mechanikiem w kraju. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy badają, czy mogli działać na czyjeś zlecenie.
1: Dwie osoby z zarzutami w sprawie wywoływania fałszywych alarmów. Zdecydowano też o tymczasowym areszcie.
2: To w sprawie wydarzeń w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego.
1: Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta nadal jest wyjaśniany. Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów.
2: Za co odpowiedzą podejrzani?
3: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów.
4: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
3: Wyjaśnia prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Warszawa, Mateusz Chłystun.
2: Dziękujemy za relację.
1: Oskarżają izraelskie służby o brutalne traktowanie aktywistów zatrzymanych na wodach międzynarodowych.
2: Uczestnicy globalnej flotylli Sumut wrócili do Polski.
1: Według ich relacji część osób była bita, poniżana i przetrzymywana w przepełnionych kontenerach po przejęciu statków z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy.
5: Bito nas, rażono prądem, łamano nam kości i gwałcono. W samym więzieniu nie dostaliśmy wody, większość też jedzenia, materaców do spania i pozabierano nam leki. Wszystkie cele były przepełnione dwu albo trzy. Trzykrotnie. Nie pozwalano nam zasnąć przez ciągłe przenoszenie z celi do celi.
1: Relacjonowała Agata Wisłocka, jedna z uczestniczek majowej flotylli.
2: Wtedy zatrzymanych zostało ponad 400 uczestników z prawie 40 krajów.
1: Aktywiści domagają się międzynarodowego śledztwa wobec działań izraelskich służb i zniesienia blokady Strefy Gazy.
2: Wyniki badań wskazują, że nie został zarażony.
1: Polski kapitan statku, na którym doszło do epidemii hantawirusa, nadal przebywa na kwarantannie w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
2: Będzie tam do 21 czerwca. Wśród pasażerów wycieczkowca odnotowano 12 przypadków zakażenia. Zmarły 3 osoby, przypomina rzecznik GIS Marek Waszczewski.
6: Pozostałe osoby, które podróżowały na statku Hondius, zostały ewakuowane do swoich krajów, natomiast załoga została wyokrętowana w Rotterdamie. Bardzo trudno przenosi się z człowieka na człowieka, dlatego też nadal ryzyko ogólne zarówno dla Europy, jak i dla Polski oceniane jest jako bardzo niskie.
1: Nadal nie jest jasne, w jaki sposób doszło do zakażeń.
2: Wiek to często największa bariera w znalezieniu zatrudnienia, stąd wrocławskie targi Praca bez metryki.
1: Te kierowane są do osób 45+, które straciły zatrudnienie lub planują całkowite przebranżowienie.
2: Omijamy internetowe algorytmy rekrutacyjne i stawiamy na bezpośredni kontakt, wyjaśnia Agnieszka Perchalska z fundacji Heart and Mind.
7: Często kompetencjami są stanowiska. Stanowisko to nie kompetencje, my to zawsze powtarzamy. Więc jeżeli taka osoba trafia na rynek, to nie do końca umie rozmawiać z pracodawcą tym językiem, nazwijmy to, wartości. A z drugiej strony pracodawcy ciągle nie potrafią wycenić wartości tego doświadczenia. Więc tutaj mamy trochę dwie strony, które nie do końca potrafią ze sobą rozmawiać, no czyli to jest taka samonapędzająca się katastrofa.
1: To wyjątkowo trudny rynek, przyznają sami uczestnicy targów.
8: Wiek robił dużą różnicę przy zatrudnianiu. Pracodawcy skoncentrują się raczej na osobach młodszych, starsi mają problem.
2: Bezpłatne spotkania jeszcze dziś w Pasażu Grunwaldzkim między 11 a 18.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Paweł Kluska z sądeckiej samochodówki, najlepszym młodym mechanikiem w kraju.
2: Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs i będzie reprezentował nas na zawodach międzynarodowych.
9: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami. Z czasem 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
10: Dalej Paweł ćwiczy. Zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach, no i przygotowuje się do finału w Rydze.
2: Dodawała Ewa Zielińska, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu.
1: Konkurs międzynarodowy 11 czerwca, a już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.

0: Zaledwie 11 stopni ciepła mamy o poranku, w ciągu dnia będzie 19. Będzie nam towarzyszyć słoneczko. Warunki do biegania i jazdy na rowerze dobre. Tego nie mogą jednak powiedzieć alergicy, bo poziom pyłku w trawie drzew jest wysoki. Ciśnienie wynosi prawie 1020 hektopaskali.
1: Z Radiem Plus.
2: 5 minut po godzinie 7:00 ostrzegamy, namawiamy do wstania. Jest środek tygodnia pracy, no
3: budzimy,
2: trzeba wstawać.
3: Budzimy was do życia. Kenny Loggins za chwilę postawi was na nogi. Teraz Sandra in the Heat of the Night, a my mówimy dzień dobry, Kasia Kozimor,
2: Tomek Waloszczyk.
3: I zapraszamy.

0: Ładne, fajne słoneczko za oknem, prawda?
1: O, piękne, superowne jest, bardzo mi się podoba, superowe. To teraz... Tylko gdyby tak nie wiało jeszcze, bo fryzura się burzy.
0: I co ci się burzy?
1: No burzy się tutaj, burzy grzywa jest w tą, daleko. Grzywa w tamtą,
0: nie,
1: wiesz.
0: Nie, aż tak bardzo, to nie jest źle. Nie jest to wiatr słoneczny. Galaktyka, teraz o innej powiemy, W2-22-46-05-26. Słyszałaś kiedyś?
1: Nie, zupełnie ten numer nic mi nie mówi.
0: No widzisz, okazuje się, że kosmiczny teleskop Webba pomógł naukowcom zajrzeć do tej jednej z najbardziej tajemniczych galaktyki. Co oni odkryli? Bo
1: no,
0: się mylili wcześniej. Nie, odwrotnie, że tam jest gwiazda, która świeci z mocą 100 bilionów słońc. Ty wyobrażasz
1: sobie?
0: My tu narzekamy na to nasze słońce, że za bardzo, za mocno, że tu kremy, filtry, a tam 100 bilionów słońc.
1: Ani się nie opalisz, ani nic.
0: No i świeci dużo jaśniej niż się wydawało wcześniej. Oni mieli jakieś modele źle policzone.
1: Że ona jest tak daleko stąd. Bo nasze słońce nam zdecydowanie wystarcza. Są takie miejsca w Europie teraz, że skwar po prostu leje się z nieba. Dzisiaj w Paryżu ma być 40 i tam będą grały.
0: My patrzymy na Paryż, bo tamten...
1: No, no właśnie, bo tam troszkę tak...
0: Nasi grają dzisiaj trochę też.
1: Nasi też? Hurkacz gra.
0: Na przykład.
1: No, ale z TFO to będzie fajny mecz.
0: No. Dobrze, no. Proszę, my się tym interesujemy, ale taką drogą podążamy do finału Igi Świątek. Mamy taką nadzieję. Ale to dopiero w przyszłym tygodniu.
1: No dobrze, to 16 minut po godzinie 7.
0: Tam bierzemy... to są gwiazdy dopiero w
1: i
0: tym
1: tam
0: Paryżu.
1: To świecą. Widziałeś Osakę, jak się ubrała ostatnio?
0: Ale nie, bo jej powiedzieli, że idzie na wybieg.
1: A no tak, rzeczywiście.
0: A ona wychodzi na tym korytarzu, ma tu kort.
1: Pogoliło. Ale i tak zabłysła. Dobrze, za chwilę na naszej antenie Fleetwood Mac Everywhere będą też czerwone gitary i kwiaty we włosach. Poplątał wiatr, przypomnę.
2: Reklama. Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wermera 12. www.kowalczyk.eu.
5: Po reklamie.
6: Grrr!

0: dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Dziś na program zaprasza Magda Gliszczyńska.
1: Autopromocja.
0: Radio Plus Radom.

0: Poranny program Radia Plus, rano wstaje 26 minut po godzinie 7. Mówiliśmy o upałach w Europie. Jakoś tak u nas to całkiem jest okej, ale na przykład w Wielkiej Brytanii biją rekordy.
1: Znaczy powiem tak, jakby było to w lipcu, w sierpniu, to byśmy powiedzieli, jest okej, ale na maj to rzeczywiście wysokie temperatury.
0: No i więc...
1: A Wielka Brytania?
0: Londyn, Kew Gardens, takie miejsce po tej stronie. W każdym razie tam temperatura za 35 stopni Celsjusza padła
1: 35 w Londynie?
0: No tak, no poprzedni rekord wynosił 33 niecałe i utrzymywał się od 1922 do 1944 taki padł, a teraz to już pobili. W każdym razie chyba się Londyńczycy trochę zdenerwowali, bo powstał taki ruch, kompania na wolnym powietrzu i oni do Tamizy włażą. I ostatnio widziałam, jak włażą i to całkiem dziarsko włażą, mimo że temperatura w Tamizie 21 stopni. Ale to my byśmy tyle chcieli, żeby Bałtyk miał czasami w lecie, bo też nie ma. A wyobraź sobie 21 stopni, całkiem fajna rzecz.
1: Ciekawe,
0: chociaż jednak ta rzeka to
1: no właśnie, też ciekawe, czy czysta, czy nie, czy jak ona tam wygląda.
0: Ja nie wiem, to tak, wiesz co, nie wygląda.
1: A nie chcesz się zanurzyć i mieć widok na Big Bena?
0: A nie, to chyba tak śmiało to nie, to chyba bardziej na przedmieściach.
1: A, rozumiem.
0: W samym centrum to raczej nie. W każdym razie są odważni, to trzeba im przyznać, że są zahartowani, to nie od dziś wiemy, bo oni to zawsze wszędzie się kąpią, ogólnie patrzą na temperaturę wody tak naprawdę. No dobrze, ale 35 stopni w maju, pozazdrość.
1: To nie muszą już na te wakacje wyjeżdżać.
0: Nie,
1: oni tam chodzą i w ogóle tylko siedzą w tych basenach. 27 minut po godzinie 7 to jeszcze zagramy. Phil Collins, Two Hearts.
0: Dobrze, to teraz, a za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody na antenie Radia Plus. U nas takie lekkie ochłodzenie, nie wiem, czy zauważyłeś, do 23.
1: Oj tam. Chociaż rano rzeczywiście...
0: A to jest idealna temperatura, ja nie
1: Ale rano rzeczywiście musiałem kurteczkę nałożyć.
0: Tak, telefon mi powiedział, jest rześko.

jeszcze zapraszam na naszego Facebooka, tam taki dialog. Mamo, mamo, możemy pomalować flamastrami? Możecie, tylko nie malujcie po ścianach. Dobrze. I jest pokazane, jak tatuś śpi, odsypia jakąś

0: wiadomość. Reklama.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
4: Autopromocja.

0: Radio Plus Radom.
1: Radio Plus.
2: Jest w 7:30, Justyna Bieniek
3: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny wypadek w Małopolsce.
2: Dwóch mężczyzn wpadło wczoraj do rzeki Uszwica w Brzesku. Jeden z nich utonął.
3: Lokalne media zwracają uwagę, że poziom wody wynosi tam zaledwie od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów.
2: Okoliczności wypadku wyjaśniają policja i prokuratura.
3: Ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65. rok życia, jest obywatelem Polski, a jego średni dochód nie przekracza 3410 zł.
2: Sejmowe komisje przyjęły rządowy projekt o bonie senioralnym. Będzie to świadczenie niepieniężne.
3: Ma polegać na zaspokojeniu życia codziennego, jak pomoc w ubieraniu się, przygotowaniu posiłków czy utrzymaniu porządku.
2: Projekt trafi teraz pod obrady Sejmu.
3: Na dziś zaplanowano uroczystości w Warszawie i Rzymie.
2: To z okazji 45. rocznicy śmierci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
3: O 11:00 metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas wprowadzi relikwie do kaplicy w Sejmie.
2: Z kolei o 19:00 w archikatedrze warszawskiej odprawi mszę świętą.
4: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Po udanym referendum w Krakowie i pozbawieniu władzy prezydenta Aleksandra Miszalskiego pojawiła się kolejna zapowiedź podobnego referendum. Tym razem w Radomiu. Społecznicy chcą odwołać prezydenta Radosława Witkowskiego i Radę Miejską. Filip Waligórski, pełnomocnik Komitetu Referendalnego.
5: Czekaliśmy na dogodny termin, aby prezydent nie mógł po prostu wskazać takiego terminu referendum, który padałby w okresie wakacyjnym i dzięki któremu mógłby doprowadzić do niższej frekwencji niż mogłaby być w innym okresie.
4: O zdanie zapytaliśmy również samych radomian.
6: Uważam, że jak trzeba, to trzeba odwołać, bo właściwie to się nic nie dzieje specjalnego.
7: Ta władza nic nie robi za Radomia.
8: Dawno powinno być zrobione referendum tu odwołanie prezydenta w Radomiu.
4: Jeśli dojdzie do ogłoszenia referendum, to żeby było ważne, do urn musiałoby iść około 38 tysięcy wyborców. Gala samorządu odbyła się w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Była to okazja do podziękowania osobom, które każdego dnia pracują na rzecz Radomia i jego mieszkańców. Finansowe nagrody otrzymało ponad 80 pracowników Urzędu Miejskiego, miejskich spółek i instytucji.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
4: Zaledwie 12 stopni, mamy o poranku, w ciągu dnia będzie 19, ale będzie słonecznie. Warunki do biegania i jazdy na rowerze dobre, ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: I tanecznym krokiem, bo Dancing Queen już za chwilę zespołu ABBA. My mówimy dzień dobry o

0: Robert Gawliński nic się nie stało na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 8.
1: I tak uznał też Sąd Najwyższy. We Włoszech nie stało się nic. Teraz będzie o problemach pierwszego świata. Mm-hmm. I to tych bogatszej części tego świata, bo pani pojechała do pięciogwiazdkowego hotelu w Dolomitach i zażyczyła sobie od kelnera, poprosiła o szklankę wody, ale takiej z kranu. Kranówkę chciała.
0: No i co?
1: A kelner mówi, jak kranówkę? Nie, my tu mamy za 7 euro. Aha. Woda mineralna, butelkowana. Ona mówi, nie, przecież woda z kranu jest prawem człowieka i na pewno takiego hotelowego gościa. Podobnie jak pościel w łóżku czy mydło w łazience. No ale tak. Ci się uparli i jej nie dali tej szklanki.
0: Ojej.
1: Ja nie wiem, sama nie mogła sobie pójść nalać, przecież jest
0: łazienka. Musiała mieć szklankę albo coś, no nie wiem. No. Kiedyś mi się zdarzyła taka śmieszna historia, przepraszam, anegdotkę opowiem. Byłam na greckiej wyspie i tak objeżdżałam tą wyspę grecką i w takie piękne miejsce było sobie. Przysiadłam, był stolik i pani przyniosła dwie szklanki i powiedziała, że tutaj jest taka fontanna i można sobie nalać.
1: Znaczy,
0: nie fontanna, tylko źródełko i tam wszyscy z tego źródełka czerpali. I to była niesamowita atrakcja, a tutaj odwrotnie.
1: No to odmówili. Odwrotnie. Ale to sprawa nabrała rozgłosu, bo to nie to tak, że to sobie opowiadam, że jakiejś pani tam coś nie dano. Pani poszła do sądu, sprawa się toczyła kilka lat, bo to w 2019 roku w ogóle była cała historia. I teraz, jak już powiedziałem, włoski Sąd Najwyższy uznał, że hotel miał prawo odmówić, po prostu ma takie sobie tam różne regulacje.
0: Jak to we miał Włoszech, prawo odmówić?
1: We Włoszech nie ma prawa takiego jak w Anglii na przykład. W Anglii jak ktoś chce wodę, szklankę wody, musisz mu podać.
0: Tap water to się nazywa i stawiają na stole i każdy może pić, ile wlezie. W anglosaskich krajach tak jest.
1: Dobrze, tap, nie tap.
0: No tap water, czyli z tego, no.
1: To rozumiem, z tapa.
0: No z tapa.
1: Z tapasa. A nie, to w Hiszpanii.
0: Nakapało i... A tu się rozlało. Tap, no dobrze, ale wiesz,
1: tap,
0: bo...
1: Tap, tap, no.
0: Mógł się pan zasłonić, że sanepid zabrania, wiesz, rozumiesz, że...
1: Ale on się nie chciał zasłaniać, on po prostu powiedział, że nie ma takiego
0: jest zła,
1: prawa i koniec. No i co nam zrobisz?
0: I co z tego wynika, że butelkę wody zawsze warto mieć.
1: A pani chciała 2700 euro, pewnie na jakiś kolejny pobyt w innym hotelu. Odszkodowania chciała tyle.
0: No dobrze, za chwilę Art Company Suzana, potem Kim Wilde UK na antenie Radia Plus.
1: A my mamy kawę za darmo w pracy.
0: Mamy, za darmo mamy?
1: Znaczy w takim sensie, no jest, no, przecież nie płacimy za nią.
0: To ja idę nalać.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do KOB za narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolphamex, Mitu Toyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. KOB za narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.
12: Autopromocja.
13: Radio Plus Radom.
14: Radio Plus.

0: UK, to Kim Wilde oczywiście na antenie Radia Plus, a my jak zapowiadaliśmy, jak zapowiadali, tak zrobili.
1: To dobrze, no to...
0: Ogłosili pytanie przed śniadaniem.
1: Działamy.
2: Pytanie przed śniadaniem.
0: Nie, działa to nie jest dobry dźwięk na poranek.
1: Ale taki na przykład powiesz.
0: Co to jest?
1: Och, tak, tak. Espresso się robi. Mleko spienia, wiesz?
0: To, a to ładnie, tak?
1: No, trochę wiem, za głośne.
0: Tylko to w przypadku kogoś, kto śpi w kuchni, albo ktoś mu do łóżka przyniósł ekspres.
1: No dobra,
0: pytanie
1: dziękujemy.
0: Przed śniadaniem brzmi...
1: Bo ja wiem, że ty wolisz to.
0: Kosiarka?
1: Tak.
0: Jak wolę, nie, to ironicznie powiedziałem, że kosiarka. Ja,
1: trochę jak traktor, co?
0: O, już wiem, pytanie przed śniadaniem może być takie. Jakie chcieliśmy zadać pytanie? Nie, dobra. Pytanie przed śniadaniem jest takie, ponieważ budziki rozdajemy, wykluczając budzik oczywiście, bo on nas z nagła tak budzi. Jakie dźwięki chcielibyście słyszeć o poranku, żeby was obudziły? Jak najprzyjemniejszy dźwięk wasze uszy już rejestrują, co byłoby najfajniejsze?
1: No to czekamy. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus. To skorwronek akurat jest w tle. No dobrze, czekamy. Czeka budzik do zdobycia na naszej antenie. Nasza zabawa, kto rano wstaje, poranny program trwa do godziny 9:00. Za 3 minuty będzie 8:00.

0: A jaki jest wasz stan snu, jaki był tej nocy, pytamy na bazie tego obrazka, gdzie dzieci flamastrami pomalowały tatę, a on śpi jak kamień. Iza napisała, mocny sen, tylko 3 razy w nocy wstawałam. Jak to, no?
1: No, zdarza się przecież.
0: Ale co mi się śniło, to zupełnie tego nie pamiętam, pisze.
1: Aha. Ja z kolei raz wstawałam, a co mi się śniło, też już zapomniałam. No. Ale rano, ale jak wstałam, to jeszcze pamiętałam.
0: No, a trzeba zapisać szybko chyba.
1: Coś głupiego takiego.
0: To zawsze. I ja co jeszcze napisałem, po raz pierwszy od połamania spał dzisiaj ciągiem ponad 6 godzin. Brawo! I fajnie, bo to się można wyspać w końcu. Wcześniej to co godzinę, a to noga, a to żebra, kręgosłup, mostek i bark.
1: To już
0: wszystkie części ciała chyba.
1: Czas najwyższy się uruchomić. Mhm. Spionizować. Dobrze, trzymamy za to cały czas kciuki. No i czekamy na wasze wpisy, bo teraz czas na najnowsze wiadomości i prognozy pogody na antenie Radia Plus.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
2: Po reklamie.
12: Radio Plus Redo.
13: Policja na miejscu pogorzeliska. Wrócimy do groźnego pożaru zakładu w Wielkopolsce.
14: Prezydent zabiera głos po serii fałszywych alarmów. Sprawę trzeba wyjaśnić, mówi Karol Nawrocki.
13: Narusza nadrzędną rolę małżeństwa i rodziny. Biskup o podstawie programowej edukacji zdrowotnej. Na zegarze 8, Justyna Abieniek
14: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i na szczęście nie ma skażenia rzeki Warty. Pożar hali ocynkowni w Obornikach ugaszone.
13: Strażacy kończą działania na miejscu, a teren zostanie teraz przekazany policji i służbom, które wyjaśniają przyczyny zdarzenia. Więcej wie nasz wielkopolski reporter Paweł Adamczewski.
15: Jak się dowiedziałem, właśnie w tym momencie na teren pogorzeliska wchodzą policja i biegli. Będą teraz sprawdzać, co mogło być przyczyną pożaru. Ten wybuchł w środę po południu na terenie zakładu o podwyższonym ryzyku, gdzie znajduje się między innymi ocynkownia. Ogień objął halę o powierzchni około 5000 m2. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło około 250 strażaków z całego regionu. Wczoraj do mieszkańców Obornik i Poznania został wysłany alert RCB o potencjalnym zagrożeniu związanym z wydychaniem dymu z pożaru. W nocy wicewojewoda poinformowała jednak, że ten nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku.
13: A mówił o tym Paweł Adamczewski. Dziękujemy.
14: Sprawę trzeba wyjaśnić. Prezydent zabiera głos po serii fałszywych alarmów.
13: Przypomnijmy, służby weszły do mieszkania jego matki w Gdańsku po nieprawdziwym zawiadomieniu o pożarze i zagrożeniu życia.
14: Wcześniej wezwania dotyczyły domów polityków i osób związanych z opozycją. W związku z tym zatrzymano 3 osoby, 2 z nich aresztowano.
16: Należy wyjaśnić te sprawy. To nie jest dobre dla państwa, że fałszywe alarmy doprowadzają do wielu sytuacji, których wolelibyśmy w Polsce nie oglądać. Więc jeśli zatrzymano te osoby, to dobrze.
13: Z Sprawa fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta jest cały czas badana.
14: W rękach służb są osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Natomiast to też jest, te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania pana prezydenta, rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
13: Zatrzymani to Polacy. Nie wiadomo na razie, jakie były ich motywy. Badany jest m.in. wątek rosyjski.
14: Episkopat krytycznie o podstawie programowej edukacji zdrowotnej narusza nadrzędną rolę małżeństwa i rodziny, czytamy w komunikacie Komisji Wychowania Katolickiego.
13: Biskupi piszą w nim, że seksualność człowieka powinna być ukazywana w perspektywie prorodzinnej, a nie wyłącznie jako indywidualny aspekt zdrowia. Należy ją przedstawiać w kontekście miłości małżeńskiej, odpowiedzialności i życia rodzinnego.
14: Jednocześnie członkowie komisji podkreślają, że Kościół nie jest i nigdy nie był przeciwny wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu troski o zdrowie własne oraz innych osób.
13: Przyznają też, że w proponowanej przez Ministerstwo Edukacji i podstawie programowej jest wiele wartościowych treści, dotyczą m.in. troski o zdrowie fizyczne czy higieny psychicznej.
14: Małżeństwo oskarżono o wielki przekręt w elektrowni Bełchatów, stanęło przed sądem.
13: Chodzi o wyłudzenie wielu milionów złotych z państwowej spółki. Szczegóły zna Rafał Różycki.
9: Zamiast specjalistycznego preparatu do odsiarczania spalin, małżeństwo prowadzące firmę w Zachodniopomorskiem sprzedawało elektrowni zwykłą wodę z kranu. 46-latka i 56-latek usłyszeli kilka zarzutów.
17: Między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i oszustwa na szkodę PGE Polskiej Grupy Energetycznej w kwocie ponad 21 milionów złotych.
9: Mówi Beata Jońca-Pięta z prokuratury regionalnej w Łodzi. Małżeństwo ukrywało się przed wymiarem sprawiedliwości. Zostało zatrzymane na terenie Hiszpanii. Podejrzanym grozi kara do 25 lat więzienia.
14: W tej sprawie łącznie oskarżono 12 osób, z czego 8 dobrowolnie poddało się karze.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Jutro polski mecz we French Open.
14: Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju.
13: Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, szykują się duże emocje?
18: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
14: A ich kolejny mecz, przypomnijmy, już jutro.
13: To sprawdźmy, jakie dziś niespodzianki w pogodzie.

0: Tapparella, producent mini markizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
1: 13 stopni ciepła mamy o poranku, w ciągu dnia będzie 19, będzie też dużo słoneczka. Warunki do biegania i jazdy na rowerze dobre, ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent mini markizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Przepraszam, ale ten artysta, znaczy ta piosenka, którą zagramy, zawsze mi się kojarzy z tenisem.
4: Jak to?
3: No Murray, że Andy Murray, a Head to jest taka rakieta tenisowa.
4: No dobrze, One Night in Bangkok już teraz na antenie Radia Plus. Bań za chwilę, co mi panie dasz? A my za chwilę rozstrzygniemy nasze pytanie przed śniadaniem na antenie Radia Plus. 7 minut po 8 już, Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk, dzień dobry, mówimy.
4: I zapraszamy do 9.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 14 minut po godzinie 8 z nami twój imiennik, czyli Tomasz. Tomku, dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam też.
3: I tak jak ja pewnie i Kasia, to przede wszystkim pewnie miłośnik kawy o poranku, prawda?
2: Dokładnie tak. Tylko to w zasadzie jest mnie zbudzić tak permanentnie.
3: Jeszcze raz, że?
2: Był właśnie szum ekspres.
3: Tak, ekspres do kawy, mielenie, zaparzanie, stawia mnie dopiero bardziej niż w taki szum drzew czy wody. Ale gdzieś ta kawa jest w zasięgu, że tak powiem, łóżka snu, żeby było ją słychać, zaparzaną?
2: Przez ściany, wystarczająco daleko, żeby spać, ale nie dość, żeby zbudzić.
3: Tak? No tak, ale to ktoś...
1: To to nie wiertarka, to do mielenia takie urządzenie.
3: Ale to ktoś musi być, żeby nacisnąć tą kawę, żeby mogła obudzić.
2: Tak.
3: No mamy nadzieję, że ktoś jest taki.
1: Ale na zmianę mielicie i robicie kawę sobie o poranku, czy jedna osoba zawsze jest
2: taka? Zmieniamy się.
1: No
2: tak.
1: I to jest najpiękniejsze i to chciałam usłyszeć.
3: I teraz pytanie, czy wstajemy, czy w łóżku tę kawę pijemy?
2: Wstajemy, zdecydowanie.
3: Dobra. A to jest coś dużego z mlekiem, czy małe espresso tak na początek dnia?
2: Nie, taka średnia, ale biała.
3: Biała.
1: Super. Śniadanie od białej zaczynamy, oczywiście, że tak. No dobrze, to dziękujemy za to spotkanie. Budzik mamy, będzie można nastawić od czasu do czasu.
2: Dziękuję pięknie.
1: Jak przyjdzie twoja pora robienia kawy, żebyś był wcześniej.
3: Nie, to wtedy się nie zbudzi tym wspaniałym odgłosem ekspresu drugiej osoby, bo no, już budzik prawda. Wszystko zepsuje. Ale budzik się przyda, zawsze.
2: Tak, dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia, dziękujemy za to spotkanie na antenie Radia Plus i lecimy dalej. Za chwilę Patrick Swayze, She's Like the Wind, wietrzna piosenka.
4: Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
11: Fundary! Fundary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
14: Uwielbiam rysowanie.
15: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Go!
4: Castorama!
17: Teoria
4: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
18: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Po reklamie.
23: Radio Plus Radio.

0: Niska, laretowata struktura, brunatny kolor. Przypomina ludzkie ucho, atakuje polskie lasy.
1: Zabieraj to ode mnie, nie chcę tego jeść.
0: Nie, to bardzo smaczny grzyb. Nazywa się, tak popularna nazwa to jest uszak bzowy, ale też znany jest jako ucho Judasza. No naprawdę wygląda jak ucho Judasza, przylepione do drzewa.
1: Ale czy jak ucho Judasza wygląda?
0: No, nie wiemy, jak wygląda ucho Judasza, nie wiemy, ale...
1: Srebrnika bym nie dał za to.
0: A nie, a warto, bo w medycynie chińskiej to bardzo popularny grzyb. Trochę przypomina te takie suszone, co dodajemy czasem do potraw. No, więc można zaszaleć, nie bać się ucha, niech wyląduje na talerzu.
1: Mun to się chyba nazywa ten grzybek.
0: No właśnie, taki to jest chińskich. Tak mniej więcej, tylko mniej chyba brązowy ten, co w naszych lasach rośnie. No, rzeczywiście jest to wyzwanie. W ogóle grzyby potrafią mieć takie różne kształty, że tylko chodzić po lesie, patrzeć, podziwiać.
1: No można, ja ze względów bezpieczeństwa to znam tylko borowika, podgrzybka i kurkę i mi wystarczy.
0: A to też, powiem ci, że wystarczy. Nawet się nie ma co zagłębiać w inne odmiany.
1: Dlatego czekam do jesieni.
0: Podstawa.
1: Razem z Markiem Grechutą czekam do jesieni.
0: Zagryzając pieczarkami, boczniakami, bo to w sklepach można kupić i też nie jest to zły grzyb, jeśli chodzi o dodatek do potraw. 27,5 minuty po 8 w Radiu Plus.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

0: to zawsze mi się chce nucić, jak słyszę tę piosenkę. Zresztą to chyba nie
1: wpada tylko, w ucho,
0: nie.
1: Wpada w ucho. Mhm. Proszę, coś tu miałem przeczytać.
0: Co miałeś przeczytać?
1: A, właśnie, a propos tego, co jak śpimy w nocy. Piotr napisał, że dzisiaj w nocy pomiędzy drugą a trzecią miejscowe dziki dobrały się do kontenera ze śmieciami zmieszanymi.
0: O, to był hałas pewnie.
1: I przez ten czas Ostroń przezywał. Nie hałas, to jakby się z butelkami dorwały. Albo przynajmniej z plastikiem.
0: Ale bum, bum na pewno było i niosło się echem po ulicy.
1: Służba sprzątająca po imprezie jeszcze nie dojechała.
0: No właśnie, coraz częściej dziki zaglądają do miasta. No i sprawdzają, co tam ciekawego dzisiaj człowiek wyrzucił. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody 29 minut po godzinie 8.
1: Mogę jeszcze jedne podziękowania?
0: Proszę.
1: Ewa do nas napisała, że bardzo dziękuję za cudowny pojemnik na wodę, podaruje go synowi. Jedzie do Wilna na obronę dwóch swoich doktorantów. A myślałem, że doktoratów swoich.
0: A nie, doktorantów. To jeszcze poważniejsza sprawa.
1: Tak, a syn jest dyrektorem całej informatyki UWM.
0: A, to pani Ewa, to gorąco trzymamy kciuki, pozdrawiamy i za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka.

0: zostanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Po reklamie.

0: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. O północy przywrócono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Poznanie.
0: W poniedziałek w miejscowości Garbatka ciężarówka zderzyła się z pociągiem.
1: Przypomnijmy, pojazd ciężarowy stanął w ogniu. Kierowcy nie udało się uratować.
0: Po wykolejeniu się pociągu rannych zostało 17 pasażerów.
1: Przez kilka dni składy musiały jeździć objazdami. Kursowała też zastępcza komunikacja autobusowa.
0: W Radomiu ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miejskiej.
1: Organizatorzy zarzucają Radosławowi Witkowskiemu między innymi niegospodarność.
0: Inicjatywy referendalne zapowiadane są także między innymi we Wrocławiu, Częstochowie i w Rzeszowie.
1: We Wrocławiu rusza dzisiaj zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: W niedzielę kadra Jana Urbana zagra tam towarzysko z Ukrainą.
1: Później przeniesie się do Warszawy, gdzie w środę zagra z Nigerią.
2: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Setka dzieci co roku trafia do pieczy zastępczej w Radomiu. Zapewnienie im odpowiedniej opieki, bezpiecznego środowiska i rozwoju jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Dlatego tak ważne są rodziny zastępcze. W sumie w Radomiu jest ich 189. Marcin Gierczak, dyrektor MOPS-u.
3: Każda dorosła osoba, która zgłosi się do ośrodka, zostanie, że tak powiem, poprowadzona za rękę, mówiąc kolokwialnie. Jednocześnie szkolimy, wyposażamy w wiedzę, ale jednocześnie też weryfikujemy predyspozycje takich osób.
2: Dzisiaj w teatrze zaplanowano obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Przed nami 15. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji w Radomiu. A wszystko to w sobotę i w niedzielę. Radosław Witkowski, prezydent Radomia.
4: Przez dwa dni będziemy mogli podziwiać wielkich mistrzów, będziemy mogli tak naprawdę chłonąć tę sztukę uliczną, ale też, co jest wyjątkowe, będziemy mogli się integrować.
2: Występy odbędą się w czterech głównych lokalizacjach, przy fontannach, na Placu Konstytucji 3 Maja, u zbiegu ulic Żeromskiego i Moniuszki oraz Placu Kuracjego.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
2: Temperatura powoli rośnie, mamy już 14 stopni Celsjusza, maksymalna dzisiaj wyniesie 19, będzie słonecznie, warunki do biegania i jazdy na rowerze dobre, ciśnienie 1020 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: No, o tej porze to już wszyscy na nogach od dawna. Przynajmniej od godziny, bo tak zachęcamy, żeby wstawać.
8: Zdecydowanie tak. Chris Ria za chwilę, I Can Hear Your Heartbeat. Teraz Tanita Digan, Twist in My Sobriety. A my z wami do dziewiątej. Kasia Kozimor.
7: Tomek Wałaszczyk.
8: Polecamy się oczywiście z przebojami z nutą nostalgii o poranku.
7: A za chwilę informacja, ciekawostka o pewnym panu, który wybiera się na spacer. To nas obudzi za chwilę.

0: o Chris Rea w Radio Plus za 18:09.
1: Ojej, ja nie, nawet nie mogę
0: co
1: na to patrzeć,
0: dzieje?
1: Czytać o tym. Pan zawodnik, 34-latek Jan Rose ze Stonii, przejdzie w sobotę między dwoma najwyższymi budynkami w Polsce. Między Pałacem Kultury i Nauki zresztą oraz Warsaw Tower.
0: Czy będzie miał spadochron?
1: On tam jakoś będzie ubezpieczony, natomiast on będzie w takiej specjalnej, elastycznej taśmie szedł.
0: Czekaj, a jak będzie wiało?
1: Slackliner. No to będzie musiał się tak balansować tamtymi rękami, bo on w górze cały czas ręce trzyma, żeby nie spać.
0: Nie będę mogła spać. Nie mogę tego oglądać. Nie,
1: spać
0: absolutnie.
1: To nie, no bo to w ciągu dnia będzie szedł. W każdym razie ta lina się tak ugina, bo to jest taka elastyczna lina, że w takim pośrodku, jak już będzie między budynkami równo, to ona nawet tam ponad 20 metrów może się ugiąć. I w związku z tym on drugą część trasy to pod górkę będzie pokonywał.
0: Nie chcę na to patrzeć.
1: 500 metrów będzie szedł, ale mówią fachowcy, nie wiadomo ile mu to zajmie, bo to w zależności od warunków, ale koło 25 minut.
0: Dobrze, trzymam za niego kciuki i zamawiam bezwietrzną pogodę.
1: Oczywiście, ale widzów na dole pewnie będzie sporo.
0: Kiedy to, w sobotę?
1: W sobotę.
0: Dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, Simon & Garfunkel będzie, a także kombi Kochać Cię za późno, a my dzisiaj prosto, jak po sznurku w stronę weekendu już.
1: Oby zmierzamy. Nie było nam pod górkę.
0: Oby.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Szefie, kierowniku, złoty, no tak wyszło.
3: Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
2: Zmówić?
3: Zmówić i zamówić. U paciorka rzecz jasna.
4: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: pora wstawać, mówimy od samego rana.
1: Jak
0: niektórzy...
1: to wstawać? To już wszyscy chyba na nogach, mam nadzieję.
0: Mówię, od rana mówimy, więc już wszyscy na nogach, ale niektórzy jeszcze dosypiają. Katarzyna napisała, że ma problem z tym mocnym spaniem, bo każdy, nawet najdrobniejszy szelest, wybudza ją i potem w dzień odsypia.
1: Poza tym chciałam zauważyć, że dzień tak jakiś trochę dłuższy jest i rano jasno, i wieczorem
0: i świeci
1: jasno,
0: bardzo,
1: i
0: to trzeba mieć nie wiadomo jaką roletę.
1: A jeszcze księżyc zaraz będzie w pełni, już jest prawie 31. Druga pełnia w maju, co się rzadko zdarza. Niebieskiego księżyca tym razem się będzie nazywała, warto obserwować. Tym bardziej, że to weekend. To co, dziękujemy za dzisiaj?
0: Pełni szczęścia jesteśmy.
1: Pełni, jak
0: i
1: zawsze.
0: Zapraszamy na dalszy ciąg przewoju z Notą Nostalgii. Janek Pasterski już za chwilę w Radiu Plus.
1: I co więcej, do jutra tej pełni też nie zabraknie.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Dziś na program zaprasza Magda Gliszczyńska.

0: Rzucił monetą. W ten sposób przesądził o tragicznym losie Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny zdecydował w sprawie zabójcy 18-latki.
1: Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. My przypomnijmy stanowisko polskich biskupów.
0: Koncerty, wystawy i spotkania ruszają w dni Zakopanego. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. To już prawomocne dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia.
0: Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H.
1: Mężczyzna będzie mógł się ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu 40 lat kary.
0: Sędzia przychylił się też do wniosku prokuratury i zdecydował o umieszczeniu Mateusza H. w zakładzie psychiatrycznym.
2: Z uwagi na ciężar gatunkowy przestępstwa, które popełnił oskarżony, jest jedyną słuszną karą, tak jak wskazywał sąd. Inne środki zabezpieczające, które sąd orzekł, uwzględniając apelację prokuratora, będą mogły być wykonywane dopiero po odbyciu przez oskarżonego kary.
0: Tłumaczyła Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach.
1: Przypomnijmy, do zbrodni doszło 3 lata temu. Mateusz H. spotkał Wiktorię w autobusie, zaprosił ją do domu. Tam rzucił monetą i zdecydował, że w bestialski sposób pozbawi dziewczynę życia.
0: Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej.
1: To flagowy projekt koalicji rządowej. Dzisiaj w Sejmie odbędzie się drugie czytanie tych przepisów. Na jutro zaplanowano głosowania.
0: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
3: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich. Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
1: W obronie małżeństwa stanęli już wcześniej polscy biskupi przy okazji rozporządzenia o transkrypcji aktów zawartych za granicą.
4: W artykule 18 Konstytucji jest zapis, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Małżeństwo posiada bowiem znaczenie wyjątkowe i to znaczenie społeczne, antropologiczne, duchowe. Dlatego biskupi z coraz większym niepokojem obserwują proces, w którym rozszerzające się różne interpretacje prawa mogą prowadzić do osłabienia konstytucyjnego rozumienia małżeństwa.
1: Mówił rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak.
0: Debata dotycząca miejsca małżeństwa w porządku prawnym i społecznym powinna być prowadzona z odpowiedzialnością, spokojem oraz z autentyczną troską o dobro wspólne, podkreślają biskupi.
1: Nie przyjmuje nowych pacjentów.
0: Szpital kardiologiczny w Nałęczowie wypisuje także chorych do domów.
1: To przez kilkadziesiąt przypadków zakażenia rotawirusem. Dotyczy to zarówno pacjentów, jak i personelu.
5: Puławski sanepid wydał zalecenie o nieprzyjmowaniu nowych pacjentów do placówki. Szpital ma też wypisać dotychczasowych do domów. Zalecono ponadto dezynfekcję wszystkich pomieszczeń. Sytuacja w szpitalu powinna wrócić do normy 1 czerwca. Rotawirus przenosi się drogą kropelkową. Nie jest groźny dla życia. Wywołuje objawy zatrucia pokarmowego, biegunkę i wymioty. U osób starszych infekcja może wymagać hospitalizacji.
1: O czym informował Bartłomiej Ważne.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec jeszcze Podhale, bo już dziś ruszają Dni Zakopanego.
1: Zaplanowano koncerty, wystawy i spotkania.
7: Dni Zakopanego organizujemy na pamiątkę wizyty Jana Pawła II. To był początek czerwca w 1997 roku. To nie jest wydarzenie miejskie, tylko włączają się do niego instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, fundacje i razem tworzymy to święto naszego miasta.
1: Mówiła Joanna Staszak z Urzędu Miasta.
0: Jednym z wydarzeń będzie Zakopiański Dzień Dziecka, który odbędzie się w najbliższą niedzielę.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Dni Zakopanego to brzmi dobrze, ale festiwal w Opolu, który rusza dokładnie za tydzień, też brzmi super. I z tej okazji w tej godzinie kolejne podwójne zaproszenia. Już za chwilę. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: poranek dopiero się rozkręca, także my tak nieśpiesznie, poza tym dzisiaj czwartek, jutro piątek, do weekendu coraz bliżej, Kool & The Gang i Cherish, ale a propos tego, że czas leci delikatnie, to dokładnie za tydzień będziemy startowali z 63. Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej, czyli Opole, które rusza dokładnie w Boże Ciało w czwartek i potrwa do najbliższej niedzieli. Tak jak obiecałem, mamy dla Was podwójne zaproszenia. Pierwsza partia już teraz, a druga po godzinie 12 to z Markiem Sierockim w Przebojowej Poczcie. No i tak, to zatem zapraszam Państwa, wszystkich chętnych, do słania SMS-ów pod 691-141-141. Napiszcie w jednym, dwóch zdaniach, dlaczego chcielibyście się w Opolu pojawić. Teraz chciałbym zaprosić na sobotę, czyli na 6 dzień czerwca, a w sobotę fantastyczny koncert Autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza, a później bardzo rozrywkowo, bo na scenie pojawi się Neonówka, a to z okazji 26-lecia tej grupy.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
6: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
7: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z solarkiem.
6: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
7: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
6: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
7: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
12: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem jak to szufladkować i zbierać. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
13: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. Jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
14: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19.
15: Magda Gliszczyńska
14: i Wojtek Sałek.
10: Autopromocja.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.
1: Radio Plus Radom.

0: Bonnie and No Woman No Cry. A ja właśnie dodzwoniłem się do Ani. Aniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, mam dla ciebie podwójne zaproszenie do Opola na sobotę, na 6 czerwca. Co ty na to?
1: Wspaniała informacja i nie chcę powiedzieć górnolotnie, że spełnienie marzeń, ale coś, o czym myślałam, oj, od dobrych, co najmniej kilku, jak nie kilkunastu lat.
0: Świetnie, a z kim się wybierzesz do Opola?
1: A z drugą połówką, skoro już się nadarzyła taka druga połówka i osoba, z którą mogę tak fajnie spędzić czas, to bardzo chętnie.
0: Myślę, że ten czas naprawdę fajnie spędzicie, bo najpierw uczta muzyczna, czyli autobiografia i jubileusz Bogdana Olewicza, a później będzie się z czego pośmiać 26-lecie i neonówka na scenie. Także zapytam jeszcze tylko, czy macie daleko do Opola, skąd będziecie się wybierali?
1: Z Warszawy.
0: Z Warszawy, to kawałeczek, ale to...
1: Warto, nie warto, myślę, że absolutnie warto.
0: Absolutnie warto. A zatem udanej zabawy w sobotę życzymy. Bardzo ci dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję. Ja jeszcze pozdrawiam panią Monikę, dzięki której dzisiaj mogłam was słuchać i w zasadzie to trochę dzięki niej udało mi się, więc pozdrowienia i wszystkiego dobrego dla słuchaczy.
0: Super, bardzo dziękujemy pani Monice. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Dzięki, ale to jeszcze nie koniec biletów na dzisiaj. Po 12 w Przebojowej Poczcie z Markiem Sierockim będziemy już rozdawali bilety na niedzielę. No, także bądźcie blisko głośników.

0: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
5: MediaMarkt.
4: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Radio Plus Radom.
1: Szef MONU nie przebiera w słowach. Chodzi o podpisany przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii traktat.
2: Jest niewinny. Sąd zdecydował w sprawie polskiego żołnierza, który użył broni przy granicy z Białorusią.
1: Czy gdyńskie Śródmieście trafi na listę UNESCO? Starania o takie miejsce poparł Senat. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Mocna reakcja rządu na słowa z otoczenia prezydenta.
1: Szef MONU, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje po podpisaniu przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. W umowie jest m.in. deklaracja wzajemnego wsparcia w sytuacji zagrożenia.
2: Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził, że rząd nie konsultował tego traktatu, co świadczy o braku profesjonalizmu.
1: Dokument, aby zaczął obowiązywać, musi ratyfikować Sejm, a potem podpisać prezydent. Co zrobi?
3: Nie powiem, co oczywiście z nim zrobię, bo muszę się zapoznać z tymi sprawami, ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
1: Mówił Karol Nawrocki.
2: Chciałbym, żeby chociaż raz kancelaria ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza, odpowiada wicepremier Kosiniak-Kamysz.
4: Szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta jako pępek świata. To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że tu cytat, był już ktoś, kto wprowadził prezydenta na minę i nie podpisał ustawy w sprawie sejf.
2: Polski żołnierz uniewinniony w głośnej sprawie użycia broni przy granicy z Białorusią.
1: Wojskowy był oskarżony m.in. o przekroczenie uprawnień po tym, jak ponad 2 lata temu oddał kilkanaście strzałów w pobliżu migrantów i innych funkcjonariuszy w okolicy Dubicz-Cerkiewnych. Więcej o decyzji sądu Michał Skolimowski.
5: Sąd w zachowaniu szeregowego nie dopatrzył się przestępstwa. Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie, sędzia podpułkownik Radosław Hunek, zaznaczał też, że jednym z podstawowych zadań żołnierza jest obrona nienaruszalności granic. Zwracał też uwagę na agresję nielegalnych migrantów.
6: Najlepszym potwierdzeniem, ale jednocześnie najtragiczniejszym, najważniejsze tej sytuacji jest to, że miesiąc później w tym samym miejscu został zamordowany polski żołnierz, sierżant Mateusz Sitek.
5: Oskarżony żołnierz od początku nie przyznawał się do winy. Jest rozczarowany, że sprawa w ogóle trafiła do sądu.
7: Problem jest taki, że po prostu przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać.
5: 25-latek sam zwolnił się ze służby. Nie wyklucza jednak, że w przyszłym roku wróci do wojska.
2: Wyrok nie jest prawomocny.
1: Ze skrzynią pełną podpisów z apelem przyjechali z Bieszczad do Warszawy, a konkretnie przed Sejm.
2: Wszystko po to, by ratować ostatni SOR w regionie, któremu grozi zamknięcie. Chodzi o szpital w Lesku, bliski bankructwa.
1: Likwidacja placówki albo nawet szpitalnego oddziału byłaby dla regionu katastrofą, przyznaje organizator protestu Duszan Augustyn.
8: Generalnie kto chciałby wracać do regionu, czy zamieszkiwać w regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej, doraźnej opieki zdrowotnej? To po prostu grozi życiu lub zdrowiu mieszkańców, ale też turystów, którzy nas tutaj w tym momencie jeszcze licznie odwiedzają.
2: Protest ma ruszyć przed Sejmem w najbliższych minutach. Mieszkańcy Bieszczad spędzą przy wiejskiej cały dzień.
1: To prawdziwa plaga.
2: Mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki, którzy skarżą się na gołębie.
1: Ptaki opanowały tę część miasta i, jak mówią niektórzy, mocno utrudniają codzienne funkcjonowanie.
2: Miasto reaguje na głosy przedsiębiorców i apeluje do mieszkańców.
9: W porozumieniu z przedsiębiorcami i mieszkańcami z rynku nowomiejskiego, którzy zgłaszali ten problem już w zeszłym roku, zainstalowaliśmy i na rynku nowomiejskim, ale także na staromiejskim tablice informacyjne z informacją o tym, że prosimy o to, aby nie dokarmiać ptaków w tych miejscach.
2: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor biura toruńskiego Centrum Miasta.
1: Na tablicach pojawiła się też informacja, że za zaśmiecanie Starówki grozi mandat w wysokości 500 zł.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Powinna się tym chwalić nie tylko Gdynia, ale cała Polska.
1: Senat oficjalnie poparł starania miasta o wpisanie Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
10: Miasto odbudowane od podstaw z pięknym obszarem modernizmu. Naprawdę takiego, który trudno w takiej ilości spotkać gdziekolwiek na świecie.
1: Mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
2: Decyzja zostanie ogłoszona w lipcu podczas szczytu w koreańskim Pusana.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: To my oczywiście pozdrawiamy serdecznie wszystkich mieszkańców Gdyni. Dzień dobry, Janek Pasterski, teraz w Radio Plus Brian Adams.

0: Ależ my tego pana lubimy w Radio Plus, Stevie Wonder i Part-Time Lover. Słuchajcie, no czas biegnie nieubłaganie, ale przed nami jeszcze dwie akcje, w których rozdamy wam kosze piknikowe z zawartością dla czterech osób. Konkretnie dzisiaj po 14.30, a także jutro rano, zaraz po godzinie 8 w poranku u Kasi i Tomka. Czyli jeszcze dwie szanse, żeby dostać taki fantastyczny kosz, przy okazji też no spędzić czas z kimś, kto mieszka obok, czyli z waszym sąsiadem. Co trzeba zrobić, żeby taki kosz otrzymać? Nic trudnego. Zapraszamy na radioplus.pl. Napiszcie nam swoje sąsiedzkie historie sprzed lat, kiedy jakieś te stosunki sąsiedzkie były, mam wrażenie, takie bardziej zażyłe. Kiedy wspólnie się spędzało czas, robiło się grille, oglądało mecze, chodziło się na spacery, bawiło się. No i było jakoś tak przyjemniej. Napiszcie nam o takiej historii. Myślę, że każdy przynajmniej jedną w swojej głowie taką historię ma, a do tego pytamy także o imię sąsiada obecnego, z którym chcielibyście wybrać się teraz właśnie na piknik. Radioplus.pl. Dajcie znać. Radio
1: Plus. Reklama. Niskie ceny są codziennie.

0: pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Kastorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
18: Po reklamie.
19: Radio Plus Radom.

Muzyczne emocje zaserwował nam Chris the Bark, ale ten panie nie zwalniamy wcale w Radiu Plus, bo teraz inny wielki artysta Michael Jackson i jego Billie Jean.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Elvis Presley teraz albo nigdy. No to chyba teraz, bo 11 już coraz bliżej, czyli w Radio Plus będzie to pora wiadomości, na które bardzo serdecznie zapraszamy.

0: Radio Plus Radom.
1: Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do tragicznego wypadku doszło w Płocku. Stołeczny sąd przyspiesza w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Chat GPT bardzo rozleniwia mózg. Za chwilę o ustaleniach naukowców z Łodzi. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Na początek tragiczne informacje z Płocka. Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do wypadku doszło rano w centrum miasta.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów.
1: Mówi Monika Jakubowska, rzeczniczka komendanta miejskiego policji w Płocku. Dziewczynka w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala.
2: Niestety otrzymaliśmy tragiczną informację ze szpitala. Pomimo wysiłku lekarzy, życia 12-latki nie udało się uratować.
1: Policjanci na miejscu wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze cały czas zabezpieczają ślady w celu ustalenia przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Czy będzie to zwrot w sprawie Zbigniewa Ziobry? Sąd przyspiesza w sprawie prawomocnego aresztu 1 lipca, a nie dopiero we wrześniu. Warszawski Sąd Okręgowy podejmie decyzję. Łączymy się z Sejmem, tam jest nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale, skąd taka decyzja, co udało ci się ustalić?
3: Dzień dobry. Jak czytamy w komunikacie Sądu Okręgowego w Warszawie, ta decyzja wynika ze zmiany terminów urlopów składu orzekającego w tej sprawie. To będzie posiedzenie, na którym sędziowie postanowią, czy decyzja o aresztowaniu Ziobry jest prawomocna. Wyrok w tej sprawie zapadł już 5 lutego, ale zaskarżyli go obrońcy Zbigniewa Ziobry. To i tak oznacza, że prawomocna decyzja zapadnie prawie 5 miesięcy później. W tym czasie Ziobro zdążył wyjechać z Węgier do USA. W TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli dokumenty, na podstawie których poseł PiS-u wyjechał za ocean, były bezprawne, to wystąpi z wnioskiem do amerykańskiego urzędu do spraw imigracji.
1: Waldemar Żurek przekazał także, że prokuratura ma już gotowy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Wolontariusze ze Śląska z pomocą dla uchodźców w Libanie. To w ramach projektu Polska Kuchnia w Libanie Fundacji Wolne Miejsce z Katowic. Przed wylotem ogromnego Antonowa do Bejrutu z Mikołajem Rykowskim, organizatorem akcji, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
4: Żyją tam w bardzo trudnych warunkach. Żyją tam w obozach dla uchodźców. To jest ponad 1 000 000 ludzi. Te osoby koczują i nie mają nadziei na co dalej, bo wiedzą, że nie mogą wrócić do swoich domów starych, bo już ich po prostu nie ma. Dzisiaj czekają na jakąś pomoc rządową, ale w tym czasie muszą jakoś żyć, jakoś funkcjonować. Nie?
5: Proszę powiedzieć, ile posiłków dziennie będziecie wydawać?
4: My mamy zdolność do ugotowania nawet do 10 tysięcy gorących posiłków dziennie. To tyle gotowaliśmy na powodzi, kiedy byliśmy w Gochołazach, w Lądku Zdroju. Tyle gotowaliśmy też w Turcji po trzęsieniu ziemi.
1: Pomoc trafi do potrzebujących z największego w Libanie obozu dla uchodźców.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chat GPT na tyle rozleniwia mózg, że człowiek przestaje krytycznie i samodzielnie myśleć. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego badają fale mózgowe studentów. Wstępne wyniki badań nad sztuczną inteligencją są zatrważające, o tym Grzegorz Mnich.
6: Dzięki nowym technologiom dostajemy informacje na tacy. Nasz mózg odzwyczaja się od aktywności, nie szukamy wyzwań, a to niesie negatywne konsekwencje, mówi dr Jacek Karaś.
7: To są zmiany polegające na przykład na braku zdolności poznawczych, na braku zdolności krytycznego myślenia. To, że na przykład studenci, którzy intensywnie korzystają z czata GPT, mają później problem z samodzielnym myśleniem.
6: Badanie polega na analizie fal mózgowych. Powstaje obraz aktywności i samopoczucia studentów.
7: Czy jest to stres przewlekły, czy jest to stres taki chwilowy, czy ma problemy z koncentracją, czy dobrze się wysypia, bo to z tych fal widać.
6: Negatywne procesy są odwracalne, trzeba jednak odstawić chata GPT lub podobne technologie.
1: Równie istotnym następstwem nadużywania technologii jest nieumiejętność budowania relacji, podkreślają naukowcy.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Za to o żadnych ubocznych skutkach słuchania Radia Plus jeszcze nie słyszałem, także zapraszam. 10:45. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Przyjemne rytmy w to czwartkowe jeszcze cały czas przez południe, dopiero 21 minut po godzinie 11. OMD i Nola Gay to za nami. A to chyba dobry czas, żeby za chwilę wręczyć komuś torbę taką materiałową z napisem co mi panie dasz, a co byście chcieli. Torba fajna, na zakupy, czerwona oczywiście od Radia Plus, na zakupy, na jakieś klamotki, myślę, że na pewno się przyda. Sam jestem właścicielem jednej i korzystam i chwalę sobie. Gdyby ktoś miał ochotę na tego typu torbę, to zapraszam, dajcie znać SMS-owo pod 691 141 141.
1: Reklama. Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało. A temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wermera 12. www.kowalczyk.eu.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do Kobza narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolphamex, Mitutoyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. Kobza narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
10: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z solarkiem.
9: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
10: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
9: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
10: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
12: Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kirii Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kirii Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca. po reklamie.
16: Radio Plus Radom.

0: Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, prawie do nieba, w zimny, ciemny dzień. Oj nie, to dobrze, że już te czasy za nami, że raczej ciepło ostatnimi momentami, ostatnimi dniami. Dodzwoniłem się właśnie do Witka z Bydgoszczy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, to jaka pogoda? Ciepło dzisiaj w Bydgoszczy?
1: Tak, bardzo ciepło, krótki rękawek, słońko świeci, delikatne chmurki.
0: No to fajnie, to idealnie, tak w sam raz, żeby się poprzemieszczać, pozałatwiać sprawy w mieście. Witku, mam dla ciebie torbę czerwoną z napisem co mi panie dasz. Ja myślę, że ona się fajnie nada na przykład na zakupy, ta torba.
1: Świetnie, bardzo dziękuję, na pewno się przyda.
0: Super, pozdrawiam cię bardzo gorąco, dzięki.
1: Dziękuję bardzo, cię mogę pozdrowić?
0: Oczywiście.
1: Pozdrawiam moją małżonkę Birkę oraz moją kochaną córeczkę Asię. Świetnie. I was wszystkich oczywiście, całe Radio Gra.
0: Bardzo dziękuję. No Radio Gra, gramy bez przerwy. Dzięki,
1: tak
0: dobrego
1: jest.
0: Dnia.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: Dzięki. No to gramy w takim razie, nie zwalniając tempa, szer za chwilę. Już teraz Barbra Streisand, Woman in Love.

0: Bon Savage, czyli jak się macie, mam nadzieję, że dobrze się macie, to holenderska grupa Shorts za nami. Patrzę do kalendarza, dzisiaj Światowy Dzień Hamburgera. No to już pomysł na obiadek chyba się wyklarował. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
9: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19.00. Zaczytaj się z nami. Dziś na program zaprasza Magda Gliszczyńska.
4: Autopromocja.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Zakochana Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Kylie dzisiaj świętuje swoje urodziny, no i do tego jeszcze będziemy wracali po godzinie 12 w przebojowej poczcie z Markiem Sierockim, to już za chwilę, ale wcześniej Marcin Bartnik i najświeższe wydanie wiadomości Radia Plus, na które już teraz zapraszamy.
1: Let's go, girls.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Tragiczne zderzenie dwóch hulajnóg w Kutnie. Rzeka Warta nie została skażona podczas pożaru w Obornikach. Najwyższa emerytura w Polsce wynosi 54 tysiące złotych brutto. Jest 12. Marcin Bartnik. Tragiczny wypadek na hulajnogach elektrycznych w Kutnie Włódzkiem. Na drodze rowerowej na zielonej osi miasta zderzyły się dwie osoby kierujące jednośladami. Nie żyje 52-letni mężczyzna, powiedziała nam Katarzyna Wasiak z tamtejszej policji.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej podczas wykonywania manewru skrętu w lewo zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze. W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. Nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
1: Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Poszkodowani żołnierze Stanów Zjednoczonych, jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec LPR-u. To po wypadku ciężarówki Armii Amerykańskiej między Czertyniem a Studnicą w Zachodniopomorskiem. Pojazdem jechało 8 wojskowych.
3: Kierowca podczas jazdy nie zachował należytej ostrożności, wjechał na pobocze i pojazd przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 8 żołnierzy sił zbrojnych USA, w tym 4 trafiło do szpitala, 4 opatrzono na miejscu.
1: Tłumaczył Tomasz Zygmunt z oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie. Rząd tłumaczy się za to z działań służb, a politycy PiSu apelują do szefa MSW o odejście. W Sejmie ciąg dalszy wyjaśniania sprawy fałszywych alarmów. Do aresztu trafiły dwie zaangażowane w to osoby. Jednak według opozycji reakcja służb pokazuje, że minister Marcin Kierwiński nad nimi nie panuje i powinien odejść, mówi Lidia Czechak z PiSu.
4: Panie ministrze Kierwiński, jeżeli w czasie pokoju nie potrafi pan zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi, dziennikarzom, politykom i zwykłym obywatelom, to co będzie w sytuacji prawdziwego kryzysu?
5: Pierwsze aresztowania były w tamtym tygodniu. Ścigalność za waszych czasów, w 23 roku tych przestępstw była na poziomie 5%. 5% w ciągu kilkunastu dni. Nie lat doprowadziliśmy do ujawnienia sprawców. Nasze służby do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut od informacji. Wszystko zadziałało zgodnie z procedurami.
1: Odpowiadał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Nie ma zagrożenia środowiskowego, potwierdza Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska. Rzeka Warta nie jest skażona. Podczas gaszenia pożaru ocynkowni w Obornikach skażona woda trafiła do systemu kanalizacji deszczowej.
6: Ratownicy, widząc to zagrożenie, zablokowali wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Warty i w ten sposób nic nie dostało się do Warty i nie doszło do skażenia wód.
1: Powiedział nam Mirosław Żółtański z Wiosiu. Woda zanieczyszczona kwasami zostanie wypompowana przez służby. Nie ma też zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
6: Kanalizacja deszczowa jest z zasady szczelna, w związku z tym nie istnieje specjalne zagrożenie dla mieszkańców Obornik.
1: Przypomnijmy, z ogniem do rana walczyło ponad 250 strażaków. Nikt nie ucierpiał.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: I jeszcze ciekawe podsumowanie ZUS-u. Często mówimy o niskich emeryturach, tymczasem jak wyliczył Zakład Ubezpieczeń Społecznych, najwyższa wypłacana mężczyźnie to 54 tysiące złotych brutto. Osoba ta przeszła na emeryturę w wieku 86 lat. Wśród kobiet najwyższe świadczenie wynosi ponad 42 tysiące złotych brutto. W tym przypadku wiek przejścia na emeryturę to 81 lat. Z ostatnich danych ZUS-u wynika, że w 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o połowę. Co ciekawe, średni wiek osób aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę wynosi dla mężczyzn 69 lat i 5 miesięcy, a dla kobiet 66 lat i 6 miesięcy.
7: Wiadomości Radio Plus Radom. Radosław Mizera. Dziś obchodzimy 45. rocznicę śmierci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Z tej racji w kościele świętego Stefana na radomskim Idalinie celebrowana będzie msza święta o godzinie 18. Będzie jej przewodniczył arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Przypomnijmy, że świątynia jest sanktuarium błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, a wieczorne spotkanie modlitewne wpisuje się w trwającą nowennę przygotowującą do 70. rocznicy jasnogórskiej ślubów narodu. Szczudlarze, plenerowe kino, zjeżdżalnie oraz biegi. To tylko niektóre atrakcje, z których będą mogli skorzystać najmłodsi podczas Dnia Dziecka w regionie. Jak zwykle ciekawą ofertę dla nich przygotowało Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy. Dyrektor placówki Alina Szymańska.
8: Startujemy przedstawieniem Stacja Bajkowo w wykonaniu grupy Hilaki i koncertem muzyki rozrywkowej, ale jak zwykle nie zabraknie gier, zabaw, konkursów, animacji. Również przy Regionalnym Centrum Kultury odbywać się będzie amatorski wyścig na rolkach.
7: Drzewicki Dzień Dziecka zaplanowany został na sobotę. Z atrakcji najmłodsi będą mogli skorzystać od godziny 14.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent minimarkizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
7: Częściowe zachmurzenie, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza, ciśnienie 1021 hektopaskali, zachód słońca o 20.37.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent minimarkizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Marek Sierocki, dzień dobry.
11: Jan Pasterski, dzień dobry. Dziś kolejne zaproszenia na festiwal w Opolu, a zaczynamy utworem, który dwukrotnie był na szczytach list przebojów. Na początku lat 60., no i potem, kiedy wykorzystano ten utwór w filmie
10: Uwierz w ducha.
11: Unchained Melody, Writers Brothers.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: To co, podekscytowany, że to już tak niedługo?
2: No tak, wczoraj odbyła się konferencja prasowa 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Bardzo fajna konferencja, muszę ci powiedzieć.
1: Powiedz coś.
2: Gabriel Żywiecka i Ralf Kamiński prowadzili. No, Ralf był, że tak powiem, w wielkiej formie.
1: Ja też coś wiem. To jest ciekawostka historyczna ogólnie. Dawno, dawno temu jechali ludzie i nagle jeden krzyknął: o, pole! I od tamtej pory jest taka nazwa, wiesz? O, pole.
2: Ha, ha, ha.
1: O, to jest w książkach historycznych. Udokumentowane.
2: Tak.
1: Aha.
2: No dobrze, niech tak będzie. Ale a propos Opola, to za chwilę będziemy rozdawali kolejne zaproszenie. Janku, co trzeba zrobić?
1: A trzeba nas przekonać w jednym, dwóch zdaniach SMS-owo, dlaczego to właśnie wy chcielibyście się znaleźć w Opolu. Siląc SMS-y pod 691-141-141. Mówimy teraz o ostatnim dniu festiwalu, o niedzieli, kiedy na scenie 45-lecie jubileusz Lady Punk, a później jeszcze, kiedy mnie już nie będzie, to w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej.
2: Dokładnie tak, dwa koncerty. No i do wygrania oczywiście podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Teraz już formacja Nieżywych Schabów i piosenka, od której zaczęła się ich kariera, Klub Wesołego Szampana.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł! Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572-351-351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka Luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
17: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
18: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z Solarkiem.
17: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
18: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
17: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
18: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z Solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
19: Szefie, kierowniku, złoty, no tak wyszło. Widzę, a nie mówiłem? A więc Paciorek.
20: Zmówić?
19: Zmówić i zamówić. U Paciorka rzecz jasna.
21: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe, do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u Paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe nowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
1: Po reklamie.
22: Radio Plus Radom.

0: Madonna i Frozen za nami, a przed nami rozmowa telefoniczna z kolejną osobą, która wygrała zaproszenie do Opola.
1: Tak jest, dodzwoniliśmy się do Tomka. Tomku, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: A witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz? Czy masz daleko do Opola?
2: Z Warszawy dzwonię.
1: A, z Warszawy, no to
0: pociąg
1: ile
0: jedzie dosyć szybko.
1: 3-4 godziny trzeba doliczyć chyba, prawda?
2: Tak, ale to nic takiego.
1: To nic takiego. No właśnie, w kontekście tego, że właśnie otrzymujesz od Radia Plus 2 bilety na koncert w Opolu i napisałeś też, że to będzie podwójna okazja na świętowanie dla ciebie i twojej żony.
2: Tak, cudownie. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, bo to akurat w tym okresie mamy 10. rocznicę bycia razem, w związku z tym będzie to dla nas wspaniała chwila, że będziemy mogli to świętować również na koncercie.
1: Aż by się chciało powiedzieć, że niedziela będzie dla was. I tak faktycznie będzie. 45 lat jubileusz Lady Punk. Później także, kiedy mnie już nie będzie, to w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej takie, no piękne myślę, wystąpienia przed wami
2: w
1: kolejną niedzielę.
2: Cudownie, bardzo się cieszę.
1: Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam was gorąco i do usłyszenia.
2: Dziękujemy pięknie, dziękuję, kłaniam się, do widzenia.
0: I oczywiście do zobaczenia w Opolu, bo my z Jankiem w Opolu będziemy. Got to be Certain to utwór z repertuaru Kylie Minogue, wokalistka dziś świętuje swoje urodziny, to nie tylko wokalistka, bo karierę zaczynała jako młodziutka aktorka w serialu Sąsiedzi, tam też Jason Donovan występował, Natalie Imbruglia. Jej talent dostrzegli brytyjscy kompozytorzy i producenci, panowie Stock, Aitken, Waterman, sprowadzili ją do Europy, wydali singiel z piosenką I Should Be So Lucky, no i tak poszło, wielka wspaniała kariera, między innymi duety z rodakami, z Jasonem Donovanem, a także wielki duet Where the Wild Roses Grow, to fantastyczna piosenka, no i sukcesy. Kylie Minogue wygrała dwukrotnie walkę z rakiem. Świetna, skromna, pomimo tego, że niesamowicie sławna, niesamowicie popularna, to wciąż jest taką dziewczyną z sąsiedztwa. Got to be Certain, Kylie Minogue na antenie Radia Plus.

0: Saga Du to Saragossa Band, za nami wielki dyskotekowy hit niemiecki, a w zasadzie międzynarodowej formacji, ale w Niemczech nagrywali swoje wielkie hity.
1: Dzisiaj czwartek, jutro piątek, także tego typu przeboje na pewno się pojawią w prywatce z Radiem Plus od 20.
0: Dokładnie tak, piątek, sobota w tym tygodniu, a w przyszłym tygodniu czwartek, piątek, sobota.
1: No, to nieźle, to sporo wrażeń.
0: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 28 maja 1982 roku to premiera ósmego albumu zespołu Roxy Music. Formacja, w której liderem, frontmanem był Brian Ferry, nagrała najlepszą płytę w swojej karierze, też największy sukces komercyjny, kwintesencja świetnego brzmienia, wielkiej elegancji. To płyta, którą śmiało można polecić każdemu, kto chciałby odpocząć. Taka płyta bardzo relaksująca na utwór tytułowy, to jedna z najpiękniejszych ballad w historii muzyki rockowej. Ja uwielbiam wracać do tej płyty.
1: To co, małą przerwę robimy na chwilkę.
0: I chwila wytchnienia, chwila wypoczynku, chwila relaksu z grupą Roxy Music i utworem Avalon.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Media Expert.
1: Po reklamie.

0: walijska grupa Texas i niewątpliwie taki już wakacyjny, letni przebój Summer Sun.
1: To była końcówka lat 90. i kolejne wielkie sukcesy zespołu, który w 2000 roku wystąpił na festiwalu w Sopocie i m.in. wykonywał ten właśnie hit Summer Sun.
0: My na razie żyjemy Opolem, ale przyjdzie też czas i to już wkrótce, że będziemy mówili o Sopocie, bo i tam nas w lipcu nie zabraknie. A na sam koniec Nick Kershaw.
1: Gitarzysta, wokalista, kompozytor Wouldn't It Be Good to wielki hit z lat 80. ubiegłego wieku. Nick Kershaw na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty. Jutro kolejne zaproszenia na festiwal Bob.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Są pierwsze umowy zbrojeniowe w ramach unijnego programu SAFE. Przed Sejmem demonstrują pracownicy szpitala w Lesku, a także społecznicy i mieszkańcy Bieszczad. Uwaga kierowcy, od jutra spora ulga na stacjach paliw. Jest 13. Marcin Bartnik. Pierwsze umowy finansowane z programu SAFE podpisane. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, m.in. systemu kryptograficznego. Dokumenty podpisano w obecności m.in. premiera i szefa MON-u w dowództwie w podwarszawskim Legionowie. Premier zapowiada kolejne kontrakty dotyczące amunicji czy dronów w najbliższych kilkudziesięciu godzinach.
2: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Dlaczego w czasie pokoju mamy wydawać tak duże pieniądze? Jedna odpowiedź, i ona pada często, i jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
1: Polska ma pozyskać z unijnej pożyczki SAFE prawie 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie udało się uratować starszego mężczyzny, który wpadł pod tramwaj na przystanku Kurpińskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 91-latek przechodził z jednego przystanku na drugi przez tory. Na miejscu są spore utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Szczegóły okoliczności tego zdarzenia bada policja. Czekają na premiera i apelują o ratunek dla ostatniego bieszczadzkiego szpitala. Przed Sejmem demonstrują pracownicy placówki w Lesku, a także społecznicy i mieszkańcy Bieszczad. O zamknięciu w tej placówce porodówki mówiła cała Polska. Teraz, jak podkreślają demonstrujący, likwidacja lub bezterminowe zawieszenie grozi całemu szpitalowi.
3: Chcemy przedstawić zebrane podpisy, które zostały zebrane w ochronie naszego szpitala. Jest ich prawie 6 tysięcy. No i grozi widmo zamknięcia całego szpitala.
4: No właśnie, dyrektor mówił o tym, że być może nawet na początku lipca. To rzeczywiście jest realne?
5: Tak, jest to realne.
6: Tak, jest realne. Nie mamy specjalistów, nie mamy lekarzy.
4: Są też problemy z płacami?
7: Obecnie dostajemy 75% wynagrodzenia, a nie wiemy, czy w przyszłości nie będzie jeszcze mniej.
4: Ile tutaj zamierzacie być?
8: Część po prostu zostanie do skutku, aż pan premier przyjdzie. Będziemy koczować w wozie, aż do...
4: No właśnie, ten wóz taki bieszczadzki mocno.
8: Tak.
4: Czyli nie będziecie się poddawać, będziecie tutaj czekać.
8: Jesteśmy z Bieszczad.
1: Mówili protestujący przed Sejmem naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Szpital w Lesku jest zadłużony na około 170 milionów złotych. Uwaga kierowcy, od jutra spora obniżka cen paliw. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 16 groszy, a oleju napędowego 6,37. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do Baśki i Celki dołączyła Delta. Zespół AGH Solar Boat zbudował trzecią w swojej historii łódź solarną. Ma 6 metrów długości, zasilana jest energią słoneczną i będzie m.in. brać udział w wyścigach. Dziś przy krakowskim bulwarze Czerwieńskim odbyło się oficjalne wodowanie.
9: Nazywam się Kinga, jestem z koła AGH Starboat. Łódź jest wyścigowa, między innymi. Oczywiście porusza się po wodzie. Zamysł jest w celu rozwinięcia technologii solarnych w przemyśle właśnie morskim, szczególnie w morskim transporcie.
10: Wojciech Sadek, opiekun koła naukowego AGH Starboat. Jest niesamowita duma, mamy niesamowitych studentów na naszej uczelni. Są kreatywni, są niezwykle chłodni o nowe technologie, potrafią je stosować, potrafią pozyskiwać tą wiedzę nie tylko na uczelni, właśnie na taką jednostkę, która tu została zbudowana.
1: Deltę budowali wyłącznie studenci, a prace nad łodzią trwały 2 lata.
11: Wiadomości Radio Plus Radom. Radosław Mizera. Jest nowy skład komisji do spraw muzyki kościelnej diecezji radomskiej. Zmian dokonał biskup Marek Solarczyk. Jej szefem został ksiądz Andrzej Zarzycki, dyrektor diecezjalnego studium organistowskiego w Radomiu. Wśród nowych członków komisji jest doktor sztuk muzycznych Emanuel Bączkowski, który nie ukrywa, że przed nowym gremium jest dużo wyzwań.
12: Komisja wydaje opinię, przychyla się bądź odrzuca prośby co do formy, co do wykonania, pomaga wskazywać firmy, które byłyby w stanie, jeśli chodzi o zabytkowe instrumenty, przeprowadzić remont, albo te, myślimy o kościołach zupełnie nowych, pomaga i nadzoruje przy budowie nowych instrumentów, także to jest na pewno jeden z bardzo ważnych zadań.
11: Uroczystość odbyła się w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Radomiu. Wiele atrakcji przygotowali organizatorzy festynu parafialnego, który odbędzie się w najbliższą sobotę w godzinach od 15 do 22 przy kościele Świętego Józefa na radomskim Młodzianowie. W programie gry i zabawy dla dzieci, pokaz żonglowania ognistymi kulami, pokaz gimnastyki artystycznej i sztuk walki. Proboszcz parafii ksiądz Rafał Czekalewski.
5: A wśród artystów będziemy gościli m.in. radomskiego rapera i ewangelizatora Łukasza Wiecznego Wieczorka, chór Gospel Radom, zespół Karabanio, Schole Dziecięcą, a zabawę taneczną o godzinie 20 poprowadzi zespół Happy ze Skaryszewa wraz z DJ-em Cino. I tu uwaga, to jest ksiądz wikariusz, ksiądz Marcin Majewski.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: Na zegarze 6 minut po godzinie 13. Zapraszam na popołudniowy program. Rozpoczniemy filmowo My Heart Will Go On, Celine Dion na początku, później ARL i Mitch Ore.

Na zegarze 20 minut po 13. To jest Radio Plus i Przeboje z nutą nostalgii. Mitch Ure, If I Was. Być może to imię, nazwisko niewiele wam mówi, ale już Ultravox dużo więcej. Mitch Ure to jest wokalista Ultravox, który zrobił swoją solową płytę i właśnie z tej płyty pochodzi ta piosenka. W sumie jako jedyna stała się jego solowym przebojem. Na antenie Radio Plus za chwilę Modern Talking. Och, ci to mieli mnóstwo przebojów. Jeden z nich, You're My Heart, You're My Soul, będzie kolejnym, który zagram wam w Radio Plus na zegarze 20 minut po pierwszej.

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tani
6: masz. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus Radom.

przepiękna piosenka o miłości, ale takiej miłości niespełnionej. Anioł wie, to Urszula w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Na zegarze 2 minuty po w pół do drugiej, za mniej więcej godzinę, dzisiejszy finał naszej zabawy Sąsiadko, sąsiedzie, poznajmy się bliżej w Radio Plus. Chodzi o to, żeby znać swoich sąsiadów, a najlepiej poznać się na jakimś pikniku. I można zdobyć w tej zabawie właśnie kosze piknikowe od Radia Plus. Na naszej stronie radioplus.pl znajdziecie wszystkie szczegóły. Tam jest formularz, w którym należy opisać swoją jakąś sąsiedzką historię. Dodajcie również imię, imiona sąsiadów, których chcecie zaprosić na piknik. radioplus.pl

0: Rok 1983, numer 1 na liście Billboardu, to Michael Cimbello i Maniac. Utwór, który pochodzi z filmu Flashdance i piosenka, która zyskuje obecnie drugą młodość, szczególnie ten początek tego utworu, bardzo często wykorzystywany jest w różnych filmikach, które trafiają do internetu i stają się tak zwanym viralem. Na antenie Radia Plus za chwilę kolejne przeboje, będzie spokojnie. Feeling Roberta Fleck i Killing Me Softly, a później jeszcze Michael Jackson. I tak dotrzemy do 14, czyli do serwisu informacyjnego.
1: Reklama. Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, 100-krotka.
2: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
3: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 14. Tego głosu, tego brzmienia, tego rytmu nie można pomylić z żadnym innym. To oczywiście Michael Jackson na finał tej godziny na antenie Radia Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii, do których wrócimy tuż po serwisie informacyjnym o 2:00 dowiecie się, co ważnego dzieje się w Polsce i na świecie. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Rzeszowski sąd podwyższył karę dla byłego nauczyciela WF-u za molestowanie uczennic. Przyrodnicy apelują, by nie bać się niedźwiedzi w Bieszczadach. Liczba turystów spadła o połowę. IMGW ostrzega przed nocnymi przymrozkami w 9 województwach. Jest 14. Marcin Bartnik. To już prawomocne orzeczenie. 5 lat więzienia za molestowanie uczennic. Rzeszowski Sąd Apelacyjny podwyższył karę dla byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u w jednej z sanockich szkół. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata za kratami. Mężczyzna był oskarżony o molestowanie uczennic w wieku poniżej 15 roku życia oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Oprócz więzienia Ryszard D. ma też zakaz pracy z dziećmi.
2: Orzeczone wobec oskarżonego jednostkowe środki karne w postaci zakazu zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich oraz opieką nad nimi łączy na okres 10 lat.
1: Mówił Arkadiusz Hryniszyn z Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Na ogłoszeniu wyroku byli rodzice jednej z dziewczynek.
3: Myślę, że to ulga.
4: Uzasadnienie było bardzo dobre. Sąd dostrzegł wszystkie rzeczy, o które nam chodziło i naprawdę jesteśmy zadowoleni.
1: Część wątków skierowano do ponownego zbadania. Rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Dramatyczny wypadek podczas kontroli inwestorskiej w gminie Brzeziny koło Kalisza. Doszło do tego w czasie oględzin wójta w budynku dawnej szkoły w Aleksandrii.
5: Spadł z wysokości pierwszego piętra na podłoże. Podłoże było piaskowe. 61-latek został przetransportowany do szpitala w Koninie. I na chwilę obecną ustalamy okoliczności tego zdarzenia.
1: Opowiadała Edyta Marciniak z Komendy Policji w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest wójt i czy w chwili wypadku miał kask na głowie. Teraz przenosimy się w Bieszczady. Informacje o dużej aktywności niedźwiedzi zaczynają odbijać się na branży turystycznej. Część właścicieli pensjonatów i hoteli, zwłaszcza w Cisnej i Zwetliny, przyznaje, że po publikacjach o drapieżnikach liczba rezerwacji spadła nawet o połowę.
6: Jest naprawdę bardzo małe obłożenie jak na tą porę roku. Dużo gości odwołuje rezerwacje albo nie przyjeżdżają, nie dzwonią.
7: W Łuszczykach to nie widział nikt niedźwiedzia, więc jednak na teraz są jakoś tak pomiędzy tym wszystkim, że u nas jest od tej strony trochę bezpieczniej.
1: Przyznają lokalni hotelarze. O 50% spadła też liczba odwiedzających Bieszczadzki Park Narodowy. A co o sprawie niedźwiedzi mówią sami turyści?
8: Czy obawiałby się pan jechać na Podkarpacie z powodu niedźwiedzi?
9: Obawiałbym się na pewno.
8: Tak, ja się boję niedźwiedzi. Czyli na Podkarpacie się pani nie wybiera? Nie, nie wybieram się. Wolę zaciszne miejsca niż takie zagrożone przez jakieś zwierzęta.
10: A ja jeżdżę i nigdy takich rzeczy nie dożałam. Nigdy nie spotkałam się z niedźwiedziem.
1: Przyrodnicy apelują jednak, by nie ulegać panice i przypominają, że poruszanie się po wyznaczonych szlakach minimalizuje ryzyko spotkania z niedźwiedziem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz zaskakująca pogoda po zimnej zośce. IMGW ostrzega przed przymrozkami w 9 województwach. W północnej, centralnej i południowej części kraju lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni Celsjusza. Alerty obowiązują tej nocy.
11: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Przełom maja i czerwca to intensywny czas dla pszczelarzy. Wielu z nich właśnie teraz rozpoczyna swoje miodobrania. Jakie miody obecnie pozyskiwane są w pasiekach, wyjaśnia Rafał Goworek, pszczelarz z 30-letnim stażem.
12: No to są te pierwsze miody wiosenne, te, które są w ulach, jeszcze niedojrzałe, nieodebrane, czy już dojrzewają. Pochodzą z takich roślin jak zwierzby, sklonów, też rzepak, ale najwięcej miodu tego wiosennego to pochodzi z drzew owocowych. Generalnie rzecz biorąc, pszczelarze w tym momencie są zadowoleni, mają dużo pracy, ale też zanosi się, że będzie miód.
11: Polska jest jednym z liderów unijnego pszczelarstwa. Szacuje się, że w kraju jest ponad 100 tysięcy pszczelarzy, którzy opiekują się przeszło 2000 rodzin pszczelich. To nie będzie zwykły spacer. W tym roku Anima Urbis nawiąże do wyjątkowej gry z okazji 50-lecia radomskiego czerwca. Już w najbliższą sobotę powróci nocny spacer w poszukiwaniu duszy miasta. Tym razem jednak nie będzie to tradycyjna wędrówka, lecz wielowątkowa wielowątkowa gra miejska, której uczestnicy podążą w różnych kierunkach, zapowiada Damian Drabik z Resursy.
13: Realia Radomia z czerwca 1976 roku będzie można poczuć na własnej skórze. Miasto na krawędzi, w którym ulice pulsują emocjami, sytuacja zmienia się z minuty na minutę, a napięcie wciąż rośnie. Uczestnicy Anima Urbis będą zatem mogli sprawdzić się w ekstremalnych warunkach, których balansuje się nieustannie na granicy między odwagą a bezpieczeństwem.
11: Spacer rozpocznie się o 20:00 w sobotę na Placu Jagiellońskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: Na zegarze już 6 minut po 14:00, to jest czwartkowe popołudnie. Za chwilę zagram wam status quo, później będzie piosenka Zdzisławy Sośnickiej oraz Ace of Base.

0: Na zegarze 20 minut po 14 to Radio Plus i Shaki Stevens, panie i panowie na naszej antenie, a już wkrótce, tuż po piosenkach Skorpionsów i Baltimory, będzie finał dzisiejszej zabawy. Sąsiadko, sąsiedzie, poznajmy się bliżej w Radio Plus. Za moment będę wybierał, do kogo zadzwonię, więc macie dosłownie ostatnie 5 minut, żeby wejść na radioplus.pl i tam zgłosić się do zabawy. Wszystkie szczegóły, co trzeba zrobić, znajdziecie na naszej stronie.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
7: Szefie, kierowniku, złoty, no tak wyszło.
8: Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
7: Zmówić?
8: Zmówić i zamówić. U paciorka rzecz jasna.
9: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Chico. Ponadto drzwi, bramy garażowe do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Chico z 65% upustem, a tynki silikonowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
13: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś.
13: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
1: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Dzień dobry.
1: Tak, czekamy na te opowieści, szczególnie z lat dziecięcych, pacholęcych. Urzekło mnie to, co napisałaś, bo sam próbowałem tego dania. Opowiadaj, co to za danie?
0: Tak, to było ponadczasowy chleb z musztardą. I to najlepsze od sąsiadki, nie taki z domu.
1: Tak sobie myślę, że dzisiaj te dzieciaki jakby pomyślały, że chleb z musztardą, ale o co chodzi? A słuchajcie, no, takie to były czasy. No nie było tak, że było wędliny na przykład dużo albo innych dodatków. Chleb z musztardą to jest jedno z tych dań. Inne to jest chleb z cukrem. To też tak. było niezłe, prawda? Jak masło było, no to już w ogóle, prawda, luksus.
0: O, to był rarytas.
1: Kto to jeszcze pamięta? Chleb z musztardą. Rany, tak sobie pomyślałem, że nawet bym spróbował, powiem ci, a zainspirowałeś
0: mnie. Szczerze, ja już nie, ale polecam.
1: A ja bym sobie przypomniał te dziecięce smaki. Marleno, kogo zapraszasz na piknik?
0: Swoją przyjaciółkę od 22 lat, Paulinę.
1: Paulino, pozdrawiamy, szykuj się na piknik. Kosz tak. piknikowy leci od Radia Plus. Kogo jeszcze pozdrawiamy?
0: Pozdrawiam właśnie swoją rodzinę, której dałam znać, żeby szybko włączyli radio. Mamo, Szymon, Marcin, pozdrawiam was.
1: Pozdrawiamy całą rodzinę. Wszystkiego dobrego, Marleno. Dzięki, że napisałaś.
0: Dziękuję
1: do
0: bardzo,
1: nas.
0: Miłego dnia. Dziękuję.
1: Jak to sobie można poprzypominać dzięki Radio Plus i od razu nastrój jakiś taki lepszy jest, mimo tego, że czasy wtedy nie były łatwe, no ale to też jest tak, że dzięki temu te wspomnienia są z nami. Marleno, dziękuję, nagroda jest twoja, a ja zapraszam wszystkich do udziału w zabawie, jeszcze jutro jest szansa, radioplus.pl, tutaj wszystkie szczegóły, wchodźcie, wpisujcie swoje historie i czekajcie na telefon od nas.
2: Poznajmy się bliżej w Radio Plus.

0: za 15 minut, godzina 15, to Scott McKenzie, San Francisco. Za parę minut Tony Braxton, później elektryczne gitary. I dotrzemy do 15, a wtedy najważniejsze informacje na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
5: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
1: Po reklamie.

0: Ach, te dzieci, te elektryczne gitary na antenie Radia Plus za 3 minuty, godzina 15. Spokojnie z dziećmi, to jeszcze ile? Kilka tygodni będą wakacje. Będzie można wysłać do babci i będzie spokój. Za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny, a później kolejne przewoje będzie między innymi ABBA.
1: Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś.
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Najlepszy bajkowy Dzień Dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus Radom.
16: Radio Plus.
17: Pierwsze kontrakty podpisane, wiemy na co pójdą pieniądze z Sejf. Czy Sławomir Mentzen straci immunitet? Głosowanie możliwe na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Jutro w samo południe mecz Świątek z Linet w Paryżu. Jest 15. Marcin Bartnik. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. Ten ma zagwarantować szyfry nie do złamania. W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun. Co konkretnie trafi do armii w ramach podpisanych kontraktów?
18: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne, odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
19: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8, a później jeszcze w procedurze wspólnych zamówień.
18: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
20: Bardzo realne przedsięwzięcia, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, Europy, siłą rzeczy także całego Paktu Północnoatlantyckiego.
18: Mówił Donald Tusk. Ze zleceń na rzecz armii ma skorzystać aż 10 tysięcy polskich firm. Z Legionowa Mateusz Chłystun.
17: Dziękujemy za relację. Zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach programu SAFE. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu liderowi Konfederacji Sławomir Mentzen może stanąć przed sądem. O to wnioskuje policja. Chodzi o odpalenie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Mentzen miał w ten sposób złamać zakaz wydany przez wojewodę.
0: Poseł na Sejm demonstracyjnie te przepisy zlekceważył.
21: Jeżeli wszystkich obowiązuje zakaz, to wszystkich. Posła również.
22: Zakaz fajerwerków Sylwestra też się może wydawać absurdalny, aż do momentu, aż się wydarzy w Szwajcarii pożar i zginie kilkanaście osób.
23: Sytuacja, w której z obawy przed jakimś jednym wypadkiem my wprowadzamy ogólnokrajowe zakazywanie czegoś, co ludzie lubią i chcą masowo robić, tak jest częścią jakiegoś naszego dorobku kulturowego, to by była sytuacja absurdalna.
0: Jaka kultura, taki dorobek. Ale pana, nie Polski.
23: Ale pani teraz dyskutuje z faktami.
17: Mówili posłowie Tomasz Głogowski, Gabriela Lenartowicz z Koalicji Obywatelskiej, Ewa Szymanowska z Centrum oraz Michał Wawer z Konfederacji. A jak dowiedział się w Sejmie nasz reporter, w sprawie uchylenia Mentzenowi immunitetu posłowie zagłosują najpewniej na kolejnym posiedzeniu za dwa tygodnie. Trwa poszukiwanie pijanego kierowcy, który w nocy w Lublinie uciekał przed policyjnym patrolem. O mały włos nie zderzył się czołowo z innym autem. Samochód rozbił się w końcu na słupie sygnalizacji świetlnej. Kierowca zdołał uciec, ale policja zatrzymała pasażera.
24: Mężczyzna był pijany, został przez nas zatrzymany, teraz trzeźwieje w policyjnej celi. Funkcjonariusze analizują monitoringi, sprawdzamy informacje, które już posiadamy na temat możliwego kierującego tym pojazdem.
17: Powiedział nam Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozić może 5 lat odsiadki. Rekord Polski pobity. Ponad 500 uczniów i studentów zgromadzonych w jednej auli bandażowało kolana. Zmagania rozegrały się na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
25: Jak ci poszło z bandażowaniem kolana?
26: Tak nie najlepiej, tak to trochę łomnie, ale wyszło. No, upadł mi na ziemię bandaż.
25: Ale ty masz zabandażowane spodnie.
27: No nie zdejmę tutaj spodnie, prawda?
25: 30 sekund i po robocie, tak?
28: No 30, 40, coś takiego.
29: Możecie sobie już wielce pogratulować.
25: Co jest najważniejsze w bandażowaniu? O czym trzeba pamiętać?
27: Chyba o technice, że trzeba w prawej ręce trzymać główkę, w lewej bandaż.
30: To były rekordy ustanawiane, czyli to były nowe kategorie. Nikt jeszcze się takiej próby nie podjął.
17: Na miejscu był nasz reporter Grzegorz Mnich.
15: Wiadomości Radia Plus.
17: Hubert Hurkacz walczy o trzecią rundę French Open z Amerykaninem Tiafoe, a jutro w samo południe polskie derby w Wielkim Szlemie. O 12:00 mecz Igi Świątek z Magdą Linet w trzeciej rundzie w Paryżu. Panie mają rachunki do wyrównania po marcowym turnieju w Miami, gdzie trzecia rakieta świata zeszła z kortu pokonana.
31: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Księża diecezji radomskiej stawili się dzisiaj w sanktuarium z okazji święta Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Udział w pielgrzymce wzięli także biskupi Henryk Tomasik i Marek Solarczyk, pasterz kościoła radomskiego.
32: Dla wielu z was, drodzy kapłani, jak nie dzisiaj, to w tych dniach, które już minęły albo się zbliżają, jest to rocznica naszych święceń kapłańskich. Stajemy z wdzięcznością za to, co Bóg nam ofiarował, za to, co w kapłaństwie przeżyliśmy i co przeżywamy. Mamy pragnąć tego, co Bóg chce, aby przez nas i w nas się dokonało.
31: Po Eucharystii kapłani przeszli z procesji z Bazyliki przed Ostrobramską Kaplicą, gdzie wspólnie odmówili modlitwę wstawienniczą do Matki Bożej Miłosierdzia. Można było m.in. odebrać sadzonki roślin, ale także dowiedzieć się, z jakich dotacji można skorzystać na wymianę starych pieców czy montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. W Opocznie zorganizowana została ekologiczna akcja pod hasłem Razem dla Środowiska. Ustawione na placu Kościuszki stoiska chętnie odwiedzają mieszkańcem.
33: Ja mieszkam w domku, który jest nieocieplony, ogrzewany gazem i jestem zainteresowana ociepleniem tego domu i z panią rozmawiałam na ten temat.
34: Pompy ciepła to mnie interesuje, fotowoltaika.
35: My żeśmy pytali o wycinkę drzew. Czy można wycinać? Kiedy można wycinać? Informacje są, że na razie nie można wycinać.
34: A kiedy będzie można?
35: W październiku.
36: Do końca lutego.
31: Akcję zorganizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Opoczyńskiego Magistratu. Na placu Kościuszki swoje stoisko rozstawili również strażacy.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
37: Jest 7 minut po godzinie 15. Abba za chwilę, później Fool's Garden, Anna Jantar i Los Lobos. Tak będzie brzmieć początek tej godziny w Radio Plus.

0: Akita, fantastyczna solówka na gitarze to Los Lobos La Bamba. To jest ta wersja, która pojawiła się w filmie La Bamba. Bardzo fajny film opowiadający historię Richiego Valenzueli, czyli artysty amerykańskiego, który właśnie rozpropagował La Bambę, niestety tragicznie zmarłego w wypadku samolotowym. 20 minut po 15, za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje, będzie Petrol Boys i Bonnie M.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

Na zegarze 3:30 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę Perfekt i piosenka Nie płaczewka. Tekst do tej piosenki napisał Bogdan Olewicz, który na tegorocznym festiwalu piosenki polskiej w Opolu będzie obchodził swój jubileusz. Pojawią się gwiazdy na tym koncercie, będą śpiewane piosenki, do których tekst napisał Bogdan Olewicz, Krzysztof Cugowski, Doda, Natalia Kokulska, oczywiście będzie też Perfekt i Łukasz Drapała i mnóstwo innych artystów. My też będziemy w Opolu. Codziennie słuchajcie muzycznej poczty Marka Sierockiego. Tam Marek i Janek dużo opowiadają o tym, co będzie na antenie Radia Plus można było usłyszeć z Opola. Teraz Perfekt, później Tashmin Archer i Johnny Hates Jazz.

0: Johnny Hates Jazz na antenie Radia Plus za kwadrans, godzina 16. Do 16 jeszcze Bonnie Tyler i Tyler Dane, a o 16 najważniejsze informacje. Sprawdzamy, co dzieje się w Polsce, na świecie, poinformujemy Was dokładnie za kwadrans. Zostańcie z nami, zostańcie z Radiem Plus.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na

0: 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
2: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do Kobza narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolphamex, Mitu Toyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. Kobza narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
10: Radio Plus Radom.
11: Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów. Za chwilę szczegóły. Sporo nieprawidłowości na kolei to wyniki kontroli po wypadku w Woli Bierwieckiej. Rozpoczyna się zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Zapytaliśmy kibiców o oczekiwania. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów. Poinformował o tym premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Chodzi o interwencję w domach polityków i osób związanych z opozycją. Jak powiedział premier, służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Mateusz Gołębiewski.
12: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków. Sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch z zatrzymanych.
11: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Po dramatycznym wypadku druzgocące wyniki kontroli. 24 nieprawidłowości stwierdził Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. Pracownicy urzędu rozpoczęli działania po lutowym wypadku w Woli Bierwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Hołuj. Chłopak pomagał nieznajomej kobiecie wynieść wózek z pociągu, po czym wpadł pod ruszający pojazd. Stracił obie nogi i dłoń. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego. administracyjnego wobec przewoźnika.
0: Chodzi m.in. o brak właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu, brak właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę, rozmowy z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale także brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej.
11: Mówił rzecznik urzędu Tomasz Frankowski. Swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi też prokuratura. Nikomu jednak nie postawiono jeszcze zarzutów. Uczeń rozpylił drażniącą substancję. Trzeba było ewakuować ponad 180 osób. Dwie uczennice oraz nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 30 w Opolu wymagały pomocy ratowników.
10: Jeden z uczniów tej szkoły przyniósł gaz do odstraszania zwierząt, a drugi uczeń, najprawdopodobniej wykorzystując jego nieuwagę i myśląc, że jest to dezodorant, rozpylił go w szatni.
11: Powiedział nam Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Sytuacja jest już opanowana, strażacy wywietrzyli cały budynek, a dzieci wróciły na lekcje.
13: Wiadomości Radia Plus.
11: Biało-czerwoni zameldowali się we Wrocławiu. Rozpoczyna się zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na zawodników reprezentacji czekał tłum kibiców. O ich oczekiwania pytał Kamil Warzocha.
14: Co by spełniło pana oczekiwania, patrząc na te najbliższe mecze?
15: Żeby była jakaś świeżość w tej kadrze, bo cały czas gramy tymi samymi zawodnikami.
16: Trener chyba chce spróbować młodych piłkarzy, jakoś może wkomponować, może coś inaczej ułożyć, jakoś tak specjalnie. To nie mam jakichś oczekiwań. Miałem poprzednio meczach.
17: Będzie brutalna prawda, ale chyba niczego dobrego.
14: Czy jest pan pesymistą tutaj?
17: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda po prostu. Jest kilku zawodników, którzy fajnie grają, a reszta po prostu nie wygląda to za wesoło. No.
18: Ja się niczego nie spodziewam. Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze, tak i tyle.
11: Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie biało-czerwoni zagrają z Nigeryjczykami.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent mini markizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
20: Temperatura troszeczkę niższa niż wczoraj, ale od jutra już będzie szła do góry i w weekend ma być ponad około 25 stopni. Teraz jest 17 na termometrze. W nocy będzie chłodno, bo termometry mają pokazać tylko 3 stopnie na delikatnym plusie. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali. Padać nie będzie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent mini markizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
20: Mogę zacząć tak jak tytuł tej piosenki Krzysztofa Krawczyka, bo jesteś ty, drogi słuchaczu Radia Plus Radom. Witam wszystkich, zapraszam. To przed nami czwartkowe Popołudnie Plus. Jesteśmy razem do 20:00.

0: Za chwilę zaczynamy nasz magazyn, a w pierwszej godzinie, w pierwszej części powiemy o tym, że prawie 3 miliony złotych trafiło do OSP z regionu radomskiego. Dzięki wsparciu zakupione będą nowe wozy bojowe, specjalistyczny sprzęt oraz zmodernizowane strażnice. Dzisiaj to podpisano w Kowali z Tępocina w OSP. Pieniądze pochodzą z programu Ma Zawsze dla Straży Pożarnej, powiedział nam wójt Kowali Wiesław Pachniewski.
1: Każde dofinansowanie dla strażaków jest wartością dodaną. To konkretne dotyczy możliwości wyremontowania poprzednika tego budynku. Także jesteśmy wdzięczni tutaj Mazowszu, z którym mamy bardzo dobre relacje, za to, że nasi strażacy, ale tak naprawdę nasz samorząd, dostaje kolejną szansę na rozwój.
0: Magda Gliszczyńska tym tematem się zajęła, za chwilę więcej opowie. A jak zdobyć dofinansowanie na wymianę pieca lub termomodernizację domu? Jakie dotacje dostępne są, jeśli chodzi na przykład o oczyszczanie ścieków? Odpowiedzi między innymi na te pytania mogli uzyskać dzisiaj uczestnicy akcji ekologicznej zorganizowanej w Opocznie.
2: Można wylosować było pytanie, trzeba było poprawną odpowiedź zaznaczyć, no i w ramach tego dostałam nagrodę w formie kwiatuszka. Jest to pelargonia.
3: Komarzyca. Odstrasza komary. Na pewno się przyda, jak spadnie deszcz.
2: Mam ogród, bardzo, bardzo, bardzo lubię kwiaty, a tym bardziej takie właśnie ładne, kwitnące.
0: No właśnie, ekologicznie było dzisiaj w Opocznie. Więcej szczegółów Marcin Prejs. No i Radek Mizera opowie o pielgrzymce kapłanów. Gdzie, z jakiej okazji? Szczegóły jeszcze w tej godzinie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Prawie 3 miliony złotych trafiło do OSP z regionu radomskiego. Dzięki wsparciu zakupione będą nowe wozy bojowe, specjalistyczny sprzęt oraz zmodernizowane strażnice. Umowy podpisane zostały dziś, a w spotkaniu tym uczestniczyła także Magda Gliszczyńska.
2: Wsparcie od samorządu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych trafiło do strażaków z powiatów kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego, łącznie do 35 gmin. Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza.
3: Kontynuujemy wspieranie ochotniczych straży pożarnych. W dalszym ciągu, kontynuując ten program, mamy takie przeświadczenie, że bezpieczeństwo mieszkańców jest kwestią kluczową. Dlatego wspieramy zarówno w doposażeniu w sprzęt ciężki, czy to wozy bojowe, czy to, co leży mi szczególnie na sercu, również sprzęt ochrony osobistej, a więc bezpośrednio ochrony strażaka, który bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, jak również oczywiście doposażenie w potrzebny sprzęt. No i oczywiście modernizację również tej bazy, którą dysponują ochotnicze straże pożarne, tej bazy operacyjnej, a więc garaże i przyległe obiekty do tych garaży. Zebrało się tego naprawdę dużo, kilkadziesiąt dzisiaj umów podpisanych i mam nadzieję, że też z pożytkiem właśnie dla funkcjonowania całego systemu straży pożarnej w Polsce.
2: Gminy mogły ubiegać się o wsparcie na dwa zadania. Zakup nowych, lekkich, średnich i ciężkich wozów ratowniczo-gaśniczych lub sprzętu strażackiego i odzieży ochronnej, a także na remont lub modernizację strażnic. Umowy podpisane zostały dziś w strażnicy OSP w Kowali z Tępocina. Wójtowie, burmistrzowie i druhowie nie kryli zadowolenia.
4: Każde dofinansowanie dla strażaków jest wartością dodaną.
2: Wiesław Pachniewski, wójt gminy Kowala.
4: To konkretne dotyczy możliwości wyremontowania poprzednika tego budynku. Także jesteśmy wdzięczni tutaj Mazowszu, z którym mamy bardzo dobre relacje, za to, że nasi strażacy, ale tak naprawdę nasz samorząd dostaje kolejną szansę na rozwój. Wszystkie OSP są filarem bezpieczeństwa na pewno na terenie gminy Kowala, ale straże to tak naprawdę bardzo szerokie spektrum działań, też takich prewencyjnych, profilaktycznych. Zawsze straże są naszym wsparciem we wszystkich imprezach, we wszystkich wydarzeniach. Także strażak to nie tylko pożar i wypadek, to dużo szersze działanie, za które jesteśmy bardzo wdzięczni.
5: Marek Puszczek, burmistrz Rzym. 45 tysięcy złotych na instalację fotowoltaiczną na jednej z naszych chemii strażackich, a konkretnie w remizie OSP Chwałowice. Dzięki temu będziemy mogli ograniczyć koszty funkcjonowania samej jednostki. Natomiast patrząc przez pryzmat tego, że gmina Imrze właśnie otworzyła spółdzielnię energetyczną, to tego typu instalacje będą pracować nie tylko dla samej świetlicy strażnicy, ale także dla innych podmiotów z terenu gminy Imrze.
6: Mariusz Prawda, burmistrz gminy Kozienice. W sumie dostaliśmy 155 tysięcy. One są od dawna oczekiwane, dlatego że tam jest bardzo stary samochód, takim lekki, mały, marki Lublin, więc on już się dawno skończył, jego lata świetności. W tej chwili będzie zakupiony nowy samochód, taki, który by mógł pomieścić 9 osób plus to wyposażenie ratowniczo-gaśnicze. Bardzo oczekiwany ten samochód jest, leżą w Stanisławice bezpośrednio w puszczy, więc będzie bardzo przydatny. Natomiast również w tej strażnicy wymagany jest remont posadzki. Te pieniądze pozwolą właśnie wyremontować tą część, w której stoją te ciężkie samochody pożarnicze.
7: Reprezentuję jednostkę OSP Chronów, to jest gmina Rolińsko, powiat Szydłowiec.
2: Dzisiaj takie dofinansowanie co dla Was oznacza, dla strażaków ochotników?
7: Oznacza remont remizy, konkretnie garażu, boksu garażowego, który już od 1967 roku ten budynek jest i wymaga remontu. No, nie zawsze są te pieniądze.
2: Ważna taka inwestycja?
7: Ważna i potrzebna zresztą.
2: W tym roku dzięki dofinansowaniu jednostki OSP zyskają 82 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, zmodernizują lub wyremontują ponad 220 strażnic i zakupią specjalistyczny sprzęt dla 227 jednostek. Radni województwa przeznaczyli na ten cel blisko 21 milionów złotych. Z tej puli do regionu radomskiego i powiatu grójeckiego trafi w sumie ponad 4 miliony złotych.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: plama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
7: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z Solarkiem.
6: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
7: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
6: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
7: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z Solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Szefie, kierowniku złoty, no tak wyszło.
2: Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
1: Zmówić?
2: Zmówić i zamówić. U paciorka rzecz jasna.
3: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
9: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: No to teraz na moment do Opoczna się przenosimy. Można było m.in. odebrać sadzonki roślin, ale także dowiedzieć się, z jakich dotacji skorzystać przy wymianie pieca lub montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. Na placu Kościuszki w Opocznie zorganizowana została ekologiczna akcja, na którą również wybrał się Marcin Prejs.
2: Akcję na placu Kościuszki w Opocznie zorganizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Opoczyńskiego Urzędu, dyrektor Maria Witkowska.
3: Można dowiedzieć się, jakie wnioski należy składać do naszego wydziału. Można dowiedzieć się, w jaki sposób można skorzystać z dotacji gminnych, czyli z czystego powietrza, gdzie znajduje się punkt informacyjny. Mamy również dzisiaj operatora, który udziela wszelkich informacji. Można dowiedzieć się, kiedy należy składać wnioski o wycinkę drzew. No i oczywiście mamy konkurs. Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie. Trzeba odpowiedzieć na pytanie z zakresu ochrony środowiska i wtedy będzie można otrzymać piękną roślinkę. Począwszy od begonii, surfini, poprzez komarzyce.
4: Można wylosować było pytanie. Trzeba było poprawną odpowiedź zaznaczyć.
5: O. Nie działa.
6: Nie chcę pisać. Może zła odpowiedź.
5: Tak, no, nie. To będzie dobra. Tylko pis dla mnie?
4: Tak. Moje pytanie dotyczyło, jak trzeba się zachować w lesie. Trzeba zachować ciszę, porządek, bezpieczeństwo.
5: Czemu służą drzewa w lesie? Oczyszczają powietrze.
7: To oznacza ochrona przyrody. Ono na pewno nie niszczenie środowiska, zadbanie o rośliny i zwierzęta i środowisko.
8: No
7: B.
9: Proszę tutaj zaznaczyć.
4: No i w ramach tego dostałam nagrodę w formie kwiatuszka. Jest to pelargonia.
7: Komarzyca. Odstrasza komary. Na pewno się przydaje, jak spadnie deszcz.
4: Mam ogród. Bardzo lubię kwiaty, a tym bardziej takie właśnie ładne, kwitnące.
2: Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców, którzy mieli okazję zadać urzędnikom pytania, między innymi dotyczące możliwości otrzymania dotacji.
10: Ja mieszkam w domku, który jest nieocieplony, ogrzewany gazem i jestem zainteresowana ociepleniem tego domu i z panią rozmawiałam na ten temat. Pani udzieliła

0: sami przyjść, dopytać i na pewno uzyskać konkretną odpowiedź względem właśnie czystości powietrza.
1: Przecież nie przyszłoby mi do głowy, żeby panią tam szukać czy coś, tylko zobaczyłam tutaj to i myślałam tak, że taka akcja jest znakomita.
2: Warto, warto.
3: Na pewno można się coś dowiedzieć ciekawego.
4: Widać, zainteresowanie jest, więc na pewno jest przydatne.
5: W czasie trwania akcji mieszkańcy odwiedzali także stoisko przygotowane przez miejscowych strażaków.
6: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.

0: ci do Media Markt.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Po reklamie.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Czasem wydaje nam się, że jeden człowiek nie może zmienić świata, że nasze ręce są zbyt małe. Tymczasem w Caritas Diecezji Radomskiej każdego dnia widzimy, że nawet najmniejszy gest ma znaczenie. To właśnie z takich drobnych działań rodzi się realna pomoc i prawdziwa zmiana.
5: Nazywam się Marta i raz w tygodniu odwiedzam panią Zofię w ramach hospicjum domowego. Czytamy, rozmawiamy, czasem po prostu milczymy. Tutaj zrozumiałam, że najcenniejsze, co mogę ofiarować, to mój czas i obecność. Dla pani Zofii te spotkania są źródłem prawdziwej radości, bo najważniejsza jest dla niej uwaga i bliskość drugiego człowieka.
6: Nazywam się Maciek i jako wolontariusz pomagam w jadłodajni, wydając posiłki osobom w kryzysie bezdomności. To coś więcej niż podanie talerza zupy. Widok osoby, która po wielu dniach może zjeść ciepły posiłek, zostaje w pamięci na długo. To doświadczenie przypomina mi, jak wiele znaczy zwykła obecność i jak łatwo przywrócić komuś odrobinę wiary w ludzi.
4: Wolontariat w radomskim Caritas to dziesiątki dróg. Możesz pakować paczki żywnościowe, brać udział w wielkich zbiórkach w marketach, wspierać samotnych lub pomagać w organizacji wydarzeń. Co uzyskasz? Doświadczenie, które doceni każdy pracodawca. Nowe przyjaźnie, które zostaną na lata, ale przede wszystkim poczucie, że jesteś potrzebny. Twoja energia może stać się czyjąś nadzieją. Twoja obecność ma znaczenie, a każda godzina poświęcona innym wraca z podwójną siłą. Nie musisz mieć doświadczenia. Wystarczy otwarte serce i chęć działania. Zostań wolontariuszem Caritas Diecezji Radomskiej. Napisz do nas na wolontariat@caritasradom.pl lub wejdź na stronę caritasradom.pl/wolontariat. Czekamy na Ciebie. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności, Rządowego Programu Wsparcia i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 w programie Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO. WOW w NGO.
3: Ogłoszenie płatne.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: A dzisiaj święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Z tej racji kapłani diecezji radomskiej udali się do sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej, aby ten czas przeżyć w duchu braterskiej jedności i wdzięczności za dar święceń. Towarzyszyli im biskup Marek Solarczyk, biskup Henryk Tomasik, a był również tam na miejscu z mikrofonem nasz reporter Radek Mizera.
2: Biskup radomski Marek Solarczyk razem ze swoimi kolegami kursowymi obchodził 34. rocznicę święceń kapłańskich. Spotkanie odbyło się w ramach diecezjalnej pielgrzymki do Ostrobramskiego Sanktuarium Maryjnego z okazji dzisiejszego święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
3: Dla wielu z was, drodzy kapłani, jak nie dzisiaj, to w tych dniach, które już minęły albo się zbliżają, jest to rocznica naszych święceń kapłańskich. Stajemy z wdzięcznością za to, co Bóg nam ofiarował, za to, co w kapłaństwie przeżyliśmy i co przeżywamy, chociaż ciągle jest dla nas wielkim zobowiązaniem odkrywanie i przeżywanie tego, o czym wczoraj słyszeliśmy, czytaliśmy, rozważaliśmy w czytaniu godziny czytań w słowach świętego Augustyna, który przypominał, że nie tyle mamy chcieć, żeby Bóg spełnił nasze pragnienia, ale mamy pragnąć tego, co Bóg chce, aby przez nas i w nas się dokonało.
2: Przed liturgią odbyła się konferencja, którą wygłosił ksiądz Dariusz Kuźmiński, proboszcz parafii katedralnej w Łowiczu.
4: To, co też tak chciałem bardzo mocno podkreślić, być bardzo z ludźmi. Ja myślę, że dzisiaj jest taka pokusa, że gdzieś się zamykać w trzech ścianach, to jest najgorsza rzecz, jaką może zrobić ksiądz, moim zdaniem. Papież Franciszek nam mówił o tym, żeby się nie bać, nawet jeżeli się pobrudzimy, ale żeby być z ludźmi, wychodzić do ludzi. Ja się bardzo tego dużo nauczyłem podczas moich studiów czy różnych wyjazdów. Uważam, że jest to dzisiaj bardzo ważne.
2: Ksiądz Piotr Walędzik, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Warszawie, święcenia przyjął 34 lata temu.
5: Ma świadomość, każdy z nas, myślę, ma tę świadomość, że staje my się jakimiś narzędziami w ręku Jezusa Chrystusa. Z tą myślą pewnie szliśmy w jakiś sposób do seminarium i myślę, że gdzieś staramy się to cały czas realizować i pielęgnować.
2: A 36 lat temu na drogę kapłaństwa wstąpił ksiądz Marcin Andrzejewski, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Radomiu.
6: 36 lat kapłaństwa to jest czas wdzięczności Panu Bogu za ten dar, za powołanie, za to, że ciągle czuję, że trzyma nade mną swoją rękę Pan Bóg i za to mu dziękuję.
2: Ksiądz Paweł Męcina jest księdzem z 9-letnim stażem kapłańskim.
7: No, dla mnie kapłaństwo to jest odpowiedzią na zaproszenie Pana Jezusa, który właśnie na pielgrzymce, tylko że na Jasną Górę gdzieś powiedział, pójdź za mną. Odpowiedziałem i tak idę z Jezusem, za Jezusem po drogach kapłańskich i po drogach pielgrzymowania.
2: W najbliższą sobotę biskup Marek Solarczyk udzieli święceń kapłańskich diakonowi Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Początek liturgii w radomskiej katedrze o godzinie 10.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

Za każdym razem, kiedy słucham tej piosenki, znowu nam zostaje w głowie. Niech trwa, bo jest piękna. Miałem szczęście raz słuchać jej na żywo. Nie, dwa razy nawet. Dwa razy mi się udało na tych koncertach być pana Stanisława i ta piosenka zawsze na tych koncertach zabrzmiała. Na zegarze już pozostało do godziny 17. 4,5 minuty. Za 4,5 minuty zapraszam na najświeższe wiadomości Radia Plus Radom. Później druga część naszego magazynu. Będzie coś o pogodzie. Po wiadomościach to teraz w tytule też o pogodzie. Stan pogody Janny Jurkszlowicz przed wiadomościami.

0: uśmiechnięte przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarkiem.
2: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
3: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
4: Magda Gliszczyńska
3: i Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Program CPN przedłużony. Paliwa będą tańsze do połowy czerwca. Amerykański żołnierz jest w ciężkim stanie po wypadku ciężarówki. Brak rąk do pracy. Na wakacje młodzi wybierają łatwiejsze zajęcia. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Program CPN przedłużony do 15 czerwca. Chodzi o obniżenie akcyzy i VAT-u na paliwa. A czy obniżki zostaną z nami na wakacje, sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
3: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
2: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Jeden z żołnierzy jest w ciężkim stanie, to po wypadku ciężarówki amerykańskiej armii. Na trasie między Czertyniem a Studnicą w zachodniopomorskim pojazd przewrócił się na pobocze. Poszkodowanych zostało w sumie 8 wojskowych, relacjonuje Natalia Dorochowicz z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie.
4: 5 zespołów ratownictwa medycznego zostało zadysponowanych do zdarzenia komunikacyjnego. Na miejscu wezwania znajdowało się 8 poszkodowanych, w tym jeden w stanie ciężkim, który został przekazany na pokład LPR. 6 poszkodowanych przewiezionych do szpitala w stanie stabilnym oraz ostatni z grupy poszkodowanych, który pozostał w miejscu wezwania, gdyż nie wyraził zgody na transport do szpitala.
1: Okoliczności wypadku bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratury. Boją się o przyszłość swoich mieszkań i apelują do posłów o pomoc. Przed Sejmem pikietowali dzisiaj mieszkańcy warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej Koło. Ich sytuacja jest fatalna. Grunty, na których stoją bloki, mają nieuregulowany status prawny. Powodem jest dzika reprywatyzacja terenu, a mieszka tam prawie 1500 osób. To jest dla nas być albo nie być, mówi mieszkanka Koła Elżbieta Gierak.
5: No nie, nie mogą nas wyrzucić, ale jak nam podniosą czynsz, tak jak było czyszczenie kamienic kiedyś, komornik, a co zrobi komornik? Tylko nas wyrzuci.
6: Radosław Bartosik, jestem prezesem spółdzielni mieszkaniowej Koło. Ci ludzie są po prostu wykończeni psychicznie, ale ta sprawa nie dotyczy tylko tych 385 mieszkań, tylko 100 tysięcy rodzin, które żyją na gruntach nieuregulowanych.
7: A wszystko zaczęło się, szanowni państwo, od reaktywacji przedwojennej spółki przez miliardera Ryszarda Krause, który najprawdopodobniej skupił w ogóle akcję tej spółki na jakimś bazarze albo w jakiejś aukcji kolekcjonerskiej. To jest w ogóle patologia, która nigdy nie powinna była mieć miejsca.
1: Dodawał miejski radny ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Jan Mencfel. W Sejmie jest projekt autorstwa posłów PSL-u, który miałby uregulować status gruntów spółdzielni mieszkaniowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Idą wakacje, a rąk do pracy brak. Młodzi coraz częściej stawiają na pracę zdalną lub staże w korporacjach. Mimo że przedsiębiorcy z nadmorza kuszą darmowymi noclegami czy wyżywieniem, młodzież nie jest zainteresowana pracą w gastronomii.
8: Zainteresowanie jest, aczkolwiek z roku na rok jest coraz mniejsze. Pracy jest dużo, a młodych ludzi do pracy coraz mniej chętnych. A jak już są chętni, to niekoniecznie chcą robić to, co powinni robić, a najlepiej chcieliby nic nie robić, a zarobić.
1: Mówił Daniel Kotowicz z restauracji w Sopocie. Z ogłoszeń wynika, że w tym sezonie kelner czy barista mogą liczyć na 45 zł za godzinę brutto.

18 stopni, dzisiaj ten najchłodniejszy dzień, ale i tak jest miło i sympatycznie, świeci słońce, trochę chmur na niebie, ale to nie są chmury deszczowe, jutro 22, a 24 stopnie będzie w niedzielę. I tak się trochę temperatura będzie wahać, bo znowu trochę spadnie w poniedziałek, ale cały czas już powyżej 20. Zaczynamy kolejną godzinę popołudnia plus. Mamy dziś czwartek, a na zegarze 4,5 minuty po godzinie 17. Za chwilę powiem, co w tej godzinie jeszcze usłyszymy od reporterów Radia Plus Rada.

0: Za chwilę zaczynamy drugą część magazynu. Powiemy o tym, że 3000 osób rocznie dowiaduje się, że choruje na SM, czyli stwardnienie rozsiane. To przewlekła, nieuleczalna choroba neurologiczna, która diagnozowana jest w różnym wieku, jak powiedział nam dr Krzysztof Nagrodkiewicz. Neurolog z Radomia od 30 lat diagnozuje i leczy chorych właśnie na SM.
1: Przyczyny są bardzo ciekawe i do końca niezbadane. Wiemy, że jest to choroba autoimmunologiczna. Dotyczy przede wszystkim młodych osób. Choroba autoimmunologiczna polega na tym, że w wyniku złożonych mechanizmów immunopatologicznych niszczona jest osłonka mielinowa nerwów, a następnie akson, a więc dochodzi do zwrotnia aksonalnego i to już odpowiada za określony deficyt neurologiczny.
0: Magda Gliszczyńska za chwilę więcej opowie, a do pokonania będą mieli 130 kilometrów. Rozpoczęły się zapisy na rowerową pielgrzymkę na Jasną Górę i uczestnicy trasą z Kraśnicy do Częstochowy pokonają w czasie 2 dni ksiądz Dariusz Laseczka, proboszcz parafii w Kraśnicy.
2: Po pierwsze to spotkanie z Matką Bożą, bo nie wszyscy mają możliwość uczestniczyć w pierwszej pielgrzymce, a tutaj jest to akurat czas weekendowy, więc mogą poświęcić ten czas także na zawiezienie Matce Bożej swoich intencji, ale to także okazja do integracji z innymi, którzy w naszym powiecie jeżdżą na rowerach.
0: Ale to nie jedyna pielgrzymka, która niedługo wyruszy, zapoczyna. Marcin Prejs za chwilę więcej szczegółów przedstawi. Będą też aktualności Radia Watykańskiego.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: W całym kraju z tym schorzeniem zmaga się około 60 tysięcy osób, czyli średnio jedna osoba na 600 mieszkańców. To przewlekła nieuleczalna choroba neurologiczna, która diagnozowana jest w różnym wieku, choć najczęściej u młodych dorosłych między 20 a 40 rokiem życia. W najbliższą sobotę, 30 maja, obchodzimy Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. Tego dnia rozświetlamy też Polskę na pomarańczowo, a tematem zajęła się Magda Gliszczyńska.
2: SM, stwardnienie rozsiane, wciąż pozostaje chorobą nieuleczalną. I chociaż medycyna poczyniła ogromny postęp, a nowoczesne terapie pozwalają na długie lata zatrzymać postęp choroby i prowadzić normalne życie, to jednak nie można jeszcze naprawić uszkodzonego układu nerwowego, ani całkowicie wyeliminować przyczyny choroby, mówi dr Krzysztof Nadgrodkiewicz, neurolog z Radomia, który od 30 lat diagnozuje i leczy chorych na SM.
3: W Polsce globalnie choruje około 60 tysięcy osób, natomiast corocznie przybywa około 3 tysięcy nowych pacjentów. Przyczyny są bardzo ciekawe i do końca niezbadane. Wiemy, że jest to choroba autoimmunologiczna. Dotyczy przede wszystkim młodych osób.
2: Jakie są objawy?
3: Różnorodne. Sama nazwa rozsiane jest bardzo adekwatna, ponieważ my w rezonansie znajdujemy bardzo dużo zmian właśnie rozsianych o różnej lokalizacji. Objawy kliniczne, które prezentuje pacjent, też będą rozsiane.
2: Częściej kobiety chorują niż mężczyźni. Dlaczego? Czy to możemy wytłumaczyć?
3: Jeszcze nie do końca, ale rzeczywiście 1,5 do 2 razy częściej chorują kobiety. Choroba dotyczy, jak już wspominałem, ludzi młodych. I wyróżniamy różne formy, różne postaci tej choroby. Najczęstszą jest postać żółtowo-remisyjna, zazwyczaj pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego. Druga postać choroby to postać wtórnie postępująca. Zmienia się sposób funkcjonowania układu immunologicznego po iluś tam latach choroby. W tej chwili zresztą te konwersje z postaci żółtowo-remisyjnej w postać wtórnie postępującą są znacznie opóźnione, a to dzięki temu, że dysponujemy dobrym i szerokim arsenałem leków, które opóźniają właśnie tę konwersję. I wreszcie postać pierwotnie postępująca, dość rzadka, która zaczyna się w okolicach około 40 roku życia lub nawet później. Właśnie mówimy pierwotnie postępująca, bo nie ma w niej rzutów i remisji, tylko niestety po równi pochyłej obserwujemy pogorszenie funkcji ruchowych, sprawności ruchowej w dół.
2: Choroby się nie zatrzyma, ale można ją spowolnić, tak? Nie da się całkowicie wyleczyć tej
3: właśnie
2: choroby.
3: Naszym celem jest spowolnienie progresji niesprawności ruchowej. To jest jakiś taki nadrzędny cel. Natomiast ten cel właśnie osiągamy poprzez dobór odpowiedniego leku. Albo lek immunosupresyjny, albo lek immunomodulujący, albo właśnie ta terapia SIRT, terapia rekonstytucyjna oparta na rekonstytucji układu immunologicznego.
2: Od wielu lat z chorobą zmaga się Helena Kładko oraz jej córka Monika.
4: Przez pryzmat własny i mojej córki, która też już od 30 paru lat choruje, zachorowała jako 18-letnia dziewczyna. I to jest tak, zmęczenie, czasem drętwienie którejś z kończyn czy policzka, potykanie się. To są tak różne objawy. To jest złe widzenie, podwójne widzenie. Nie ma dwóch jednakowych przypadków, prawie u każdego inaczej. No to jest choroba mózgu.
2: Od początku, czyli od 30 lat, pani Helena należy do Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, oddział w Radomiu. Przez wiele lat była prezesem tego oddziału. To organizacja zrzeszająca i wspierająca chorych na SM w Polsce, która prowadzi lokalne oddziały i kampanie informacyjne.
4: Zmieniło się dużo. Jest wiele programów lekowych, którym objęci są nowo zdiagnozowani pacjenci. Dla chorób w postaci przewlekle postępującej na dzień dzisiejszy wciąż nie ma jakichkolwiek leków w programach lekowych. Nie ma. Ci ludzie skazani są tylko na rehabilitację, która jest niezbędna, by zachować resztki jakiejkolwiek sprawności jeszcze fizycznej.
2: Z inicjatywy radomskiego oddziału patronką chorych na stwardnienie rozsiane jest błogosławiona Aniela Salawa, polska mistyczka, która sama zmagała się z ciężkimi doświadczeniami i chorobą. Wsparcie duchowe dla tych osób jest bardzo ważne, mówi ksiądz Wiesław Lenartowicz, duszpasterz chorych, od początku, czyli od 30 lat, związany z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
5: Zawsze pojawia się pytanie, dlaczego ja, dlaczego teraz? staramy się pomagać tym ludziom także właśnie z tej strony duchowej, pokazywać, że są wybrańcami Bożymi. Pan Jezus doświadcza tych, których miłuje.
2: Światowy Dzień Chorych na SM przypada co roku, 30 maja. To międzynarodowe święto, które jednoczy pacjentów, ich bliskich i środowisko medyczne z całego świata. Tego dnia również rozświetlamy Polskę na pomarańczowo. Kolor ten zabłyśnie na wielu urzędach czy instytucjach. Pomarańczowy to międzynarodowy symbol stwardnienia rozsianego, który symbolizuje energię, optymizm, ciepło i nadzieję na lepsze jutro.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: reklama.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: A mieszkańcy Opoczna będą mieli okazję do wzięcia udziału w pielgrzymkach na Jasną Górę. W czerwcu organizowane zostaną dwie takie pielgrzymki, autokarowa i rowerowa. Zapisy już trwają, a więcej o tym opowie Marcin Prejs.
2: Pielgrzymka autokarowa mieszkańców powiatu opoczyńskiego na Jasną Górę zorganizowana zostanie 12 czerwca. Wicestarosta Maria Barbara Chomicz.
3: Grupa pielgrzymkowa spotyka się o 13.30 przed starostwem powiatowym, aby o 14.00 już być w drodze. O godzinie 18.30 pielgrzymi będą uczestniczyć we mszy świętej, w której również będzie celebrantem ksiądz kanonik Julian Sobczyk, proboszcz Podwyższenia Krzyża Świętego. W kaplicy cudownego obrazu po mszy zostanie odczytany akt zawierzenia.
2: Bo pielgrzymkę opoczyńskie starostwo organizuje w 9. rocznicę zawierzenia powiatu Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.
3: Jest to wyjątkowe zawierzenie, które obejmuje każdego mieszkańca powiatu opoczyńskiego, więc tym bardziej zapraszamy każdego mieszkańca powiatu opoczyńskiego. Bardzo mile widziane stroje ludowe. Mamy możliwość uczestniczenia w tej mszy świętej tuż przed obrazem i corocznie panowie w strojach ludowych reprezentują ziemię opoczyńską. Zachęcamy również rodziny do pielgrzymowania indywidualnego, na przykład własnymi samochodami i przyłączenie się do naszej pielgrzymki już tam na miejscu.
2: Zapisy na pielgrzymkę przyjmuje opoczyńskie starostwo do 3 czerwca. Druga z pielgrzymek to propozycja dla rowerowych pątników. 20 czerwca wyruszą oni na Jasną Górę właśnie rowerami spod opoczyńskiej Kraśnicy. Ksiądz Dariusz Laseczka, proboszcz miejscowej parafii.
4: Trasa pielgrzymkowa to jest około 130 kilometrów. Dwudniowa pielgrzymka rowerowa. Rozpoczynamy przy kościele w Kraśnicy. Udajemy się do Paradyża, gdzie rozpoczynamy mszą świętą w sanktuarium. To nasze pielgrzymowanie do Matki Bożej. Docieramy do Kobieli Wielkich, gdzie mamy nocleg i następnego dnia przez Gidle, Przeprośną Górkę, docieramy do Jasnej Góry. Wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach, serdecznie zapraszamy.
2: Bo to wyjątkowe pielgrzymkowe spotkanie.
4: Po pierwsze to spotkanie z Matką Bożą, bo nie wszyscy mają możliwość uczestniczyć w pierwszej pielgrzymce, a tutaj jest to akurat czas weekendowy, więc mogą poświęcić ten czas także na zawiezienie Matce Bożej swoich intencji, ale to także okazja do integracji z innymi, którzy w naszym powiecie jeżdżą na rowerach.
2: Jak dodaje ksiądz Dariusz, pielgrzymka rowerowa cieszy się co roku dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców.
4: Co roku bierze udział około 100 osób. Mamy ograniczoną ilość, ponieważ chcemy organizacyjnie to wszystko spiąć. Wiąże się to i z noclegami, ale także i z bezpieczeństwem w czasie jazdy, bo jesteśmy podzieleni na 15-osobowe grupki, więc żeby nie powstał zbyt duży peleton, który będzie utrudniał drogę innym użytkownikom, więc staramy się, żeby do 100 osób powstała taka cała grupa pielgrzymkowa.
2: Zapisy na rowerową pielgrzymkę z Kraśnicy na Jasną Górę prowadzone są online lub w opoczyńskim starostwie do 10 czerwca.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Końcówka roku szkolnego to dla wielu uczniów prawdziwy wyścig z czasem. Jedni walczą jeszcze o czerwony pasek, inni próbują uniknąć poprawki albo nawet pozostania w tej samej klasie. Jak dziś wygląda wystawianie ocen? Czy rzeczywiście coraz trudniej nie zdać do kolejnej klasy? Mateusz Król zajął się tym tematem. Posłuchajcie.
2: Do końca roku szkolnego został mniej niż miesiąc. Dla jednych uczniów to spokojne odliczanie do wakacji, dla innych prawdziwa gonitwa za ocenami. Jedni walczą jeszcze o czerwony pasek, inni próbują uniknąć poprawki albo pozostania w tej samej klasie.
3: Przyczyn powiedziałbym, że to ciśnienie jest dużo mniejsze niż kiedyś.
2: Tłumaczy Wojciech Janisio, dyrektor i nauczyciel.
3: Uczniowie już wiedzą o tym, że jeżeli nauczyciel zaproponuje ocenę na 2 tygodnie przed wystawieniem ocen, to raczej jest mało prawdopodobne, bardzo mało prawdopodobne, żeby to była ocena niższa. Więc kiedy padła propozycja, to już jak gdyby są uspokojeni i już niespecjalnie się jak gdyby nawet fatygują, żeby podwyższać ocenę.
2: Choć emocje są mniejsze niż dawniej, końcówka roku nadal oznacza dla nauczycieli bardzo gorący czas. Trzeba wystawiać oceny proponowane, sprawdzić zaległe kartkówki i zamknąć klasyfikację zgodnie z przepisami, mówi Robert Berger, nauczyciel i twórca platformy I tak zdasz.

0: No i też liczba ocen musi być zgodna ze statusem szkoły, żeby była też minimalna liczba, na bazie których da się wystawić ocenę. Jeżeli jest ich w niedomiarze, no to wtedy zaczynają się te rzeczy związane z presją, czyli trzeba wykonać kartkówki, jeszcze odpowiedzi, dodatkowe sprawdziany i wtedy, jeżeli jest jedynka, mamy sytuację, kiedy zaczyna się pojawiać u ucznia problem i zaczynają się właśnie pojawiać zagrożenia.
1: A zagrożenie oceną niedostateczną nie oznacza dziś jeszcze końca drogi. Uczniowie mają czas na poprawę praktycznie do momentu ostatecznego zatwierdzenia ocen przez Radę Pedagogiczną.
2: W tym momencie też nauczyciel 2 tygodnie wcześniej zapowiadano, że może być jedynka. Też jest czas na to, żeby spróbować jeszcze z nauczycielem umówić się i coś poprawić. Nie ma w tej chwili jak gdyby terminu, do kiedy można poprawiać oceny. No można do momentu, kiedy już następuje ostateczne wystawienie ocen i to ostateczne termin ostatecznego wystawienia oceny regulują wewnętrzne przepisy.
1: W praktyce oznacza to, że nauczyciele muszą nie tylko oceniać, ale też dokumentować cały proces pomocy uczniowi, zwłaszcza wtedy, gdy pojawia się jedynka na koniec roku.
3: Ocena niedostateczna nie może być wystawiona dowolnie. Nauczyciel musi uzasadnić cały proces oceniania.
1: Tłumaczy nauczyciel matematyki Andrzej Konieczny.
3: I wykazać, że uczeń miał możliwość poprawy. Jeśli już na półrocze pojawia się jedynka, no to szkoła powinna po prostu wdrożyć działania naprawcze i dać uczniowi szansę na poprawę wyników. Trudniejsza sytuacja jest wtedy, gdy uczeń miał wcześniej taką ocenę pozytywną, ale później przestał się uczyć. Wówczas nauczyciel musi udowodnić, że jakby informował rodziców, dawał możliwość poprawy oceny.
1: Jak podkreślają nauczyciele, dziś ogromną rolę odgrywa dziennik elektroniczny. To tam zapisywane są oceny, wiadomości do rodziców i informacje o zagrożeniach.
3: Dzięki temu dyrektor może sprawdzić, czy ocena została wystawiona zgodnie z przepisami, jeśli procedury zostały zachowane. Trudno oczekiwać zmiany oceny po odwołaniu.
1: Statystyki pokazują, że uczniowie coraz rzadziej nie otrzymują promocji do kolejnej klasy. W szkołach podstawowych to mniej niż 1% uczniów, w szkołach ponadpodstawowych kilka procent. Nawet jednak jedna jedynka nie oznacza powtarzania roku.
3: Warto też pamiętać, że jedna lub dwie jedynki na koniec roku nie oznaczają automatycznie braku promocji. Uczeń ma prawo do egzaminów poprawkowych, a raz w cyklu nauczania może także otrzymać promocję warunkową do kolejnej klasy.
1: Część zasad wynika bezpośrednio z prawa oświatowego, ale szczegóły ustalają już same szkoły w statutach i wewnętrznych regulaminach. Nauczyciele podkreślają jednak, że nawet najlepsze przepisy nie zastąpią systematycznej nauki przez cały rok, bo na końcu i tak ktoś musi tę pozytywną ocenę mieć, podstawy wystawić.
2: Umówmy się, że jeżeli jest możliwość poprawy, no to do tego, żeby nauczyciel mógł wystawić ocenę pozytywną, no trzeba mu dać szansę na wystawienie tej oceny.
1: A czasu na poprawę zostało już naprawdę niewiele. Rok szkolny zakończy się 26 czerwca. Mateusz Król, Radio Plus.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
5: Reklama. Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
6: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
11: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Rozmywanie treści i łagodzenie wymagań Ewangelii nie uczyni chrześcijaństwa bardziej atrakcyjnym, ostrzega Leon XIV. Dziś wprowadzenie relikwii prymasa tysiąclecia do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Kardynał Wyszyński uczył nas widzieć w Chrystusie wzór kapłana, mówił arcybiskup Wojciech Polak na porannej mszy przy grobie Jana Pawła II. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. To nierozmywanie treści, łagodzenie wymagań Ewangelii uczyni chrześcijaństwo bardziej atrakcyjnym, lecz dawanie świadectwa z pokorą i odwagą o Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem, mówił Leon XIV na audiencji dla dykasterii do spraw ewangelizacji. Papież podkreślił, że Kościół musi nieustannie głosić Ewangelię, wspierane obietnicą, że Pan Jezus zawsze będzie z nami.
2: Ewangelizacja musi pozostać podstawową motywacją każdego działania Kościoła powszechnego i wspólnot lokalnych. Tylko w ten sposób sama wiara jest na nowo odkrywana w swoim pięknie i najlepiej wyraża swoją wiarygodność. Głoszenie Ewangelii, które budzi nadzieję, nie jest propozycją utopijną. Jest świadectwem, które przyciąga, ponieważ objawia wezwanie do miłości i prawdy.
1: Leon XIV zwrócił uwagę na obecną we współczesnym świecie obojętność, a zarazem na pojawiające się już przebudzenie religijne, zwłaszcza wśród młodych.
2: Na szczególną uwagę zasługuje silne zapotrzebowanie na duchowość, które zwłaszcza wśród młodzieży zyskuje na sile. Nowe pokolenie nie ma uprzedzeń wobec Ewangelii, wręcz przeciwnie. Wielu, gdy ją na nowo odkrywa, pragnie ją lepiej poznać, ponieważ wyczuwa, że kryje się w niej sekret prawdziwego szczęścia.
1: Odwołując się do nauczania Benedykta XVI, papież przypomniał, że to właśnie świętość życia najmocniej przekonuje ludzi do piękna wiary. Dziś w Rzymie ważny dzień dla Polski i czcicieli błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od dziś w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu czczone będą relikwie prymasa tysiąclecia. Ta starożytna świątynia była kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego. Z tej okazji do Rzymu przyjechał aktualny prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Rano przewodniczył mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii nawiązał do przypadającej dziś 45. rocznicy śmierci kardynała Wyszyńskiego, a zarazem święta Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana.
3: W liście do moich kapłanów prymas Wyszyński napisał między innymi, że tu w Rzymie, pod dzisiejszymi ruinami Palatynu, znajduje się stara bazylika Santa Maria d'Antiquia, a w niej na jednej ze ścian bardzo ciekawy fresk, krzyż, na którym Chrystus ubrany jest w kapłańskich szatach. Ten kapłański krucyfiks, jak tłumaczył moim kapłanom prymas tysiąclecia, pokazuje, że na Chrystusa trzeba nam patrzeć prawdziwie kapłańskimi oczami.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Zegarzy już 4 minuty pozostałe do godziny 18. O 18 zapraszam na najświeższe wiadomości, ale jeszcze wcześniej Various Max i Zanim zrozumiesz.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: Po reklamie.
3: Potężny pożar lasu pod Warszawą. Za chwilę szczegóły. Przetarg na nowe śmigłowce LPR został unieważniony. Trener Urban chce przetestować kilku zawodników przed biało-czerwonymi. Dwa mecze towarzyskie. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą. Płonie prawie 5 hektarów w miejscowości Międzyleś pod Wołominem. W akcji bierze udział kilkuset strażaków.
4: Na miejscu działają 42 zastępy straży pożarnej. W tym momencie działają już 2 plutony z powiatów mińskiego oraz węgrowskiego. Na miejscu udają się kolejne z powiatu legionowskiego i wyszkowskiego.
3: Mówiła Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie. Z powietrza pożar gaszą samolot Mother i śmigłowiec Black Hawk. Przetarg na nowe śmigłowce dla lotniczego pogotowia ratunkowego został unieważniony. Jeszcze kilka tygodni temu informowaliśmy, że LPR do końca przyszłego roku zamierza doposażyć swoją flotę o 5 nowych maszyn. Dziś wiadomo już, że przynajmniej na razie nie uda się zrealizować tego planu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, dlaczego unieważniono przetarg?
5: W związku z ogłoszonym przetargiem do LPR-u nie wpłynęła żadna oferta od producentów. Termin ich składania minął dziś przed południem. Według moich nieoficjalnych informacji producenci z Polski i przedstawicielstwa zagranicznych firm celowo nie startowały w tym postępowaniu. Jak ustaliłem, to forma ich sprzeciwu wobec wymogów, jakie postawiono przy ogłaszaniu przetargu. Producenci przekonują, że spełnić mogła je tylko jedna konkretna firma. Na razie nie wiadomo, czy LPR ogłosi nowy przetarg. Jak przekazała mi rzeczniczka pogotowia, dyrekcja będzie do tego dążyć.
3: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Od stycznia do kwietnia w całym kraju odnotowano 2800 oszustw na legendę. To o 300 więcej niż w ubiegłym roku. Chodzi o podszywanie się pod wnuczków, policjantów, pracowników banków czy prokuratorów. W minionym roku pokrzywdzeni stracili 160 milionów złotych. Nie zawsze jednak oszustom się udaje, co pokazuje przykład z Warmii i Mazur.
6: Przykład seniora w Ełku, który nie dał się oszukać. On usłyszał w telefonie, że jego syn miał wypadek i potrzebne są pieniądze na leczenie za granicą. Te pieniądze już przygotował, ale zorientował się, że faktycznie pod klatką czeka oszust. Rysopis oszusta przekazał policjantom i policjanci w taksówce w Ełku zauważyli tego mężczyznę i go zatrzymali. I mężczyzna trafił do aresztu.
3: Mówił Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji. Funkcjonariusze przypominają, aby zawsze weryfikować tożsamość rozmówcy oraz nie przekazywać obcym pieniędzy ani danych do logowania.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Polska kadra piłkarska rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Trwają przygotowania do 2 towarzyskich meczów z Ukrainą i Nigerią, ale oczy kibiców skierowane są na Roberta Lewandowskiego, który zmienia swój klub. Kapitan reprezentacji był pytany również o przyszłość w drużynie narodowej.
7: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze. I
3: biało-czerwonych czekają 2 mecze towarzyskie. W niedzielę zagramy z Ukrainą, a w środę z Nigerią. Trener kadry Jan Urban liczy, że spotkania pozwolą przetestować kilku zawodników.
8: W tych spotkaniach sparingowych faktycznie można by zobaczyć większą ilość piłkarzy, debiutantów, robić jakieś próby zmiany systemu.
3: Mecz z Ukrainą w niedzielę o 17.30 we Wrocławiu, z Nigerią gramy w środę na PGE Narodowym w Warszawie.

18 stopni w tej chwili na termometrze, więc temperatura zacznie powoli spadać, zwłaszcza po 20:30, kiedy zajdzie słońce i zrobi się ciemno i będzie szła noc. A noc chłodna dzisiaj. 3 stopnie synoptycy zapowiadają, a więc z samego rana, jak ktoś będzie wychodził do pracy, trzeba się troszkę cieplej ubrać, a w ciągu dnia jutro około 20. No i chyba niektórzy od razu już rozpoznali po tych pierwszych dźwiękach gitary The Animals, Dom Wschodzącego Słońca na dobry początek, 4 minuty po 18:00.

Kwadrans po godzinie 18. Kelly Family. Pamiętacie ten zespół? W latach 90. sięgił triumfy i rzeczywiście wtedy, i to moje pierwsze radio dawno, dawno temu, kiedy zacząłem pracę jako dziennikarz radiowy, to właśnie w tym radiu pojawiła się ich płyta i wszyscy byliśmy zaskoczeni bardzo pozytywnie. No i tak od czasu do czasu sobie przypominamy ich ballady, chyba tak trzeba to nazwać. Dobrze, patrzymy w kalendarz, co dzisiaj. Dzisiaj mamy czwartek, 28 dzień maja, 148 dzień roku. Słońce dzisiaj planuje zajść o 20:43, a więc dnia nam coraz bardziej przybywa. Niedługo będzie ten najdłuższy. Balladyna, Hladia, Emilia, Maria, oni dziś świętują od samego rana. Jak można dzisiaj poświętować? Jeżeli patrzymy w taki dzień różnych świąt nietypowych, mamy Światowy Dzień Hamburgera. Czemu nie? Nawet jeżeli ktoś uważa, że to nie jest zdrowe, to hamburger z okazji święta, niech tak będzie, nawet o tej porze. Smacznego życzę. No i wszystkiego dobrego dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Lubega, specjalnie dla was, od nas.

0: Reklama.
1: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, Plac Jagielloński 5.
2: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Po reklamie.

Patrzę w kalendarium, co ciekawego, ważnego wydarzyło się właśnie 28 maja. Premiera, odbyła się polska premiera filmu, komedii Nie ma mocnych. To był rok 74. Oczywiście Sami Swoi, to była pierwsza część przygód Kargula i Pawlaka, a później właśnie była część druga, czyli Nie ma mocnych, kiedy nasi bohaterowie szukali dla swojej wnuczki Ani męża. Nie wiem jak wy, ja zdecydowanie jednak tę pierwszą część wolałem i jeszcze jeden warunek, wolałem zawsze tą czarno-białą. Później jedna telewizja ją pokolorowała, nie ma tego klimatu już wtedy. A ten czarno-biały, naprawdę przepiękny film, przepiękna komedia, naprawdę wspaniałe kino. Wracamy do niego tak jak do Rejsu, tak jak do Misia, tak jak do wielu innych komedii, również do tych komedii opowiadających historię Pawlaka i Kargula. I jeszcze jedna rzecz, spojrzałem w kalendarz, 28 dzień maja, dzień urodzin tej pani.

A ta pani to oczywiście Kylie Minogue. Ona dzisiaj ma urodziny. Z jednej strony śpiewa, ale z drugiej strony również występuje w filmach. Urodziła się w Australii, później wiele lat mieszkała w Londynie. Ma podwójne obywatelstwo australijskie i brytyjskie. Tak spojrzałem na jej filmy. Swingujące wakacje, Jack Diane, Rezydencja, i zobaczyłem, że występowała w Moulin Rouge. Bardzo lubię ten film. Oczywiście nie w głównej roli. No i doczytałem, że była tam wróżką w tym filmie. Muszę jeszcze raz kiedyś, jak zobaczę ten film, przyjrzeć się tej postaci i może rzeczywiście zobaczę, że to Kylie Minogue. Dobrze, wszystkiego dobrego. Raz jeszcze dla tych, którzy dzisiaj mają swoje urodziny.

0: czy wiecie, ale Piotr Konrad, aktor teatru naszego powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu, oprócz tego, że gra w teatrze, to przełożył wszystkie 154 sonety Williama Szekspira na język polski. Stworzył własne tłumaczenie tego cyklu, dbając o zachowanie oryginalnego układu. I o tym właśnie, jak te sonety powstały w jego tłumaczeniu, czym one się wyróżniają i jakie są jego ulubione sonety i dlaczego akurat sonety. O tym porozmawiamy w audycji Mięta przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze po godzinie 19, jak zawsze w czwartek. Z Magdą zapraszam. To spotkanie już za kilkanaście minut.
1: Reklama.
2: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic.

0: Od 25 lat tam kupuję. Centrum Rowerowe Mod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum Rowerowe Mod. Aleksandrówka koło Kozienic. Ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
1: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy? Zdmuchnięty. Drewniany? Przebiało. A temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
2: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
3: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
4: Po reklamie.

Polacy zagrają, mowa o piłkarzach towarzysko, no bo no cóż, za dwa tygodnie nie pojawimy się na mundialu, tak to wyszło w tym roku. Ale dyskusja jest cały czas związana z Lewandowskim, który opuścił Barcelonę, nie podjął jeszcze decyzji, na razie przyjechał na zgrupowanie. No i nie da się ukryć, że szejkowie, o których się często mówi, są w stanie zapłacić naprawdę gigantyczne pieniądze. Przykładem jest Cristiano Ronaldo, który według wyliczeń dziennikarzy z Wielkiej Brytanii może zarobić na mocy nowego dwuletniego kontraktu około 500 000 000 funtów. No, chodzi nie tylko o pensję podstawową, również inne bonusy. Takie kosmiczne liczby mogą zakręcić w głowie każdemu. Czy Robert Lewandowski wybierze ten kierunek, czy może Stany Zjednoczone, a może, jak często niektórzy mówią, zostanie po prostu w Europie? Zobaczymy, poczekamy. No i czekamy na wiadomości. Te za 9.

0: Dwa pożary lasu w Lubelskiem i na Mazowszu. Za chwilę szczegóły. Podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Chodzi o sprzęt cyfrowy dla wojska. W najbliższą sobotę Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pożar lasu w rezerwacie Liski w gminie Międzyrzec Podlaski na Lubelszczyźnie. Szacuje się, że ogień objął już około 3 hektarów lasu. O szczegółach Arkadiusz Michlewicz.
1: Zgłoszenie o pożarze wpłynęło od pilota lekkiego samolotu. Do akcji natychmiast zadysponowano 13 pojazdów pożarniczych, 2 kłady oraz drona. W akcji gaszenia pożaru bierze udział ponad 50 strażaków z gminy i miasta Międzyrzec Podlaski oraz gminy Drelów w powiecie bialskim. Na miejsce skierowano też grupę operacyjną z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
0: O wiele większy pożar jednak na Mazowszu. Płonie około 5 hektarów lasu pod Wołominem. Na miejscu pracuje 45 zastępów Straży Pożarnej, 2 dromadery i śmigłowiec Black Hawk. Na miejsce jedzie nasz reporter, z którym połączymy się w kolejnym serwisie. Zagwarantuje szyfry nie do złamania. W Legionowie pod Warszawą podpisano pierwszą umowę z programu SAFE. Chodzi o sprzęt cyfrowy na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Polska ma w sumie zaciągnąć pożyczki na ponad 180 miliardów złotych.
2: To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj. To jest właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza.
3: Dzisiaj tą kropkę na D w programie SAFE. W programie Bezpiecznej Polski stawiamy, rozpoczynając tur podpisywanych umów. To jest symboliczne, bo to będzie przejazd po całej Polsce, tutaj w Legionowie, za chwilę w Warszawie, Ożarów Mazowiecki, Gdańsk, Bydgoszcz.
0: Mówili premier Donald Tusk i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. To nie woda zabiła ptaki w Lublinie. Sanepid nie wykrył żadnych niebezpiecznych substancji w fontannie. Sprawę śledzi Bartek Ważny.
4: Policja cały czas przegląda monitoring z osiedla Mickiewicza w Lublinie, aby sprawdzić, czy ktoś nie miał wpływu na śmierć około 30 ptaków. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przekazane do badań, których podejmie się biegły sądowy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi też prokuratura.
0: Martwe ptaki znaleziono w niedzielę w fontannie przy ulicy Wallenroda.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: 3000 osób rocznie dowiaduje się, że choruje na SM, czyli stwardnienie rozsiane. W całym kraju z tym schorzeniem zmaga się około 60 tysięcy osób. To przewlekła, nieuleczalna choroba neurologiczna, która diagnozowana jest w różnym wieku, choć najczęściej u młodych dorosłych między 20 a 40 rokiem życia. Od wielu lat z chorobą zmaga się prezes radomskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Helena Kładko oraz jej córka Monika.
6: To ja mogę powiedzieć przez pryzmat własny i mojej córki, która też już od 30 paru lat choruje. Zachorowała jako 18-letnia dziewczyna właśnie. Zmęczenie, czasem drętwienie którejś z kończyn czy policzka. To jest potykanie się, złe widzenie, tam daje podwójne widzenie. Nie ma dwóch jednakowych przypadków, prawie u każdego inaczej. To jest choroba mózgu.
0: W najbliższą sobotę, 30 maja, obchodzimy Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego.

Dzisiaj około 18-19 stopni, jutro też mniej więcej tak to będzie wyglądać, ale w weekend już troszkę cieplej, 23-25 stopni w niedzielę, zapowiadają synoptycy w Radomiu i regionie radomskim. Ciśnienie 1020 hektopaskali, nic nie pada, piękne słońce nam świeci, błękitne niebo nad nami. Cztery minuty po godzinie 19:00. Dziś czwartek, no to po 19:00 mięta przez rumianek. Za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. No to już zapowiadałem go. To aktor, który ma na swoim koncie również przetłumaczenie sonetów Szekspira. Szczegóły za moment. Zapraszam razem z Magdą Bliszczyńską.

0: Przyjęte przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: A my jak w każdy czwartek zapraszamy na audycję Mięta przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze. A dzisiaj naszym gościem jest Piotr Kondrat, aktor związany z Radomskim Teatrem, ale dzisiaj zapraszamy pana Piotra z innego powodu. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
1: A Wojtek wyjaśni, dlaczego się dzisiaj spotykamy z panem Piotrem.
3: To tak, z jednej strony ten Szekspir się pojawiał kiedyś przy naszej rozmowie, bo był Hamlet grany, bo były sonety przedstawiane teatralnie, no ale teraz ukazała się już książka i to książka wyjątkowa, właśnie sonety Williama Szekspira, przetłumaczone przez pana. To jest naprawdę rzecz niesamowita, dlatego że takich tłumaczeń jest niewiele, jeśli chodzi o wszystkie. Dokładnie ile jest tłumaczeń?
2: Już łącznie z moim to jest 6 tłumaczeń wszystkich sonetów. 6 kompletnych tłumaczeń.
3: Kompletnych, tak.
1: Na tym polega to unikatowe tłumaczenie pana właśnie, bo tych prób było wiele, ale jednak w tym gronie osób, które podjęły tego trudu, żeby przetłumaczyć w całości właśnie wszystkie sonety, no to jest pan w gronie tych nielicznych.
2: Tak, tak. W wąskim, elitarnym gronie.
3: No to pytanie bardzo konkretne. Dlaczego? Co było inspiracją, żeby, no z jednej strony te sonety się pojawiały chociażby w przedstawieniach, ale żeby samemu je przetłumaczyć, żeby samemu nadać im pewien własny rys i żeby ktoś, kto weźmie tę książkę do ręki, ona jest tak skonstruowana, że jest w oryginale po angielsku, a obok na drugiej stronie jest po polsku, pana tłumaczenie. Ale dlaczego w ogóle taki pomysł, żeby te sonety zdecydować się i przetłumaczyć wszystkie?
2: Dwa były powody. Pierwszy to chciałem je tak do końca zrozumieć. No zawsze, jeżeli się z tłumaczeniem obcuje, to nie ma się pewności, co tam jest w oryginale, więc tłumacząc to, nie, to czytałem tak do końca, musiałem je przeczytać. Druga sprawa, nikt ich nie przetłumaczył w takim rytmie, w jakim one są napisane.
1: Dziesięciozgłoskowiec.
2: Dziesięciozgłoskowiec i jamb. Jamb w polszczyźnie stopa, która nie jest taka bliska naszemu językowi, trudna. No zdecydowałem się, uważam, że efekt jest, no że jest właściwy. To znaczy się, dlaczego chciałem w takim rytmie przetłumaczyć, w jakim to zostało napisane? Chociażby po to, żeby można było te sonety śpiewać. Do melodii, załóżmy, które zostały ułożone do sonetów angielskich. Więc tutaj nie ma problemu, żeby je zaśpiewać. No, mamy tłumaczenia wcześniejsze albo 11-zgłoskowcem, głównie 11-zgłoskowcem, albo jak w wypadku Stanisława Barańczaka 13-zgłoskowcem. No wiadomo, Mickiewicz pisał sonety swoje krymskie i nie tylko krymskie 13-zgłoskowcem, więc to jest taka forma, która w polszczyźnie się dobrze sprawdza. Ale ja postanowiłem jednak podjąć taki trud i w takim rytmie, w jakim to zostało napisane, przetłumaczyć.
3: Jeżeli mówimy o śpiewaniu sonetów, od razu mi się przypomina Stanisław Sojka. On zaśpiewał te sonety i po polsku, i po angielsku. Dwie płyty się ukazały. O czym są sonety? No bo z jednej strony wiemy, że to i o miłości, i o tęsknocie, i o cierpieniu i tak dalej. O czym Szekspir pisał w swoich sonetach?
2: No, miłość to jest taki, to jest podstawowy temat, ale miłość pojęta bardzo szeroko. Miłość właściwie taka, o jakiej jest mowa w Ewangelii, no pełna. To ona ma różne odcienie. To jest miłość do kogoś bliskiego, ale to jest miłość do dziecka. No taka miłość, która przenika wszystko. Przemijanie jest ważnym tematem. Przemijanie, czas. Też bardzo konkretnie objawiający się tragicznie, kiedy ktoś bliski odchodzi, kiedy dziecko odchodzi. Też motyw taki literacki, jak oddać prawdę w poezji, żeby było więcej prawdy, a mniej ozdób w niej, a jedno, no dotykać sedna spraw. No to myślę, że to są... Też są takie tematy, by w sonetach... No przecież są różne tematy. Jak w sonecie 66, taki motyw konfrontacji ze światem, odwrócenia wartości, że dobro, piękno, prawda, honor stają się swoim przeciwieństwem.
1: Sonety, dzieło ponadczasowe? Myśli pan, że to jest właśnie dzieło dobre na te czasy?
2: Zdecydowanie ponadczasowe i cały czas aktualne. Tak jak Biblia. Zresztą tak jakbym miał dzieła Szekspira porównywać do jakiejś książki, to pierwsza książka, która mi przychodzi na myśl, to jest oczywiście Biblia. Zresztą Szekspir czerpał. Odwoływał się. Jest wiele cytatów u niego. Więc tak, cały czas jest aktualne poszukiwanie sensu życia. O, jeszcze,
1: a ma pan taki swój sonet najbliższy sercu, który mógłby pan wskazać, czy jednak...
2: No dwa takie właściwie mógłbym wskazać, znaczy mógłbym wskazać więcej. 116 to taki najpiękniejszy sonet o miłości i 66 taki bardzo hamletowski sonet. Ja w ogóle ja sonety podzieliłem na cztery części, to też jest związane z tym, że postanowiłem zrobić cztery spektakle z sonetów, już trzy powstały, czwarty mam nadzieję, że powstanie jako słuchowisko radiowe, sam robiłem, a ten czwarty to chcę to w parę osób zrobić. Więc w każdej części jest jeden sonet taki najważniejszy i to w pierwszej części, czyli w części od 1 do 42 to jest sonet 31, w drugiej części to jest sonet 66, w trzeciej właśnie 116 i w czwartej części 144.
3: Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy, ale jeszcze mam jedno pytanie na zakończenie. Jak koledzy, koleżanki w teatrze przyjęli wiadomość, że ich kolega ma na swoim koncie książkę Tłumaczenie sonetu Szekspira, bo cały czas jest pan aktorem, no i nie mogło to chyba odbyć się bez echa.
2: To jest moja druga książka, znaczy to jest pierwsza książka, którą ktoś wydał, ale ja wcześniej napisałem taką książkę związaną z historią rodzinną. Właściwie chciałem ocalić wspomnienia mojej cioci z pobytu w Kazachstanie w czasie II wojny światowej. Zresztą moja mama też tam była, tylko ciocia była starsza i ciocia robiła zapiski tam będąc. Więc po jej śmierci stwierdziłem, że to by była wielka strata, gdyby te zapiski tak zniknęły. No i wymyśliłem formę wywiadu pośmiertnego, że zadawałem pytania do już istniejącego tekstu. I w ten sposób ta książka powstała. Wiele koleżanek, wielu kolegów kupiło ode mnie tę książkę. Więc to, że ja... no ale oczywiście jednak przetłumaczenie sonetów to jest coś więcej, więc tak, no zrobiło to wrażenie. Na pewno.
1: Tak jak na mnie też fragment sonetu, o którym pan wspomniał. Miłości czas nie zmieni, ona trwa w tygodniach długich, aż po sądu dzień. Ta prawdziwa na pewno
2: tak,
1: nie przemija.
2: Tak, tak.
1: Do rozmowy powrócimy za chwilę.
0: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

0: Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
0: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Yo!
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: przesłonięte przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Witamy w drugiej części naszej audycji. Pan Piotr Kondrat, czyli autor tłumaczenia sonetów Williama Szekspira, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy po przerwie. No i o tym niezwykłym dziele rozmawiamy dzisiaj.
2: Ile jest sonetów w ogóle? Bo rozmawiamy konkretnie 116, przed chwilą był cytowany i tak dalej, a ile Szekspir napisał?
3: 154. Czyli taka liczba podobna jak liczba psalmów. Ja się zastanawiałem, dlaczego 154? Znaczy, no czułem, że musi być jakieś odwołanie do psalmów, ale też w Ewangelii jest, jak jest spotkanie Chrystusa z apostołami po zmartwychwstaniu, to i oni tam nie mogą ryb złowić, on im każe jeszcze raz sieć zarzucić i wyciągają 153 ryby. Ale ktoś mi uświadomił, że to są 154 ryby, bo oni jednak jedną rybę tam smażyli.
2: Chodziło o gatunki tam, że tu też tłumaczenie jest takie, że to jest tyle podobno gatunków
3: na świecie. Aha.
2: I chodziło o to, że po zmartwychwstaniu oni mieli pójść do wszystkich, a więc różne narody i tak dalej. Też gdzieś to słyszałem, nie wiem. Dobrze, jeszcze taka kontynuacja jakby tego, że na koncie są sonety Szekspira w pana tłumaczeniu, to teraz na koncie będzie kolejna rzecz, czyli praca doktorska.
3: To jeszcze trochę czasu minie, ale już jestem w trakcie pisania tej pracy doktorskiej. Temat Szekspir, gra sacrum i profanum. Już napisałem pierwszy rozdział, chyba najtrudniejszy, bo musiałem przeczytać wszystkie książki na ten temat związane z tym tematem o literaturze, dotyczące literatury w czasach Szekspira, zajmującej się tym tematem i sztuki. Większość książek była po angielsku oczywiście, więc przeczytałem, zrobiłem notatki i udało mi się napisać pierwszy rozdział. Jeszcze muszę zrobić bibliografię, to jest bardzo trudna rzecz. Natomiast tak, no i dalej będę, no i też chcę, żeby to była książka, żeby to nie był tylko doktorat, tylko żeby to była książka.
1: Jak długo powstawały sonety w tym tłumaczeniu? To była praca rzeczywiście, no, bardzo czasochłonna.
3: Tak, dwa lata. Pierwszy rok to było tłumaczenie, pierwszy rzut, że tak powiem. A kolejny rok to było cyzelowanie tych sonetów. Też porównywanie z innymi tłumaczeniami, no bo polskimi, bo wcześniej tego nie robiłem. I też pilnowanie rytmu. Za pierwszym razem tak nie zawsze mi się nie wszędzie go pilnowałem, więc za drugim razem to już było takie zrozumienie i to dwa lata takie pracy.
2: Te sonety mogą trafić pod strzechy, jak to mówimy, bo dla ludzi są przekazane, ludzie mogą je poznać i teraz będzie taka dobra okazja, bo targi książki przed nami w ten weekend w Warszawie i też jest zaproszenie.
3: Tak, międzynarodowe targi książki w Warszawie na Stadionie Narodowym i ja mam dyżur, to właśnie wydawnictwo Uniwersytetu w Siedlcach mnie zaprosiło na dyżur autorski od godziny 11 do 12 na Stadionie Narodowym. Wydawcy są, jak to znaleźć? Jak znaleźć akurat to wydawnictwo? Wydawcy siedzą wydawcy ustawiają się w kole i jeden sektor tego koła to są wydawnictwa uniwersyteckie. No i wśród tych wydawnictw uniwersyteckich właśnie jest wydawnictwo z Siedlec, które wydało tę książkę.
1: William Szekspir i też takie dzieła, ale może nie tylko sonety, ale w ogóle William Szekspir, chyba tak w teatrach on się pojawia i zazwyczaj bardzo chętnie jest wystawiany na deskach teatralnych. A jak jest z młodzieżą? Czy chętnie sięgamy po dzieła Williama Szekspira, czy bazujemy tylko, jest Hamlet, oczywiście teraz wielki powrót również przez film, który nie tak dawno był wyświetlany na dużym ekranie, Macbeth, uda się tą młodzież zachęcić, zarazić.
3: No, moi synowie, którzy teraz zdali matury, bardzo, bardzo, bardzo są wkręceni w Szekspira, ale to już od dziecka. Ale też patrzę na ich kolegów, koleżanki, że jak mają do czynienia z Szekspirem, to też ich to zajmuje, jakoś się w to wkręcają. To jest wydanie dwujęzyczne, to też jest bardzo ważne, więc można sobie z angielskim tekstem porównać. I po raz pierwszy w Polsce to jest wydanie, to jest zapis sonetów zwrotkowy. Wcześniej to było zapisywane zawsze takim jednym ciągiem. To się taka niedobra tradycja utarła od, niestety od czasów Szekspira, ale to nie, że Szekspir tak chciał, tylko pierwszy wydawca, który wydawał sonety, tak to wydał i to się później przyjęło. Ja natomiast tłumacząc miałem w domu książkę, wydanie sonetów dwujęzyczne, ale angielsko-niemieckie, szwajcarskie wydanie z 1945 roku, z końca wojny. I tam był właśnie układ zwrotkowy. I później tak zacząłem dochodzić, jak to z tym było. I to, że to jest tak zapisane, to wiedziałem, ale jak to było właśnie z tym zapisem. No.
1: To też może być zachęta dla młodzieży, bo oni teraz bardzo lubią język angielski, więc jak nie po polsku, to może po angielsku właśnie.
3: No właśnie.
1: To nie może być inaczej. Zakończyć musimy sonetem, tym ulubionym, bliskim sercu.
3: Trochę mam tremę, bo ja tego sonetu już dawno nie mówiłem, ani nie czytałem. Sonet 66. Świat męczy. Wołam o spokojną śmierć. Dokoła pustka, a w niej żebrak. Ja. I nicujący wszystko pusty śmiech. I wiara, która kłamstwo dobrze zna. I honor, który w złocie topi wstyd, i czystość, która żądzy ulec chce, i doskonałość, co mdłym blaskiem lśni, i siła, którą niszczą rządy złe, i sztuka, której władza wiąże głos, i wiedza, która w głupstwie topi się, i prosta prawda, co prostactwem zwą, i dobro, które zło pogrążyć chce. Świat mnie tym zmęczył, ale jego część to nasza miłość. Zabrać mają śmierć.
2: Tak to pięknie zabrzmiało na zakończenie naszej rozmowy, ale inaczej nie mogło być. Jeżeli mamy aktora dzisiaj w programie, jeżeli mamy tłumacza sonetów, musiał ten sonet zabrzmieć. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za tą piękną interpretację i za tą książkę, którą po prostu możemy teraz pochłaniać i czytać Szekspira i jego sonety.
3: Dziękuję bardzo i zapraszam na targi książki w sobotę o 11 na Stadionie Narodowym.
1: A zapraszał Piotr Kontrat, który był gościem audycji Mięta przez Rumianek.
0: Mięta przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

w tytule, pięknie. Pięknie to zaśpiewał, pięknie zaśpiewał Joe Cocker. Niedawno mówiliśmy, że był jego dzień urodzin, a u nas od czasu do czasu właśnie tak pięknie śpiewa. Za chwilę Magda się pojawi znowu, bo w tym tygodniu Magda przygotowała książki z plusem i za chwilę opowie o kolejnej z nich. Znowu powędrujemy za ocean do Ameryki. Było o gazetach, o modzie. Dzisiaj troszkę inny temat, ale szczegóły za kilka minut Magda przedstawi.

0: Reklama.
1: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Po reklamie.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: Może na początek kilka pytań. Jak sprawić, by to, co chcesz powiedzieć, zostało usłyszane? Jak rozmawiać, by zjednywać sobie ludzi? Jak przedstawiać swoje poglądy i przekonywać do nich innych? Każdy może pomyśleć, że jego głos jest wyjątkowy i ma znaczenie. O tym można przeczytać w książce Sztuka mówienia. Spraw, żeby cię słuchano. Sekrety speechwritera Białego Domu. Autor Terry Szuplat. Dzięki tej książce dowiemy się, jak odnaleźć swój głos i go wykorzystać, by zmienić swoje życie i świat dookoła. Bo słowa mają moc. Trzeba tylko wiedzieć, jak ich użyć. I właśnie w tej książce Terry Szuplat, wieloletni twórca przemówień Baracka Obamy, zdradza sekrety ekspertów z Białego Domu. Na podstawie swojego wyjątkowego doświadczenia i wskazówek od samego prezydenta USA przedstawia praktyczne porady, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Przekonasz się, że każdy może mówić jak najpotężniejsi tego świata i że wcale nie jest to takie trudne. Autor ma w tym temacie bogate doświadczenie. Przez ponad 25 lat pisał przemówienia dla prezydentów, członków kongresu. Terry Szuplat przytacza urywki swoich przemówień, które wygłaszał m.in. Barack Obama. Dzięki temu możemy w praktyce przyjrzeć się temu, czego próbuje nauczyć nas autor. Jeśli interesuje Was ta książka, to jest ona dla osoby, która pierwsza dodzwoni się do Radia Plus Radom. Mój numer telefonu 48 360 83 37.

Książka dla Michała jako pierwszy do nas zadzwonił. Jutro w tym tygodniu ostatnia książka wydawnictwa Znak, bo takie rozdajemy w tym tygodniu, otrzymaliśmy od tego wydawnictwa. No i Magda jutro znowu historycznie, że tak powiem, zachęci was do czytania, bo będzie książka o średniowieczu, ale dość oryginalna. Tyle mogę dzisiaj podpowiedzieć. Więcej nie powiem. Jutro słuchajcie. Jutro w ogóle będzie również filmowo, jak to zawsze w piątek. Będę miał dużo zaproszeń. Uwaga, zwłaszcza dla dzieciaków, bo Dzień Dziecka się zbliży. Będzie można wybrać się do kina. Ale to szczegóły jutro. Natomiast dzisiaj to już wszystko z mojej strony. Dziękuję za Popołudnie Plus, które spędziliście razem z Radiem Plus Radą. Kłania się Wojtek Sałek. Dobrego wieczoru wam życzę. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Reklama.
1: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do KOB za narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolphamex, Mitutoyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. KOB za narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus Redo.
4: Potężny pożar lasu niedaleko Warszawy. Za chwilę relacja naszego reportera. Lubelska parafia może odbudować spalony kościół. Sukces polskiej tenisistki w Paryżu. Maja Chwalińska po raz pierwszy zagra w trzeciej rundzie turnieju wielkoszlemowego. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak tragedia w Tatrach. Nie żyje turysta, poszukiwany od rana. Po południu ratownicy znaleźli ciało mężczyzny, który spadł z dużej wysokości. Jak zaznaczają toprowcy, w wyższych partiach Tatr wciąż panują trudne warunki. Miejscami zalega śnieg i jest bardzo ślisko. Policyjny Black Hawk pomaga gasić pożar lasu pod Warszawą. Ogromny pożar wybuchł w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. Pożar objął kilkadziesiąt hektarów lasu. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Tak, jestem, dzień dobry.
4: Mateuszu, ilu strażaków walczy z żywiołem?
5: W akcji gaśniczej bierze udział około 150 strażaków, ale ze względu na silny wiatr sytuacja jest bardzo dynamiczna i możliwe jest skierowanie kolejnych zastępów z okolicznych powiatów. Ogień początkowo obejmował około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych lasu, jednak pożar szybko zaczął się rozprzestrzeniać.
6: To u nas widać
7: 40 km.
6: 44 km.
7: Jest tak zadymione całe miasteczko i czuć dym wszędzie.
5: Straż pożarna podkreśla, że na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani zagrożeniu dla okolicznych miejscowości. W działaniach z powietrza pomaga policyjny Black Hawk wyposażony w specjalny zbiornik, który umożliwia zrzut tysięcy litrów wody bezpośrednio nad linią ognia.
4: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku dwóch osób na hulajnogach elektrycznych przy ulicy Troczewskiego w Kutnie. 51-letni mężczyzna zginął po zderzeniu z 15-latkiem. Upadł i uderzył głową w metalowy słup.
8: W chwili zderzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
4: Mówił Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Śledczy chcą powołać biegłego do spraw techniki jazdy i rekonstrukcji wypadków.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Lubelska parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego może odbudowywać spalony kościół. Jest już pozytywna decyzja o warunkach zabudowy, mówi proboszcz kościoła ksiądz Waldemar Sadecki.
9: Bardzo kościół się pewnie nie zmieni, natomiast chcemy na pewno zmodernizować od strony funkcji. No, wizją jest, by udało się w tym roku projekt złożyć w urzędzie, to byłoby wspaniałe. Też kolejne marzenie, by w przyszłym roku zrobić stan surowy zamknięty. To jest taka ogólna, powiedzmy, wizja, marzenie.
4: Odbudowę kościoła wciąż można wspierać, szczegóły na stronie internetowej NSJ Diecezja Lublin. PL.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: A w nich życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polka sprawiła kolejną niespodziankę na kortach Rolanda Garrosa. Wygrała z belgijską tenisistką Elise Mertens 6-4 i 6-0. Po raz pierwszy w karierze zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju wielkoszlemowego.
10: Piękna historia generalnie, bo Maja Chwalińska, jak wiadomo, awansowała do Roland Garros w kwalifikacjach. To jest bardzo utalentowana zawodniczka, przyjaciółka Igi Świątek z czasów juniorskich i fajna sprawa, że wreszcie zaczyna na tej seniorskiej również arenie pokazywać swoje ogromne możliwości.
4: Mówił dziennikarz sportowy Michał Chojecki o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. 24-latka powalczy w sobotę. Jej rywalką będzie Greczynka Maria Sakkari. A jutro w samo południe polskie derby w Wielkim Szlemie. Mecz Igi Świątek z Magdą Lineto w trzeciej rundzie w Paryżu. Z French Open odpadł jednak dzisiaj Hubert Hurkacz. Polak przegrał z Amerykaninem Francisem Tefo.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i co to się będzie dzisiaj działo? Najpierw niech tradycji stanie się zadość, stanie się dosłownie za 6 sekund. Zatem ja teraz będę przedłużać, przeciągać po to, żeby dokładnie w tej sekundzie powiedzieć 20 minęła 8 minut temu. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Oby taki był dla nas wszystkich, a będzie, jeżeli spędzimy go wspólnie. Ja wiem, że część z Państwa w samochodach, gdzieś tam w drodze między jednym a drugim miastem, za każdy wpis, oczywiście nie od tych, za kierownicą. Dziękuję, to w mediach społecznościowych czasem gdzieś tam do mnie dociera, że ktoś jechał, słuchał i pyta, a co to, no jak to, co to? Człowiek z bliska w Radio Plus, nie może być inaczej. Dzisiaj będziemy na pewno w drugiej godzinie naszego spotkania daleko, daleko stąd, chociaż tematy bardzo bliskie, bo mówiąc o Afryce, będziemy pytać o to, co wydaje się kompletnie egzotyczne, odległe i w ogóle w życiu. Ebola, gorączka krwotoczna, pandemia się szerzy, nie u nas, w Afryce. No, pytanie tylko, czy przełamanie kolejnych granic państwowych oznacza również problem dla nas tutaj, w Europie, albo czy planując wypady wakacyjne, chociaż wyjazdy wakacyjne bardziej, no w każdym razie podróże wakacyjne, powinni to Państwo brać pod uwagę, czy nie. Bezpieczniej o Afryce będziemy mówić w kontekście jesieni i tego, co przed Stowarzyszeniem dla Świata. Bo jeżeli mają Państwo zbędne okulary, to na pewno jest dobry moment, żeby zastanowić się, co z nimi zrobić i pyk, od razu pstryk, rozwiązanie popłynie z Radia Plus. To wszystko jeszcze przed 22, ale po 21, a przed 21, no, skoro powiedział, że kładzie głowę i jeżeli to się nie sprawdzi, to w poniedziałek rezygnuje z pracy. To znaczy, że skoro jest czwartek, a my się dalej słyszymy z prezesem, szefem Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, Łukaszem Pawłowskim, znaczy, że się udało. Dobry wieczór. Cześć.
2: Dobry wieczór.
1: Udało się to, o czym rozmawialiśmy w zeszły czwartek. To, co przykuło ich, przynajmniej przez chwilę przykuwać uwagę, będzie. Pewnie będzie jakaś taka przerwa wakacyjna, potem znowu wzmożenie, zależnie od tego, jak to będzie z tymi datami wyborczymi, po referendum w Krakowie. Referendum, które zostało przez państwa uznane wartym uwagi i dlatego prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany. Rada Miasta się uchowała, chociaż też był taki moment, kiedy wydawało się, że żegnają się ze swoimi stołkami i nawet tak się zachowywali. Ja rozmawiałam z reprezentantami chwilę po 21 w niedzielę, no i takie miny bardziej marsowe. Ciekawe, jak wykorzystają teraz ten czas, który dostali to swoje drugie życie i drugą szansę. Zostawię tutaj trzy kropki i pobiegnę do Łukasza Pawłowskiego z pytaniem. Trochę taki oddech, odsapnięcie po tym, co się działo w Krakowie?
2: Znaczy na pewno duże uf, bo muszę zmieniać pracy. Ja nic innego nie potrafię, jak badać i analizować, więc...
1: A ja gadać.
2: Przynajmniej na razie mam pracę i nie muszę rezygnować. Faktycznie, tak rozmawialiśmy tydzień temu, to zresztą już rozumiem, że teraz będziemy się rozmawiać co tydzień o polityce.
1: Umówienie.
2: Ale... Tak to trochę było, jak rozmawialiśmy ostatnio, że no nic bym z tych danych już nie rozumiał, gdyby to referendum nie było ważne. Na całe szczęście i tutaj takim, i mam na to świadków, bo było to też w telewizji, mówiłem, że taki przedział, na który stawiamy, to jest pomiędzy 27 a 33% i wyszło w sam środek tarczy, bo ta frekwencja była 29,99%, ale od razu muszę posypać głowę popiołem, bo była mowa o tych radnych, którzy już się czuli zwolnieni, to też trochę nasza wina, bo w tym naszym badaniu Exit Poll ta frekwencja wyszła troszeczkę wyżej niż potem w rzeczywistości i oni już czuli się zwolnieni, więc z pracy nie rezygnuję, ale tam kilka rzeczy jeszcze poprawić trzeba.
1: Na czym polega specyfika określenia w ten sposób frekwencji? Bo co do zasady w wyborach parlamentarnych koncentrowaliście się nie na tym, ile osób poszło, tylko na tym, z czym wyszło, to znaczy gdzie krzyżyk został postawiony. To jednak troszeczkę inne pytania i badania niż sprawdzenie, ile w tak różnych miejscach w mieście osób zdecydowało się pójść zagłosować, bo były frekwencje dużo, dużo, dużo, dużo, dużo, dużo ponad to, co było ostatecznie, ale były też poniżej.
2: No, bo w referendum tak naprawdę dwa głosowania, czy dwa wybory tego wyborcy się mieszają, to znaczy w normalnych wyborach wyborca decyduje o tym, czy idzie na wybory, a potem decyduje, na kogo zagłosuje. Tutaj już tak naprawdę wzięcie udziału w referendum jest decyzją, zresztą to było widać w tych wynikach, tylko 2% z tych, którzy poszli na referendum, chciało prezydenta bronić, więc jakby oni podejmowali decyzję już wcześniej. No i to właśnie to jest największy problem, w szczególności do takich referendum w dużych miastach, to ostatnio było wiele lat temu. Bardzo trudno jest takie coś zbadać. Okazało się, że dużo łatwiej, dużo dokładniej wyszło nam to przed wyborami, na realizując badania telefoniczne i pytając o różne rzeczy, o ocenę prezydenta i chęć udziału w wyborach, niż mając ankieterów w komisjach, z tego względu, że to jest dużo bardziej skomplikowane niż w takim tradycyjnym badaniu, w tradycyjnych wyborach, na przykład parlamentarnych, gdzie ta frekwencja zazwyczaj w tych komisjach jest bardzo podobna, no bo te same osoby głosują, one różnie mogą głosować i to jest zawsze wyzwanie w exit poll. Tutaj mieliśmy te dwa wyzwania w jednym i troszeczkę wyszło wyżej.
1: Jakieś na pewno tylko czy zdradzalne i jawne wnioski na następne referenda?
2: Jeśli chodzi o naszą pracę, ja tu zawsze obiecuję poprawę, jestem bardzo ambitny i już od godziny 6 rano, gdy już wiedzieliśmy, że troszeczkę wyszło wyżej, już zastanawiałem się, co można by tu zmienić i poprawić, ale nie mogę zdradzić co, bo to jest najcenniejsza wiedza i w Polsce są tylko dwie firmy, które realizują badania exit poll, niech tak zostanie. Jeśli chodzi o inne miasta, bo to moim zdaniem jest ciekawe i wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć, bo moim zdaniem na Krakowie się nie skończy, to znaczy ja lubię się zakładać, to mógłbym się założyć, że w tej kadencji samorządu jeszcze do skutecznego referendum prezydenta miasta dojdzie i to, że realizowaliśmy badania przed wyborami w Krakowie, przed referendum i w trakcie, daje nam bardzo dużą wiedzę co do tego, jak to badać następnym razem przed, żeby znowu z przekonaniem powiedzieć, że jeżeli to nie będzie ważne, to rezygnuję z pracy, więc wydaje mi się, że będzie do tego okazja, żeby to sprawdzić.
1: Ja wiem, że głośno się Rzeszów zaczął pojawiać, ale kandydatów jest dużo, dużo więcej. Gdyby tak ryzykować do końca tego roku, komuś się uda zabrać głosy? Gdzieś to ruszy, pospolite ruszenie nomen omen?
2: Wydaje mi się, że do końca roku może być ciężko, z tego względu, że sam proces jest bardzo długi, to znaczy samo zbieranie podpisów trwa przynajmniej 2 miesiące, potem jest czas na ogłoszenie daty referendum. Każdy też próbuje celować tak, żeby nie było ani za gorąco, ani za zimno. Ci wszyscy organizatorzy, część z nich pewnie dopiero teraz podejmuje decyzję, więc co do, że to w tym roku będzie, to bym się nie założył. Przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku już bardziej, to znaczy tu już jest na to czas, bo można to zrobić właśnie tej jesieni, albo można to zrobić na wiosnę, więc wydaje mi się, że ten samorząd dostarczy nam dużo ciekawych informacji, bo w przypadku Krakowa ja uważam, że najciekawsze się już wydarzyło, to znaczy to referendum, odwołanie prezydenta pierwszy raz po 16 latach w tak dużym mieście i mam wrażenie, że to jednak było wielkie zaskoczenie, mimo że mówiliśmy, że będzie ważne, ale nikt nam nie wierzył jak zwykle. To okazało się, że jest wielki szok, ale wydaje mi się, że te wybory w Krakowie już tak nie będą nas pasjonować, że to będą bardzo lokalne wybory.
1: Ja pamiętam swoją rozmowę chwilę po tych waszych wynikach z jednym z inicjatorów referendum i zapytałam go o to, czy już wie, że będzie kandydował. On mówi, że z natury jest pesymistą i był pewien, że to się nie uda i właściwie jest w takim szoku, że on musi jeszcze się nad tym zastanowić. To zastanowienie pewnie będzie trwało teraz tygodniami, no a potem zacznie się kampania, ale rzeczywiście ona może już nie wywoływać tyle emocji, no... Chyba że, i tutaj od razu sama sobie zaprzeczę, że koalicja nie wystawi jednego kandydata, tylko wystawi tylu kandydatów, ile tylko może, bo chętnych to naprawdę nie brakuje.
2: To prawda, ale akurat z tego punktu widzenia te wybory w Krakowie będą takim troszeczkę cyrkiem politycznym. Występuje tam wielu polityków, o których większość państwa nigdy nie słyszała. A te główne partie, które zazwyczaj nakręcają uwagę opinii publicznej, nakręcają media, nakręcają internet, czyli Koalicja Obywatelska i PiS, mogą na tych wyborach wygrać najmniej, a mogą też bardzo dużo stracić. Ja uważam, że obie te partie główne będą starały się unikać trochę tego tematu. Znaczy PiS nie jest w stanie wygrać w Krakowie. Koalicja Obywatelska jest w stanie, ale chociaż byłoby to bardzo, bardzo trudne i po tym referendum, i po nastrojach w Polsce. Więc wydaje mi się, że te dwie główne partie odpuszczą. Będziemy mieć trochę takich bardzo charakterystycznych kandydatów w Krakowie, którzy będą się kłócić o to, którą ulicę należy wyremontować, a którą nie. Nie sądzę, że widzowie i słuchacze w Warszawie, w Wrocławiu, w Gdańsku czy na wsi podkarpackiej będą bardzo z takim emocjami śledzić to, co się dzieje w Krakowie.
1: Pewnie nie, chyba że tam gdzieś na Podkarpaciu będą patrzyli na to, co się wydarzy w Rzeszowie. Ale tak, ciężej będzie utrzymać zainteresowanie kraju przy okazji wyborów tak lokalnych. Referendum mogło pokazać, że ludzie mają moc i że mają taką możliwość. Ja wiem, że do tego są jeszcze potrzebne pieniądze, ale że to pospolite ruszenie ma sens, jeżeli ma się ten wspólny cel. Jeżeli chodzi o wybory, to już po czynach ich poznacie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To po przerwie w takim razie będziemy po czynach albo i po nazwiskach poznawać tych, którzy zdecydowali się stanąć u boku albo wręcz przeciwnie tego, który przegrał. Mało tego, będę oczywiście dopytywać o to, kto poszedł, z czym, przeciwko komu to było głosowanie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
3: Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8,11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa.

0: najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
3: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w Nocnych Światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23:00. Do usłyszenia.
2: Nocne Światło. Radio Plus. Nocne Światło.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Aleksander Miszalski to były prezydent Krakowa, Stanisław Krazik to obecny komisarz Krakowa, a to też postać na pewno w Małopolsce znana, chociaż być może państwo pamiętają, bo to również poseł, wojewoda Małopolski, kiedyś burmistrz Niepołomic. Szukałam, sprawdzałam dużo o nim opinii, ale takich technicznych. Zatem okej, niech to trwa. W tej chwili zresztą on był wiceprezydentem miasta. Kto następny? Na to przyjdzie czas. Na razie trochę tych nazwisk ogólnopolskich już się pojawiło wśród chętnych. Czy ostatecznie pójdą ci, którzy są rozpoznawali w skali kraju, czy postawią poszczególne partie na współpracę, to pewnie się w tych momentach wykuwa i decyduje, bo ambicji nie można odmówić wszystkim tym, którzy już mówili, no Krakus powinien być kandydatem. Są też tacy, którzy mówią, proszę nie mówić na nas Krakus, bo to nas obraża. To tylko Krakus to sobie może powiedzieć, że jest Krakusem. Zatem pozdrawiam wszystkich mieszkańców Krakowa bardzo ciepło. Również tych rdzennych, którzy lubią być wyróżniani. No i będziemy spoglądać, jak tam i co tam. A na razie od Łukasza Pawłowskiego chciałabym wydostać wiedzę dotyczącą tego, kto tak naprawdę głosował i przeciwko czemu. Bo te dane, kto poszedł głosować przeciwko rządowi, a kto poszedł głosować przeciwko prezydentowi, no to... Oj, to jak, nie powiem, że pasuje jak pięć do oka, no ale no coś tak mniej więcej. Jak to się rozkładało?
2: No mniej więcej 25% tych, którzy poszli na referendum w Krakowie, zapytani przez nas, co było takim większym mobilizatorem ich, żeby do tego referendum pójść. Czy sprzeciw przeciwko prezydentowi, czyli żeby go odwołać, czy sprzeciw przeciwko władzy ogólnopolskiej, czyli rządowi Donalda Tuska. Więc 1/4 powiedziała, że rząd Donalda Tuska. Co ciekawe, bez tej 1/4 to referendum byłoby nieważne. Więc gdyby to referendum dotyczyło wyłącznie Krakowa, wyłącznie strefy czystego transportu, wyłącznie zadłużenia miasta, czyli tych lokalnych tematów, to referendum nie byłoby ważne. I ta polityka ogólnopolska często się w samorządzie miesza. Dokładnie tak samo było w wyborach przyspieszonych w Rzeszowie, gdy prezydent Fiołek zostawał prezydentem. Tam była wysoka frekwencja, wyższa niż w samych wyborach, już potem w normalnym terminie. Z tego względu, że dla wielu wyborców wtedy opozycyjnych, czyli dzisiaj partii rządzących, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, to był taki głos, że tam wybierzemy na złość Kaczyńskiemu prezydenta w Rzeszowie naszego i tutaj wygramy. Podobne mechanizmy, z tego względu, że tak jest nasz ten system skonstruowany, że jak już wybierzemy sobie parlament, to z nim nie możemy nic zrobić przez 4 lata, nic nie możemy zagłosować, powiedzieć, ja bym chciał odwołać Donalda Tuska, a takiego prezydenta można albo wybrać, albo odwołać w referendum, więc to jest trochę taka zastępcza walka. Bez tej 1/4, która poszła zagłosować przeciwko Tuskowi, referendum nie byłoby ważne. I tu jest moim zdaniem najważniejszy wniosek z tego. Takich miast, których rządzą prezydenci z Koalicji Obywatelskiej, albo związani z Koalicją Obywatelską, jest bardzo dużo. To Koalicja Obywatelska dominuje wśród prezydentów największych miast. I jeżeli 1/4 idzie na wybory tylko dlatego, żeby Tuskowi zrobić na złość, to robi się bardzo niebezpieczna sytuacja dla wielu tych prezydentów.
1: A gdyby tak patrzeć na partyjny podział, czy przypadkiem Aleksandra Miszalskiego nie odwołała Konfederacja z partią Razem? Taka egzotyczna koalicja?
2: A to najwięcej, musimy pamiętać o tym, że najwięcej jednak było wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo ich jest więcej niż wyborców Razem czy Konfederacji. Ta frekwencja wśród wyborców partii Razem jest zaskakująca. Z tego względu, że ponad 40% wyborców, wszystkich wyborców, którzy są w Krakowie partii Razem, poszli na to referendum, w przeciwieństwie do takich wyborców jak Koalicja Obywatelska czy Lewica. Więc oni tutaj się przyłożyli do tego odwołania. Najwyższa frekwencja była wśród wyborców Konfederacji. Co ciekawe, frekwencja wśród wyborców partii Grzegorza Brauna nie była aż tak wysoka jak wśród innych partii prawicowych, co też może nam sugerować, że być może w tych sondażach ogólnopolskich notowania partii Brauna są trochę przeszacowane, znaczy, że ten wyborca nie jest gotowy, ale być może jego polityka samorządowa nie interesuje, ale w wyborach parlamentarnych pójdzie, więc na pewno poszedł odwołać Miesielskiego wyborca prawicowy w dużej części, ale właśnie wyborca prawicowy, który po pierwsze motywowany był z polityką ogólnopolską, no i w tym wszystkim pomogli wyborcy partii Razem, którzy mówili absolutnie tylko sprawy lokalne, Kraków nas interesował, bo w tej grupie tak ten podział wyglądał.
1: To też jest śmieszne, jak to wygląda w tych reakcjach pierwszych zaraz po głosowaniach. Jak przegrywa Miszalski, to mówią, to jest lokalne referendum, to lokalne sprawy, tutaj tylko lokalna polityka decyduje. Zakładam, że gdyby wygrał, to byłoby to kolejne poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, no ale to jest polityka. Nie ma się co oszukiwać. To skoro tak, to jak wygląda rozdanie w tym nowym partyjnym sondażu ogólnopolskim?
2: W sondażu ogólnopolskim wbrew pozorom niewiele się zmienia. My już od wielu, wielu miesięcy, dostając za to po głowie od każdej ze stron, pokazujemy, że Koalicja Obywatelska ma poparcie w okolicach 38-39%. Ktoś się łapie za głowę i mówi, ale jak to, przecież Miszalski przegrał, a tutaj 39% dla Koalicji Obywatelskiej. Jak to możliwe? Przecież rząd popiera tylko 30%. Ale prawda jest taka, że Koalicja Obywatelska po prostu nie ma konkurencji po tej stronie, po stronie tej liberalnej, centrowej, i absolutnie dominuje nad przede wszystkim swoimi partnerami, ale dominuje też nad Prawem i Sprawiedliwością. I tutaj to od tego, czy to wystarczy, na razie nie wystarczy, żeby rządzić po 27 roku, ale na pewno jest to taka silna pozycja, prawda, partia, która może zdobyć 210-215 mandatów, to daje na pewno duże możliwości Donaldowi Tuskowi, żeby tą politykę tak konstruować, że być może te pozostałe 15 mandatów się znajdzie i kolejna kadencja.
1: Pozostałe 15 mandatów. No i diabeł tkwi w szczegółach, bo musiałaby Lewica się bardziej postarać, żeby było z czego dobierać, bo zakładam, że gdyby wszystkie pozostałe partie się dogadały, no to byłby kazus z poprzednich wyborów, wygrany nie rządzi?
2: Byłaby sytuacja, znaczy gdyby wszystkie pozostałe partie się dogadały, które wchodzą do parlamentu, to tak, no bo mielibyśmy polski parlament, który byłby złożony z bardzo dużego klubu Koalicji Obywatelskiej i prawie cała reszta byłyby to partie prawicowe. Lewica w naszym sondażu dostaje tych mandatów 7 czy 8, a bardzo często w naszych sondażach jest w ogóle poniżej progu. Więc mogłoby się to oczywiście powtórzyć. Co ciekawe, uważam, że mogłoby się powtórzyć jeszcze jedna sytuacja, to znaczy, że do Senatu wybory mogłaby wygrać także prawica, jeśli chodzi o pakt prawicowy senacki, jeżeli te partie by się dogadały. Kiedyś dogadały się partie dzisiejszej koalicji rządzącej. Mieliśmy pakt senacki w 2019 roku i to się udało też w 2023. Więc polska polityka jest bardzo przewrotna i bardzo sprawiedliwa, bo może się też skończyć właśnie tym, że Koalicja Obywatelska osiągnie absolutnie najwyższy wynik, wygra wybory, a i tak rządzić będzie Jarosław Kaczyński z Konfederacją i Grzegorzem Braunem.
1: Oj, tak między nami nikt nie słucha. To jest możliwe?
2: Oczywiście, że jest możliwe. W polskiej polityce wszystko jest możliwe. Zresztą politycy dzielą się, wypowiedzi polityków należy dzielić na te przed wyborami i te po wyborach, i one są często bardzo różne. Tych scenariuszy jest naprawdę bardzo dużo. Ja osobiście uważam, ale tu się już zakładać nie będę, że ta sytuacja jest dużo bardziej remisowa niż pokazują sondaże, z tego względu, że zupełnie nie mówimy o tych partiach, które są poniżej progu. Polska 2050, PSL czy Partia Razem, a one tak długo pod tym progiem nie będą. Nie dlatego, że nagle przybędzie wyborców dla Polski 2050, ale one się w jakiś sposób dogadają. Jakby to te partie są charakterystyczne, bo one w mediach mówią, nie, w naszych sondażach to my mamy w ogóle 7-8%, a one doskonale wiedzą, jakie jest poparcie, więc próbują tak się dogadać, tak konstruować te listy, żeby jednak ten próg przekroczyć. A jak przekroczą, no to już mamy 230 do 230 i teraz pytanie, kto, komu będzie łatwiej, żeby przegłosować w Sejmie swojego marszałka, swojego premiera i swój rząd.
1: Ja wiem, że ta kampania pewnie po wakacjach to już tak na całkiem dobre się rozpocznie, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne roku 2027, mimo że to jeszcze jedne wakacje, jeżeli chodzi o te wybory, a tych jeszcze nie zaczęliśmy. Prawda jest taka, że to będzie zacięty bój, naprawdę maksymalnie zacięty bój. Czy dużo, czy w ogóle cokolwiek zależy od dalszej postawy prezydenta, już nie mówię Krakowa?
2: To prezydent Karol Nawrocki jest bardzo takim aktywnym członkiem tej debaty publicznej. Dużo bardziej niż wszyscy poprzedni prezydenci. Choć w naszych sondażach to Karol Nawrocki nie wpływa na poparcie dla partii prawicowych, ale za to jego zaangażowanie wpływa na to, że to poparcie dla niego jest coraz niższe. To znaczy taki zaangażowany prezydent, który staje po jednej stronie sporu i jest takim właśnie głównym przeciwnikiem obecnego rządu, powoduje, że to poparcie dla niego też się polaryzuje. Tutaj pytanie, jak długo ten potencjał prezydencki, właśnie zawsze prezydenci mieli taki potencjał, że mieli większe poparcie, wyższe poparcie niż partie, które ich popierały, a tutaj się może okazać, że to się za chwilę zrówna. Więc wydaje mi się, że na razie tego efektu nie ma. Na pewno nie ma takiego efektu, że Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie, to teraz prawica idzie po władzę. Tak się nie okazało. Okazało się, że dalej mamy remis. Tak jak w wyborach prezydenckich, ja zawsze to powtarzam, najniższa różnica w historii wyborów prezydenckich, z taką różnicą wygrał Karol Nawrocki. O tym trzeba zawsze pamiętać, bo żyjemy w Polsce naprawdę podzielonej pół na pół. Tak idealnie. Pół na pół i wszystko się może wydarzyć w każdych wyborach, i prezydenckich, i parlamentarnych.
1: Myślę o tych rzeczach, które się w tej chwili pojawiają, które gdzieś tam mogłyby potencjalnie wpływać na decyzje wyborców w przyszłym roku. Na pewno nie jest to ciągnący się i niekończący spór o praworządność. Proszę wybaczyć, to już tak wyświechtane słowo, ale pozwolę sobie go użyć, bo żeby koncentrować się na Sądzie Najwyższym, znowu Krajowej Radzie Sądownictwa, przepychankach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Naprawdę mało kogo to już interesuje. Runęły te posągi, runęły te pomniki sprawiedliwości, takiego postrzegania nienaruszalnych instytucji. Chyba nie uda się ich odblokować w najbliższym czasie. No ale nie to...
2: To jakby powiedzenie, to jest za mało. Przede wszystkim Polacy nie rozumieją już absolutnie tego sporu. To, że już ich nie interesuje, to jest jedno, ale nikt, nawet ci bardzo zaangażowani, tego sporu nie rozumieją, więc na pewno to nie będzie. Zresztą tematem też nie było to ani w 23, ani w 25 roku. Zawsze decyduje portfel i to, jak nam się żyje, ile płacimy za rachunki i za lekarstwa, ile płacimy za jedzenie. To zawsze decydowało w Polsce od wielu, wielu lat. I to samo będzie w 27 roku.
1: Ja wiem, że masło już bywało po 10 zł, teraz po 99 groszy. Takie promocje się zdarzają i gdzieś przynajmniej w tę stronę spoglądając jest nieźle, ale na każdą inną stronę patrząc jest tak źle, że człowiek mocno trzyma się za portfel. Już o tym systemie ochrony zdrowia nawet wspominać nie będę, bo długie audycje już temu poświęciłam i mam takie wrażenie, że ile byśmy my tutaj nie powiedzieli, na ile pomysłów nie wpadli, to i tak nie zmienimy tego za pstryknięciem palców albo dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale takie rzeczy jak na przykład system kaucyjny i opodatkowy tych, którzy zbierają butelki. To są takie rzeczy, które nas nie interesują, bo mamy pieniądze i to nie my zbieramy. Czy to może wpływać? Czy te ceny benzyny, które na przykład zostaną, zakładam, że około wakacji uwolnione, no może nie w pierwszej turze, ale pewnie lada moment tak się zdarzy. I to nie jest tak, że ja za długo mówię, Łukasz Pawłowski się rozłączył, tylko gdzieś tam coś z internetem nie zagrało, więc mam nadzieję, że za chwilę się ostatecznie raz jeszcze na antenie spotkamy. Ale te wszystkie rzeczy, takie malutkie rzeczy, które Państwo zapewne też dostrzegają, na pewno też widzą, patrząc na to, co dzieje się w związku z cenami, no gdzieś tam to będzie tworzyło rzeczywistość. Stanęłam na maśle i benzynie. Słyszymy się

0: tematami światopoglądowymi czy tematami mniej ważnymi, tylko właśnie tym, ile płacą na stacji paliw. To jest prawdziwa polityka, z tego sobie absolutnie zdaje rząd Donalda Tuska sprawę. Jak tu zrobić tak, żeby tutaj tych cen nie tak nie podnieść?
1: Ja nie wiem, co oni z tym zrobią, szczerze powiedziawszy. Naprawdę nie wiem, co oni z tym zrobią. Bo teraz już była mowa, że około weekendu majowego, no to tak głupio, no bo przecież weekend majowy. Nie udało się, przedłużyli. Potem, no dobrze, to do końca maja. Teraz zorientowali się, że czerwiec, no ale za moment Boże Ciało. W związku z tym też długi weekend. I to tak będzie trwało. Może po pierwszej fali wakacyjnej, ale to wtedy zezłoszczą się ci, którzy na urlop pojadą dopiero w sierpniu. Nie ma dobrych rozwiązań, jeżeli chodzi o wszystko to, co w konsekwencji gdzieś tam paruje z naszych portfeli, a przy urnach się znowu materializuje. No, tacy już jesteśmy i tak to wszystko wygląda. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, to zawsze powtarzam, nie jako przekleństwo, ale jako podziękowanie, że możemy być świadkami tego wszystkiego. Zatem dziękuję. Łukasz Pawłowski, Ogólnopolska Grupa Badawcza. Za dziś, za tydzień nie obiecuję, bo Boże Ciało, ale potem to kto wie.
0: Dziękuję bardzo, ale to jest bardzo, bardzo miła tradycja z panią redaktor porozmawiać.
1: Bardzo się cieszę.
0: I celach paliw.
1: Dzięki. Do usłyszenia. Na pewno będziemy jeszcze spotykać się w Radio Plus. Zatem mogą państwo być pewni, że jeżeli chodzi o jakieś analizy, które gdzieś tam na koniec sezonu korci mnie, żeby zrobić takie podsumowanie tego wszystkiego, co się wydarzyło, o czym państwo już nawet nie pamiętają, bo przecież ten czas tak szybko leci. Zatrzymamy się na chwilę na bardzo konkretnej dacie. Na 1 czerwca. Po przerwie.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Tak jak 26 maja media społecznościowe były pełne tych zdjęć, uścisków i uśmiechów, tak znowu to się wydarzy w poniedziałek, bo wtedy będzie pierwszy dzień czerwca i o ile dzień mamy, mam nadzieję, że mamy świętowały, o tyle dzień dziecka. Rozumiem, że mamy już szykują przynajmniej od tego 26. Co tam zrobić tego pierwszego, żeby tym razem zaskoczyć, no, ale bez przesady z tymi prezentami, żeby jakoś tak, no nie za dużo, żeby to nie tylko takie rzeczy materialne, tylko żeby ten czas był ważny. Proszę się tak przyznać i zajrzeć w głąb siebie, ile osób właśnie w ten sposób gdzieś tymi ścieżkami podążało. Jeżeli przeliczały panowie, czyli mamy, ojcowie, dziadkowie, pieniądze tylko ile w tym roku, no to błagam, nie róbcie tego. To naprawdę najważniejsze, ja wiem, że to jest takie, no po prostu truizm, no. No najważniejszy jest czas, ale na Boga jest. Dlatego tego nie kupimy w żaden sposób. Czas i no i to bycie razem, bycie z tym dzieckiem, tak żeby rzeczywiście czuło się wyjątkowe. I przyznam szczerze, kiedy ja byłam dzisiaj w przedszkolu na dniu rodziny, dzieci śpiewały dla mamy i taty, umęczone jak nie wiem co, ale brawo one. No i to jest przedszkole, w którym są też dzieci z domów dziecka. No i o ile każdy tam maluch wyglądał gdzieś za swoimi przedstawicielami, bo to połowa w pracy, połowa w biegu, połowa tu, połowa tu, to już nie mogę powiedzieć o trzeciej części, bo przecież się nie da, ale w każdym razie część tu, a część wpada w ostatniej chwili. I patrzyłam na te dzieciaki z domu dziecka, no i zastanawiałam się, jak to zrobić, żeby się nie czuły w żaden sposób inaczej, źle, gorzej, same, bez tych przytulasów. Jecha, akurat mam tak, że jak wchodzę do przedszkola, to pierwsze, pierwsze przybiega, ale właśnie ta trójca, żeby się gdzieś tam przytulić, oni są przyzwyczajeni, że przychodzimy, witamy się i jakoś to jest. No i jak ten dzień dziecka dla nich przygotować? Jak przygotować dzień dziecka w takich miejscach, gdzie wszyscy starają się, żeby było jak najwięcej uśmiechu, ale rzeczywistość skrzeczy po kątach, siedzi gdzieś i tam igra sobie z wszystkim tym, co dla nas najważniejsze. Tak samo jest na oddziałach onkologicznych. Przyznają Państwo, że to też nie jest takie proste. A dlatego uśmiechu dużo jesteśmy w stanie zrobić. Anna Ołtarzewska też i to nie raz. I to nie od dziś. Fundacja Mani Wielce. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dzień dobry.
1: Nie wiem, przyznam szczerze, że siedzi mi to, jak nawet nie muszę zamykać oczu, żeby widzieć akurat to jedno konkretnie dziecko, które miało problem z tym śpiewaniem, co dla mamy, co dla taty. Dwoje sobie z tym całkiem nieźle radziło, ale to jedno było takie nie w tym miejscu i nie w tym czasie. Nie da się pominąć takich dni, nie da się wytłumaczyć, że będzie inaczej, bo nie wiadomo, czy będzie inaczej. Jak sprawić, żeby ten dzień dziecka zmazał to, co być może w dniu mamy gdzieś tam taką plamą, której nie da się zetrzeć, zostało?
2: No przede wszystkim dla tych naszych podopiecznych najważniejsze jest bycie nie w tej samotności. Bycie z kimś, kto przytuli, kto porozmawia, kto wyciągnie tą dłoń do nich i po prostu będzie. Dla tych dzieci to jest ważne, bo te dzieci naprawdę nie potrzebują prezentów. One prezenty mają, one są zaopiekowane, one wspaniałe mają te ciocie, te panie opiekunki, które są, panie wychowawczynie, które są z nimi w tych placówkach. I podejrzewam, że na takich przedstawieniach szkolnych te panie też są jako przedstawicielami tej placówki, żeby te dzieci czuły się zadbane, zaopiekowane, że one nie są same, że one mają dla kogo wystąpić. Więc dla tych dzieci najważniejsze jest to, by być. By z nimi spędzić ten czas, uśmiechnąć się, zabrać na rower, zabrać na spacer, zabrać w miejsca, o których one marzą, by zobaczyć. Więc to jest najważniejsze i ten przyszły, nadchodzący dzień dziecka będzie właśnie taki. Będziemy z tymi dziećmi, naszymi.
1: To zawsze, jak słyszę naszymi dziećmi, myślę sobie, brawo wy, to cudownie, że jesteście. Problem polega na tym, że was jest za mało, a ich jest więcej.
2: Ale my tak ustalamy sobie z tymi naszymi placówkami ukochanymi, że może 1 czerwca nie jesteśmy we wszystkich miejscach naraz, ale pamiętajmy jedno, my jesteśmy z tymi naszymi placówkami, z tymi naszymi dziećmi przez cały rok. My nie jesteśmy tylko od święta, nie jesteśmy tylko od Dnia Dziecka, bo my z tymi naszymi podopiecznymi spotykamy się raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu, zabieramy ich, spełniamy ich marzenia i oni wiedzą, że nawet jak my nie podjedziemy do tej naszej placówki, która na przykład jest daleko od Warszawy, my zawsze zrobimy jakąś paczkę, my zadzwonimy, my porozmawiamy, zadzwoni ciocia Ania, porozmawia, zapyta się, co u nich słychać, planujemy już przyszłe wyjazdy, przyszłe niespodzianki, co chcecie zrobić. One wiedzą, że my jesteśmy i to jest najważniejsze.
1: I mają odwagę mieć marzenia.
2: Do tych marzeń, no tutaj to musimy poruszyć ten temat, że te dzieci nie mają niestety marzeń i one nie wierzą w te marzenia. Mamy placówki, gdzie widzimy już ten progres, to przejście takie, jeśli spędzamy z nimi bardzo dużo czasu. Ja za każdym razem mówię, słuchajcie, wy musicie mieć marzenia, bo marzenia nas wyciągną na tą fajną drogę, na tą fajną naszą przyszłość, co chcemy w życiu osiągnąć. Bo to, że jesteście w tej placówce, to nie jest wasza wina, chociaż te dzieci myślą, że to jest właśnie ich wina. One boją się marzyć. Bo jak rozmawiałam z naszą Agatą i pytam się, Agata, dlaczego nie napisałaś mi swoich marzeń w liście? A po co ja mam napisać, jak to i tak się nie spełni? Spełni się. Ostatnio napisało do mnie 2 chłopaków z naszej placówki, że chcą skoczyć ze spadochronem.
1: O, matko.
2: Powiedziałam,
1: jedyne.
2: Słuchajcie, jesteście niepełnoletni, ja nie wezmę jako fundacja, jak to się mówi, odpowiedzialności za was, ale jestem w stanie wam to zrobić, spełnić wasze marzenie. Gdzie ich zabrałam? Zabrałam ich do Flyspotu. Nadaliśmy. Dzieci, słuchajcie, pierwszy raz uniosły się w tunelu aerodynamicznym i słuchajcie, to było tak niesamowite. Tam była ich 10. Wszystkie spróbowały tych swoich sił. Bały się, były przerażone, ale oczywiście mamy swojego ambasadora Patryka Sandacha, którego serdecznie pozdrawiam. Patryk się nimi zaopiekował, przygotował ich do lotu, wszystkie komendy, wytłumaczył. Jak dzieci wyszły z tego flyspotu po tych takich 2 godzinach, to słuchajcie, pierwszy raz widziałam tak uśmiechnięte dzieci z placówki. Naprawdę. I to, mówi ciocia, spełniło się moje marzenie, ale ja byłem na ziemi. Jak to możliwe? Wszystko jest możliwe i wszystko możemy spełnić.
1: Jakie są te najbardziej niespełnialne marzenia? Dom? Rodzina?
2: Tak. Mamy chłopczyka, który został przywieziony do placówki, ma 13 lat. Przywiózł go tata, dosłownie postawił go pod drzwiami placówki, powiedział, że on go oddaje i to było przed świętami. Powiedział, że go oddaje, on jedzie do pracy do Niemiec i on nie chce już mieć z nim nic wspólnego. Chłopak 13 lat. I słuchajcie, pytałam się, bo to było dzień przed naszymi prezentami, naszą podróżą do placówki z prezentami i pytam się, pani dyrektor mówi, jakie marzenie ma chłopak? No, dom. Okej, domu nie możemy mu dać. Co możemy sprawić, by na chwilę zapomniał o tym i się uśmiechnął? No, jest fanem koszykówki, on lubi Jordany, jakieś buty. Okej, słuchajcie, zabrałam się za przygotowanie, pojechałam do sklepu, wybrałam mu Jordany i w momencie, jak go zobaczyłam tego dnia i zobaczył te Jordany, no po prostu tak się ucieszył i w tych Jordanach cały czas chodził. I jedna pozytywna sytuacja, ten cały finał tej sytuacji to jest to, że zaopiekowała się nim partnerka tego ojca, zaadoptowała go i ten chłopczyk już jest w swojej nowej rodzinie. Więc tu jest naprawdę cudowne zakończenie. Tak, więc warto marzyć, warto opiekować się tymi dziećmi, warto podjechać do tych dzieci, bo te dzieci też potrzebują kontaktu z człowiekiem zewnętrznym, czyli można być wolontariuszem, można podjechać do placówki, można się spotykać z tymi dziećmi. Oczywiście pani dyrektor jest sprawdzana dana osoba, czy jest karana, czy jak to wygląda jej sytuacja życiowa i przeszłość, bo to wiadomo wszystko, dopuszczenie dziecka do osoby obcej, no to wiadomo, to jest droga, ale można być takim wolontariuszem, można podjechać, można raz w miesiącu się spotykać na rower, na spacer.
1: Bardzo dawno temu, siedząc tutaj w studiu, rozmawiałam z psychologiem, ale też z dyrektorami placówek, bo był taki pomysł, był taki program i tutaj zależy, którego psychologa zapytać. Jedni powiedzą, że to ten czas i tak jest dobry, inni powiedzą, to oczywiście zależy od dziecka i tak dalej, i tak dalej. Zresztą ulubiona odpowiedź psychologów, to zależy. Branie dzieciństwa, mów dziecka, do siebie na święta, do swojej rodziny, do zupełnie innej sytuacji, żeby pokazać, że takie rzeczy są, mogą się zdarzyć i żeby mogły zaobserwować, jak wygląda funkcjonowanie w rodzinie. Z jednej strony, wiadomo, super, bo to jest ten moment, kiedy dziecko wychodzi i jest w innym świecie. Z drugiej strony musi wrócić z tego świata do swojego świata. I nie można temu dziecku obiecać w żaden sposób, też ci się to uda, bo nie można obiecywać rzeczy, które nie są realizowalne tu i teraz. Ja ciągle mam wątpliwości, gdzieś tam mi siedzi ten program w głowie, ale takich placówek na terenie całej Polski jest mnóstwo. Wolontariuszy sporo, ale mogłoby być więcej. Zdecydowanie więcej. Wy macie pod swoją opieką placówki nie tylko w dużych miastach.
2: Nie, my mamy w całej Polsce. Mamy na Śląsku, mamy na Podkarpaciu i mamy placówki, które do nas się zgłaszają z prośbą o wsparcie bycia dla tych dzieci, spełniania marzeń tych dzieci. I proszę mi wierzyć, te marzenia są różne, bo wiadomo, no, dzieci z placówek... o czym marzą? No na przykład nastolatkowie marzą o iPhone'ach najlepszych, no. Ale to też, my też nie możemy pokazać i dawać im wszystkiego tego najdroższego, tak? Bo w tych placówkach, wiadomo, ty będziesz miał lepszy iPhone, a ja mam po prostu słabszy zestaw, nie wiem, najtańszy i będzie rywalizacja między tymi dziećmi. Więc to też trzeba umieć, jak to się mówi, rozdzielić. Staramy się tym dzieciom wpajać, że marzenia oczywiście materialne mogą być, natomiast my chcemy spełniać te marzenia niematerialne, czyli zabierać dzieci do radia, do telewizji, latanie w tunelu aerodynamicznym, jazda konna, gra na gitarze, żeby te dzieci się rozwijały.
1: Ich umiejętności.
2: I my szukamy ich umiejętności. Znowu w grudniu mamy koncert przyjaciół fundacji i już mam dwie dziewczynki, które napisały do mnie, że marzą zaśpiewać na dużej scenie. I oczywiście to spełnimy, bo musi tak być. Ja będę płakać na widowni, wiadomo, ja będę mocno trzymać kciuki, ale spełnimy te marzenie, przygotujemy dziewczyny i dadzą radę.
1: Kto je przygotowuje?
2: My mamy takie studio, nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę.
1: Pewnie.
2: Mamy studio Famę na warszawskim Ursynowie. Bardzo fajne studio. Tam śpiewa nasza Oliwka, nasza najmłodsza ambasadorka fundacji. Oliwia, pozdrawiam cię, Oliwia Johnson, była ostatnio w bardzo takim fajnym programie. Zaszła bardzo daleko i Oliwia właśnie z tymi dziewczynami wyjdzie na tą scenę, zaśpiewają, a Studio Famy po prostu
1: przygotuje. Stresuje się? Stresują się wyjściem na samą scenę, czy nie?
2: Nie, zupełnie bardziej ja się stresuję. One mi tak jak Agata rok temu mówiła, ciocia, weź, wyluzuj. Ja to naprawdę wyjdę i zaśpiewam. Ja to cała w nerwach byłam.
1: Ten stres się udziela.
2: Tak, tak, powiem, że tak. Jak skończył się cały koncert, to tak mnie głowa bolała, ale wiedziałam, że wszystko wyszło, wszystko się udało tak, jak miało być.
1: No i to jest najważniejsze, ale to nie można przejmować tego stresu, absolutnie.
2: Można.
1: Nie można. Trzeba gdzieś znaleźć sposób, żeby on się uwolnił. Czy są takie dni i momenty, kiedy bezsilność zwycięża?
2: No czasami ja mam taką bezsilność, bo nasze dzieciaczki, te dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, tak jak my to mówimy bardzo oficjalnie, to są dzieci z domów dziecka. I te dzieci z domów dziecka też potrzebują nas. My robimy nasze zbiórki, robimy przeróżne akcje, ale to wcale nie jest takie proste, żeby się przebić w dzisiejszym świecie i zebrać pieniążki na dzieci z domów dziecka. Ale my jesteśmy. Ja jestem osobą taką, która się nie poddaje i walczę o te dzieci, bo mam wrażenie, że to są moje dzieci i walczę o nie jak lewica. Pomimo tego, że mam trójkę swoich dzieci i moje dzieci bardzo lubią ze mną jeździć na takie akcje i bardzo lubią mi pomagać w tym wszystkim i wiedzą, że jak coś robię, czy jakieś prezenty są u nas w domu, czy jak jedziemy na zakupy do sklepów z odzieżą, z zabawkami, to wiedzą, że my jedziemy kupić te prezenty, bo nie wiem, Dzień Dziecka jest i robimy w placówce jakąś akcję. Czy teraz 2 czerwca jadę na oddział Instytutu Matki i Dziecka, robimy bajkowe wejście na oddziały, będzie Stitch, będzie Olaf, będzie Kubuś Puchatek i oczywiście będą jakieś drobne prezenty dla tych najmłodszych, które są w tym dniu w szpitalu. I to jest może nie onkologia teraz, ale teraz wchodzimy na oddziały wad metabolicznych, neurologii dziecięcej, które też nie są łatwymi oddziałami, no i chirurgii dziecięcej. I te dzieci po prostu przez ten dzień na chwilę zapomną o tym bólu i się uśmiechają.
1: To są też takie rzeczy, bo dziecka w domu dziecka, w ogóle pomoc domom dziecka i tak jest lepiej niż było, jeżeli chodzi o sytuację takich placówek. Natomiast ciężko powiedzieć, czy jest lepiej, czy nie lepiej, jeżeli patrzymy na placówki medyczne, dlatego że tam za każdym razem trafia inna historia. Historia człowieka, który cierpi razem z rodziną.
2: Tak.
1: To też jest, z jednej strony rodzice patrzą z ulgą, jak dziecko się uśmiecha, z drugiej strony oni, dla nich to jest te 5 minut takiej opieki wytchnieniowej.
2: No i wsparcie generalnie dla rodzica przede wszystkim, bo nie zapomnę naszego ostatniego wejścia z naszymi spadochroniarzami, gdzie weszliśmy na oddział neurologii dziecięcej. Poznałam Natalię, która ma 14 lat i przyjechała z Wielkiej Brytanii, Polka, żeby leczyć się w Polsce, bo mamy jednych z lepszych lekarzy i oddziałów w ogóle w Polsce, więc jestem dumna z tego bardzo. No i Natalia nie potrafiła stanąć na własne nogi. Nie wiedząc dlaczego. Po prostu stawała na własne nogi, nogi zaczynały jej drżeć. I lekarze do tej pory nie wiedzieli dlaczego. I była w tym szpitalu. Widziałam uśmiech, widziała, że walczy, że idzie do przodu i że wierzy, że będzie dobrze.
1: Z Anną Ołtarzewską to jest tak, że nigdy dość. Fundacja Mani Wielcy. Zostało nam dosłownie 25 sekund. Jak pomagać?
2: Wspierać. Mamy naszą zbiórkę Na się pomaga. Mamy jeszcze troszkę czasu do tego naszego wspaniałego domu dziecka, więc zapraszam. Każda złotówka się liczy. Wspierajcie nas, a my spełnimy dziecięce marzenia i pojawią się uśmiechy.
1: Wszystko ma sens. Wszystko ma sens, jeżeli łączy się z dobrem, bo ono wraca. Zawsze. To jest świetna inwestycja. Jedyna, która ma pewny zwrot. Anna Ołtarzewska, Fundacja Mani Wielcy. Bardzo dziękuję. Wszystkiego
2: bardzo dziękuję
1: dobrego.
2: Za zaproszenie.
1: Słyszymy się za chwilę.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystko.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i tak oto minęła 21. Nawet się Państwo nie zorientowali, a jednak. Pierwsza godzina za nami, druga przed nami i trochę po pierwszej godzinie mam nadzieję, że nadziei tchnęłam w tych wszystkich, którzy po drugiej stronie, nie tylko jeżeli chodzi o rozmowy polityczne, że coś się dzieje, coś się ruszyło, ale też, że są tacy ludzie jak Anna Ołtarzewska, którzy po prostu gdzieś tam na boku wszystkiego tego, co w życiu na co dzień robią, przy trójce swoich dzieci, jeszcze tak się angażują w te wszystkie dzieci, no, które po prostu potrzebują obecności. Przede wszystkim obecności, ale też takich różnych gestów. Jeżeli zastanawiają się Państwo, czy to proszę się nie zastanawiać, bo ja rozumiem, że być może Fundacja Mali Wielcy nie ma tak wielkiego przebicia i transmisji w telewizji i w sieci jak Łatwogang. Chwała mu za pomoc, ale proszę pamiętać też o innych. O tych dzieciach z domu dziecka, które być może właśnie dzięki takim zbiórkom dostaną coś, co pomoże im potem normalnie funkcjonować. Ja wiem, że ciężko obdzielić te wszystkie zbiórki, ale no, ale gdyby tak raz na jakiś czas jakąś jedną wybrać, nie ma wpłaty zbyt małej, żeby nie była potrzebna. Po prostu każda jest dobra i każda się liczy i każda ma znaczenie. Zatem, drodzy Państwo, było już miło, to teraz główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu i dobry wieczór Pani.
1: Bo tak się zdarza niestety ostatnimi czasy, że co gdzieś wybuchnie, no to ja muszę od razu do źródła i zapytać. Całkiem niedawno mówiliśmy o hantawirusie, no i on wydaje się, że już sobie po prostu poszedł. Znaczy gdzieś tam jeszcze ciągle jest, zakładam.
2: Tak, oczywiście, ale jeżeli chodzi o to ognisko zakażeń na statku, sprawa jest już w tej chwili pod pełną kontrolą. Pojawiły się dwa przypadki jeszcze tych osób, które były na kwarantannie spośród pasażerów. Jedna osoba i jedna osoba z załogi, ale to są wciąż przypadki, które zakaziły się jeszcze w czasie podróży. W tej chwili wszystkie te osoby, bo i pasażerowie, i załoga są już na lądzie, są albo w szpitalach, albo właśnie w kwarantannie. I tak naprawdę można powiedzieć, że nowych zakażeń, takich, które by dotyczyły osób spoza statku, nie mamy. Mało tego, nie mamy też przypadków ciężkich i śmiertelnych, a więc bilans tego zdarzenia jest taki, że mamy 3 osoby zmarłe i 10 osób zakażonych żyjących, z których w tej chwili wydaje się, że większość jest w takim stanie, że rokowanie jest pozytywne i te osoby nawet, które były w szpitalu w takim gorszym stanie, to w tej chwili mówi się o tym, że są w stanie stabilnym. Więc można powiedzieć, że dogasa to ognisko, przy czym no, nie wolno jeszcze zamykać go w zupełności w naszej świadomości, bo do 21 czerwca ta kwarantanna będzie trwać. To jest ten okres 42 dni od zakażenia do pojawienia się objawów. Ten okres wylęgania jest długi w przypadku tego wirusa i stąd tak długa kwarantanna dla wszystkich.
1: To mamy pod kontrolą i dzieje się dokładnie tak, jak pan mówił, kiedy ostatni raz się spotkaliśmy. No, to, że akurat rozszerzyło się, to, że wybuchło, no to jeszcze sprzyjała sytuacja pod tytułem statek, jesteśmy wszyscy zamknięci w jednym miejscu, a gdzieś tam proszę pamiętać o tym, żeby chodząc między takimi na przykład starymi strychami, miejscami, gdzie szczury sobie lubią mieszkać, no żeby jednak no, dbać o to, żeby kontakt był najlepiej zerowy, a jeżeli nie zerowy.
2: Albo zakładać maseczkę.
1: No dokładnie,
2: tak?
1: Albo mówiliśmy się o tym, żeby chronić
2: układ oddechowy, czyli nos i usta, żeby zasłonić w trakcie, kiedy coś sprzątamy, gdzie czuć wyraźnie odchody myszy czy szczurów, po prostu zabezpieczyć usta i nos maseczką, bo wtedy możemy spokojnie te czynności wykonywać i nie grozi nam zakażenie. Dobrze jest też pamiętać, że tego typu miejsca jak śmietniki, jak jakieś wysypiska śmieci, jakieś miejsca, gdzie są resztki żywności, to są też miejsca, gdzie bardzo często gryzonie funkcjonują, bo tam mają po prostu, tam się żywią i niestety też tam łatwo odchody i łatwo się zarazić. Więc wszyscy ci, którzy mają styczność z tymi właśnie miejscami, muszą być ostrożni, muszą pamiętać o tej osłonie nosa i ust, przy czym w Polsce, jeszcze raz podkreślam i to przypominamy, nie ma hantawirusa typu Andes, który przenosi się między ludźmi, więc jeśli nawet dojdzie do zakażenia hantawirusem w Polsce, to nie powstaną kolejne przypadki zakażone przez chorego, ponieważ te odmiany wirusów hanta, które są w Europie, nie są zdolne do przenoszenia się między ludźmi.
1: Pełna wiedza i pełna zgoda. Mam nadzieję, że ta profilaktyka gdzieś tam mimo wszystko nam została w głowie i nie będziemy się musieli aż tak tym przejmować. Ale potem przychodzi taka sytuacja, w której być może teraz beztrosko państwo zastanawiają się, a dokąd tym razem na wczasy. Oczywiście jak nie zabraknie paliwa lotniczego z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, ale na razie zostawiamy takie perturbacje. Zakładamy, że te plany są i że te plany będą realizowane przez państwa. Afryka. Poleciłby pan tak po prostu wakacje gdzieś na afrykańskim kontynencie?
2: No gdzieś to nie. Jednak gdybyśmy teraz mieli wybierać kierunek podróży, to odradzałbym Afrykę Środkową. Jest w tej chwili lista, no powiedzmy, 7 krajów, które należałoby raczej omijać, na czele z Demokratyczną Republiką Kongo i z Ugandą, bo tam przypadki już są, przy czym to też należy podkreślić, że to nie dotyczy terenu całego kraju, czyli to, bo to są ogromne kraje, przecież Demokratyczna Republika Kongo jest większa niż jeden kraj w Europie i to, że w jednym niewielkim obszarze tego kraju jest w tej chwili ognisko epidemiczne, nie oznacza, że 1000 kilometrów dalej jest ebola, więc to też trzeba patrzeć na mapę w taki sposób, że jest to taki styk krajów, południowy Sudan, Tanzania, Uganda i właśnie Demokratyczna Republika Kongo i tam na pewno nie należy w tej chwili wybierać się na wakacje, ponieważ to jest teren uznany za teren epidemiczny i no łatwo sobie wyobrazić, jak sytuacja będzie wyglądała za 2-3 tygodnie. Tam będzie tych zachorowań kilkanaście pewnie tysięcy. Dziś mamy już prawie 1000. Liczba przypadków bardzo szybko rośnie, bo to ognisko trwa już 2 miesiące prawdopodobnie i dopiero zostało 2 tygodnie temu ujawnione, a w rzeczywistości ono trwa już dużo dłużej, tylko było najprawdopodobniej ukrywane przez rebeliantów, którzy nadzorują w tej chwili i to oni tam, można powiedzieć, rządzą w tej akurat prowincji. Więc to jest problem, który wymknął się na pewno, czy nie był pod kontrolą i w tej chwili też nie można powiedzieć, żeby on był pod kontrolą w takim sensie, że już udało się przerwać krążenie wirusa. Ten wirus wylęga się 2 razy krócej niż hanta, czyli 21 dni, więc te osoby, które zaraziły się tydzień czy 2 tygodnie temu, one zachorują dopiero za tydzień, prawda? Więc my cały czas jeszcze będziemy widzieli rosnącą liczbę zachorowań, a im więcej jest chorych, tym więcej jest szans, że ktoś chory będzie próbował z tego terenu przemieścić się gdzieś, nie wiem, szukając pomocy medycznej, czy nawet uciekając przed tymi zachorowaniami, no ludność się będzie przemieszczać i to jest pewnego rodzaju ryzyko, że w ten sposób epidemia się rozszerzy na kolejne kraje.
1: My możemy nie mieć pełnej wiedzy. Oczywiście planując wyjazdy, proszę brać pod uwagę te wszystkie kraje, w których są w tej chwili obostrzenia i które wskazywane są przez również polskie władze. Natomiast Ja z kilkudziesięcioletnim dziennikarskim doświadczeniem zawsze mam takie z tyłu głowy, no a jeżeli my nie wiemy, gdzie i jak daleko to się rozszerza. WHO dość alarmistycznie, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, mówi o sytuacji w Afryce. Tym alarmem jednak powinniśmy się przejąć?
2: Tak, znaczy... Proszę zwrócić uwagę, że Demokratyczna Republika Kongo to jest bardzo duży kraj w samym środku Afryki. W związku z tym, jeżeli mówimy o krajach, to, które graniczą z tym regionem, no to jest ich, no jeśli się nie mylę, kilkanaście. Więc oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że nie należy w tej chwili rozważać w ogóle podróży do Afryki, ale no, ulubione kierunki podróży Polaków to na przykład Tanzania, która ma spory fragment granicy właśnie z Demokratyczną Republiką Konga, czy właśnie jakaś Zambia, prawda, czy Etiopia, no to są kraje, które są w pobliżu. To też trzeba oczywiście podkreślić, że dopóki mamy w tej chwili dwa kraje objęte tym ogniskiem epidemicznym, czyli właśnie Uganda i Demokratyczna Republika Kongo, nie można absolutnie przekreślać podróży w ogóle do Afryki, na przykład, nie wiem, Afryki Północnej, typu, nie wiem, do Egiptu, do Libii, do Algierii czy do Maroka. Można oczywiście bez problemu się wybrać. To nie ma powodu, tak, czy tak samo na południe Afryki, do Republiki Południowej Afryki, czy do Namibii, więc po prostu ten środkowy pas afrykański należy w tej chwili moim zdaniem uznać za obszar dużego ryzyka i nie tylko dlatego, że wirus się tam pojawił, ale też dlatego, że w tej chwili jest tam no, w jakimś sensie chaotyczna sytuacja również, jeżeli chodzi o ogromne ilości sprzętu transportowanego do tego obszaru pomocowego. Mnóstwo w tej chwili jest tam sił i środków gromadzonych, a więc lotniska są pełne transportów medycznych i tak dalej, bo po prostu jest organizowana w tej chwili tam akcja pomocy. Więc to nie jest dobry moment, żeby kręcić się też tam na zasadzie turystów, którzy mogą wpaść przez przypadek nawet w jakąś sytuację trudną, gdzie będą, nie wiem, jakieś konwoje jechały i utkniemy gdzieś po prostu w środku dżungli czy w jakimś mieście bez możliwości wyruszenia dalej. Więc to na pewno nie jest dobry moment, żeby planować podróże akurat właśnie w tym pasie środkowej Afryki, co nie znaczy, że patrząc na mapę Afryki, która jest ogromnym kontynentem, można znaleźć miejsca, gdzie spokojnie na wakacje czy na wypoczynek można pojechać.
1: No to w takim razie po przerwie powiemy, o co chodzi. Co to jest ta ebola, bo o ile nazwa się już przedostała gdzieś tam do naszej świadomości z powodu medialnego rozgłosu, o tyle, no nie wiem, czy jakbym tak wyszła na ulicę i zapytała, to wszyscy byśmy wiedzieli. To spokojnie, poduczymy się za chwilę po przerwie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
3: Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medica-radom.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: 21. Jak będę dłużej mówić, to będę mogła powiedzieć dokładnie co do sekundy. 23 w tej sekundzie. Zatem główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski nauczy nas teraz, co to jest ten wirus Ebola, bo gdzieś tam przylepione jest do tego sformułowanie gorączka krwotoczna i to już brzmi fatalnie, ale to nie do końca to oddaje. To jest jakby jeden z rodzajów. Jak to wytłumaczyć? Ja się nie będę mądrzyć, ja posłucham.
2: Podobnie jak mówiliśmy o hantawirusie, to również gorączka Ebola nie jest jedną chorobą. Mamy tych podtypów wirusów Ebola kilka i tak jak w przypadku hantawirusa mówiliśmy o rzadkim zjawisku pojawienia się zakażenia podtypem Andes, podobnie w tej chwili w przypadku Eboli mamy do czynienia z atakiem rzadko stwierdzanego wirusa, który notabene nazywa się bardzo trudno, bo się nazywa Bundibugyo, czyli od nazwy prowincji, w której został pierwszy raz wykryty, to jest nazwa afrykańska, więc Bundibugyo czy Bundibugyo to jest podtyp tego wirusa Ebola, który dopiero trzeci raz tak naprawdę od pierwszego wykrycia w 2007 czy 2008 roku wywołał epidemię. Czyli to jest znowu sytuacja, kiedy rzadko występujący wirus atakuje na sporą skalę i my nie jesteśmy przygotowani na to, my jako ludzkość, ponieważ dotychczas na tyle rzadko występował ten wirus, że nie mamy ani szczepionki, ani skutecznego leku. Oczywiście mamy różne eksperymentalne produkty, które w tej chwili będą zresztą ordynowane tym chorym, bo trzeba ich leczyć i nawet jeżeli nie mamy do końca pewności, czy te leki, które będziemy im podawać są super skuteczne, ale będziemy przynajmniej próbowali leczyć tych ludzi środkami, które mogą być przynajmniej w teorii skuteczne. Więc to jest ta trudność, że wirus rzadko spotykany, wirus dodatkowo jeszcze niestety nie mamy na niego skutecznych sposobów leczenia czy zapobiegania. A sama choroba właściwie nie różni się od innych podtypów wirusa Ebola, czyli rzeczywiście jest to gorączka krwotoczna, czyli człowiek, który choruje, w pierwszej części tej choroby, w pierwszym okresie właściwie ma objawy typowo, nie wiem, grypowe, czyli bóle mięśni, osłabienie, bóle głowy, jakieś właśnie gorączkowe stany czy podgorączkowe i po kilku dniach rozwija się już uogólnione zakażenie mające niestety charakter tak naprawdę uszkodzenia układu krzepnięcia, stąd mówimy, że krwotoczna gorączka, czyli mamy po prostu krwawienia z różnych miejsc naszego organizmu, często z jelit, czyli ta biegunka, która się dołącza, albo kaszel, kończy się tym, że krwawimy. No a dodatkowo pojawia się zapalenie w całym organizmie, bardzo silny stan zapalny, który powoduje, że po jakimś czasie funkcja nerek, funkcja wątroby, funkcja płuc ustaje i w ten sposób prowadzi to do śmierci. Bardzo wysoka śmiertelność towarzyszy tej chorobie. No w niektórych szacuje się, że to może być nawet połowa pacjentów. Na szczęście na razie te szacunki się nie potwierdzają w stosunku do tej grupy, która jest w tej chwili już rozpoznana, bo jest tam około 1000 przypadków, zmarło około 250 osób, więc no jednak nieco niższy jest ten odsetek, nie 50%, a 25%, ale to jest dopiero początek tej całej historii i wydaje mi się, że tych zgonów z całą pewnością będzie jeszcze więcej. Leczenie jest właściwie tylko podtrzymujące, czyli nie mając skutecznych leków, możemy tylko pomagać chorym w przejściu tej ostrej fazy, czyli uzupełniać utratę krwi, czy nie wiem, podłączać do dializy, czy do sztucznego płuca, jeżeli to jeszcze ma sens. Oczywiście mówimy o Europie, czy o rozwiniętych krajach z dostępem do pełnej medycyny. Pamiętajmy, że to co dzieje się w Afryce, no kompletnie odbiega od tego obrazu, bo mamy tam zachorowania w najbardziej, można powiedzieć, dzikim obszarze, zaniedbanym też od strony pomocy medycznej. Tam po prostu ludzie są pod gołym niebem albo w namiotach i udzielana jest im podstawowa pomoc, czyli proste kroplówki, jeżeli w ogóle są uzupełniające płyny i tak naprawdę to jest w większości przypadków jedyna pomoc, jaką ci ludzie mogą uzyskać. Stąd ta śmiertelność pewnie będzie większa, no bo przy braku pomocy medycznej de facto pacjenci mają dużo mniejsze szanse na przeżycie.
1: Czy to nie jest trochę tak, bo ebola wraca w zachodnich mediach przy okazji tego, co dzieje się w Afryce, że do tej pory ona nie przełamywała granic i dlatego nie było takiej nawet potrzeby ani myślenia zaangażowania zachodnich koncernów po to, żeby spróbować znaleźć na to lekarstwo. Czy przesadzam?
2: Trochę tak. Znaczy, to nie do końca tak jest, bo mieliśmy kilka przecież wielkich epidemii eboli w Afryce i ostatnia taka przecież alert, no być może część Państwa to pamięta, 2014 rok i były przypadki przywiezione z Afryki do Europy i do Stanów i tu chorowała nawet przecież zmarła chyba pielęgniarka, która pracowała w Afryce, więc to się może zdarzyć, ale zdarza się to incydentalnie, że wirus wykracza poza granice Afryki, ponieważ jednak alert, który jest natychmiast ogłaszany, tak jak w tej chwili, on powoduje, że każda osoba powracająca w tej chwili na przykład z Afryki, z terenów objętych tym pasem środkowej Afryki jest po prostu pod nadzorem. Niektóre kraje już wprowadziły kwarantannę dla osób wyjeżdżających na przykład z Konga, więc taka osoba się po prostu nie pojawi w społeczności, dopóki nie minie czas wylęgania choroby, więc tutaj szanse na to, że ten wirus się upowszechni i nagle zrobi się jakaś epidemia czy pandemia, są bliskie zeru, bo to nie ma takiej siły też przenoszenia, ponieważ ten wirus nie przenosi się drogą kropelkowo-powietrzną, więc nie zarażamy się przez powietrze, przez oddech, tylko musimy dotknąć chorego lub jego jakichś wydalin czy wydzielin, czy przedmiotów skażonych przez niego, żeby się zarazić. A więc tutaj też ta droga przenoszenia nie jest tak prosta, jak przy COVID-zie, chociażby grypie, czy właśnie nawet przy hantawirusie, co także wyklucza możliwość powstania jakichś masowych zachorowań poza Afryką. Warto też przypomnieć, że czy opowiedzieć taką historię, która jest typowa dla tych ludów, które zamieszkują tereny objęte w tej chwili epidemią, że tam jest kult przede wszystkim bardzo pielęgnowany kult postępowania ze zmarłymi. Tam się opłakuje tych zmarłych, tam się z nimi przebywa, dotyka.
1: Ale zmarły też zaraża?
2: Tak, właśnie o tym chcę powiedzieć, że w czasie tych wszystkich rytuałów pogrzebowych najwięcej się ludzi zaraża, bo jest bezpośredni kontakt, dotyk ze zmarłym, zanim ten wirus umrze razem z tym zmarłym, mija przynajmniej 48 godzin, czyli przez ten czas po śmierci i jeszcze jesteśmy zagrożeni zakażeniem od zmarłego. Więc to jest ten problem, którego ci ludzie nie rozumieją, że natychmiast należy zwłoki po prostu skremować. To jest najprostszy sposób przerywania transmisji i oni się nie zgadzają na to. Wykradają zwłoki z magazynów, z chłodni, żeby te rytuały odprawić, bo dla nich to jest święta rzecz. Więc to jest bardzo trudne oceny kulturowej też postępowanie w tych ogniskach epidemicznych i tak jak to wyglądało w 2014 roku, to wręcz wojsko pilnowało zmarłych, żeby można było ich ciała skremować, żeby nie doprowadzić do kolejnych zachorowań.
1: Są informacje o tym, że wolontariusze, którzy przenosili zwłoki, również się zakazili i
2: tak,
1: przyznam szczerze,
2: tak,
1: że to mi zapaliło taką lampkę nad głową, no ale jak to? No, a jeżeli to jest taki problem, to też w kwestiach kulturowych niestety on może się okazać na dłuższą metę po prostu nierozwiązywalny. No, stąd badania, próby szczepionek?
2: Tak, bo od tego też zaczęliśmy, że w poprzednich epidemiach mieliśmy do czynienia z innymi podtypami wirusa Ebola typu Zair czy typu Sudan i na te podtypy mamy. Nawet szczepionki były używane w poprzedniej epidemii i zostały przetestowane i są. Natomiast niestety to nie dotyczy tego podtypu, który w tej chwili zaatakował w Kongo, więc świat się pochylił nad tym i też wyprodukowano leki, które przeciwko tamtym typom były testowane. Natomiast no niestety mamy do czynienia z nowym podtypem, który dopiero musi być pod tym kątem badany. Zresztą jest już uruchomiony cały proces naukowy. Szacuje się, że około 6 miesięcy potrzebujemy, żeby wytworzyć skuteczną szczepionkę.
1: 6 miesięcy. Mówimy to w czwartek 28 maja i zastanawiamy się, jak to ostatecznie wszystko będzie wyglądało. Bardzo dziękuję za ten czas. Obyśmy mogli się spotykać przy jakichś przyjemniejszych rzeczach, a nie, że ciągle gdzieś na świecie wybucha coś, co jeżeli nie będzie tak naprawdę potraktowane rozumem, to może się okazać histerią.
2: No tak, ale bardzo też dobrze, że Państwo zapraszacie, bo mamy szansę też obalać różne mity, które już krążą w internecie, że to jest następna pandemia wymyślona przez jakieś siły polityczne. To wszystko jest nieprawda. Dobrze jest posłuchać naprawdę, co się wydarzyło, po to, żeby też nie popadać w jakąś panikę, żeby nie dać się zastraszyć. I planując na przykład wyjazdy, po prostu rozsądnie wybrać kierunek, który jest bezpieczny i tutaj nikt nie straszy, nikt nie terroryzuje, tylko chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, bo najgorszym naszym wrogiem jest niewiedza.
1: Zawsze mówię, że wiedza daje spokój. Wszystko się składa idealnie. Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Bardzo dziękuję za ten czas.
2: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. Proszę pamiętać o tym, że człowiek z bliska jest właśnie od takich chwili, takich momentów. U nas zawsze znajdą Państwo po prostu wiedza. Wiedza w każdej sytuacji daje spokój. Również o tym, co można zrobić jeszcze w Afryce, ale to już będzie po przerwie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: przesadziłam o jakieś kilkaset kilogramów. Tak czy inaczej, czy nie jest tak, że państwo nie wiedzą, co z tym zrobić? No bo leży, no wyrzucić szkoda, przecież to dobre. No ale na mnie nie pasuje i nie dlatego, że wyrosłam, tylko dlatego, że po prostu najzwyczajniej w świecie wada mi się zmieniła. No to ja mam dla państwa rozwiązanie w postaci jednej osoby. Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie Dla Świata. Witam serdecznie, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór wszystkich, witam radiosłuchaczy.
0: Dobrze trafiłam, prawda? Jak z okularami, to do stowarzyszenia.
1: Pani, ale oczywiście, że tak. My całkiem niedawno rozpoczęliśmy taką akcję Okulary dla Świata, bo stowarzyszenie nazywa się też Dla Świata. I w ramach tej akcji zbieramy właśnie niepotrzebne już nam tutaj w Polsce okulary, bo zamierzamy je podarować osobom, które będą naszymi pacjentami w Afryce.
0: Ja już nie pierwszy raz o tym słyszę i za każdym razem się to, mam zamiar zabrać i potem coś gdzieś ucieka. Co trzeba zrobić, żeby dostarczyć te okulary?
1: Wystarczy je do nas wysłać. Jesteśmy w Poznaniu przy ulicy Kramarskiej 32. Nasz adres można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Dla Świata www.dlaświata.org. No i cóż, ktoś z tych okularów, proszę państwa, bardzo się ucieszy. Można podarować komuś szansę na lepsze widzenie, bo w Afryce taka szansa oznacza naprawdę bardzo wiele.
0: Zmianę statusu społecznego niemalże, prawda?
1: Dokładnie. To jest też tak, że nawet jeśli jakieś dziecko źle się uczy, to bardzo często przyczyną tego jest to, że to dziecko zwyczajnie nie widzi. Nie widzi, co jest napisane na tablicy, nie może tego przepisać do zeszytu i bardzo często wszyscy myślą, że to wina tego dziecka, natomiast bardzo zdarza się, że winny jest brak okularów. Oczy tego dziecka, na które zupełnie nie ma wpływu. Tam okulary noszą tak nieliczne osoby, że one wręcz świadczą o statusie społecznym. Po okularach można poznać osoby, które pochodzą z tak zwanych lepszych rodzin, osoby tak zwane wyżej urodzone, osoby, które wykonują jakiś bardzo ważny tam na miejscu zawód.
0: Jak to jest, jeżeli chodzi o stopień skomplikowania tych szkieł, bo akurat w mojej rodzinie jest tak, że żadne z nas nie ma tylko po prostu wady wzroku, minusów czy plusów, bo to jest bardziej skomplikowane. Czy macie wystarczająco ludzi dużo do tego, żeby po prostu dokładnie zmierzyć, zbadać te okulary, jeżeli ktoś nie pamięta, jakie ma?
1: Oczywiście, że tak. Mamy wolontariuszy. Jeśli ktoś jest z Poznania, to zachęcamy, żeby został również naszym wolontariuszem. Mamy frontofokometry. To są takie urządzenia do przeprowadzania badań mocy okularów. Natomiast nie przyjmujemy okularów cylindrycznych, bo z cylindrami jest tak, że bardzo trudno je potem dobrać do osoby z tą wadą, więc generalnie nie. Natomiast takie zwykłe wady, plusy, minusy, nie muszą być równe, mogą być różne na różne oczy, natomiast takie bardzo chętnie przyjmiemy. Przyjmiemy też bardzo chętnie ciemne okulary, czyli tak zwane okulary przeciwsłoneczne, bo tam w Afryce słońce jest ogromnym problemem. Ja sama wielokrotnie bywałam w Afryce z misjami okulistycznymi i widziałam takich ludzi, którzy przychodzili tylko po to, żeby dostać ciemne okulary. I to bardzo często...
0: Tylko takie po prostu?
1: Tylko takie po prostu, bo na przykład cierpieli z powodu zapalenia spojówek, z powodu światłowstrętu. Ale były też osoby, które miały taką widoczną niedyspozycję. Na przykład spotkałam dziewczynę w Republice Środkowoafrykańskiej, która tam trwała wtedy wojna domowa i dostała odłamkiem w oko i tego oka zwyczajnie nie miała i ona bardzo wstydziła się tego, że tak wygląda i dla niej te okulary były naprawdę odmienieniem życia.

0: takie zwykłe ciemne okulary, więc jeśli ktoś z Państwa takie posiada, to zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w naszej akcji.
1: Na pewno się takie też znajdą, na pewno w wielu domach. Ileż to jest takich par, a te już nie modne, a tych już nie noszę, a te już nie, bo mam 10 innych, to naprawdę wystarczy po prostu, żeby ta informacja dotarła do jak największej liczby osób. To skoro zwykłe plusy, minusy, nie cylindry, dopytam jeszcze o progresywne.
0: Też mogą być. Też mogą być. O, progresywne okulary to... Nigdy nie spotkaliśmy żadnego pacjenta, który przyszedł do nas w okularach progresywnych, oprócz rodziny cesarza Bokassy, która do nas dotarła, przemierzyli wiele kilometrów, żeby spotkać się z okulistami, więc tak, takie również, bo proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że są na świecie ludzie, którzy nigdy nie byli u lekarza. Ludzie, którzy nigdy nie byli u okulisty. W samej Republice Środkowoafrykańskiej, 5-milionowym kraju, na cały kraj jest tylko 5 okulistów. Więc naprawdę, kiedy przybywamy z tą misją, z misją dla świata, z naszymi okulistami, to ustawiają się tak długie kolejki, że praktycznie moglibyśmy tam być wiele miesięcy, a abyśmy tych pacjentów wszystkich nie zdołali przebadać.
1: Jedziecie jeszcze nie teraz, bo to jest jeszcze czas na zbieranie okularów i przygotowanie. Październik, listopad, kiedy wyjazd?
0: Dokładnie, listopad, pani redaktor, już przygotowujemy. Właśnie wkrótce będę rozmawiać w sprawie zakupu mikroskopu, bo takie operacje zaćmy są bardzo, bardzo precyzyjne, do tego potrzebny jest mikroskop. No i cóż, za nami już pierwsza misja Stowarzyszenia dla Świata, wszystkie kolejne już niebawem. Zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia naszej strony www.dlaświata.org, tam dowiedzieć się można więcej o naszej działalności, bo Stowarzyszenie dla Świata pomaga również najmłodszym mieszkańcom Afryki.
1: W jaki sposób?
0: My finansujemy dożywianie i to takie bardzo podstawowe dożywianie, jak na przykład zakup mleka początkowego dla noworodków, bo kiedy w Afryce, co jest niestety bardzo częste, kobieta umiera przy porodzie, bo tam porody odbywają się w naprawdę niesterylnych warunkach. Bardzo często te kobiety umierają z racji zakażeń okołoporodowych, z racji sepsy. Więc kiedy dochodzi do takiego zakażenia, mama umiera, zostaje dziecko. To dziecko, u nas mleko jest jakby czymś bardzo ogólnodostępnym do dostania w każdej aptece, natomiast tam w takim dalekim interiorze aptek nie ma mleka. Mleko bywa tylko w stolicy, jest bardzo drogie, więc takie mleko ratuje dzieciom życie. Mamy również, bardzo chcemy i zależy nam bardzo na edukacji dzieci. I prowadzimy taki program adopcji, wirtualnej adopcji.
1: Jak to? To znaczy, wiem, które dziecko wspomagam, wybieram, czy po prostu przekazuję pieniądze, wierząc, że wy się już tym zaopiekujecie dalej?
0: Aha, to znaczy wiem, które dziecko. Natomiast dzieci przyznawane są losowo. Ja sama mam taką córeczkę 14-letnią, której finansuję edukację. To nie jest wysoki koszt, to jest 100 zł miesięcznie. Natomiast w ramach tych 100 zł ta dziewczynka może naprawdę zmienić swoją przyszłość. Gdyby nie ta sytuacja, ona z pewnością nie byłaby w stanie, jej rodzice nie byliby w stanie zapewnić jej tej edukacji. 14-latka, która zostaje w domu, to nie jest wcale rzadkość w Afryce. Tak się bardzo często zdarza. No i cóż, taka 14-latka za chwilę wychodzi za mąż, ma już swoje dzieci i ciężko pracuje w pocie czoła na ich utrzymanie. Natomiast pójście do szkoły całkowicie zmienia bieg jej życia. Ona dzięki tej szkole może zdobyć zawód. Później wyjdzie za mąż, będzie miała mniejszą liczbę dzieci i lepiej będzie mogła o nie zadbać.
1: To jest nieprawdopodobne, bo ja o Afryce rozmawiałam 10 lat temu, 20 lat temu i niestety, ja wiem, że to się i tak zmienia. Z perspektywy tych lat to i tak się zmienia, ale to nadal są te problemy, o których my, biegnąc, kompletnie zapominamy. Jeżeli my pobiegliśmy kilkadziesiąt lat do przodu, to oni może w tym czasie rok, dwa, trzy. Oczywiście nie chcę też generalizować, nie chcę źle zostać odebrana, ale zapominamy w naszym pędzie, że są ludzie, którzy bardzo, bardzo powoli zmieniają swoją rzeczywistość. Wy dzięki takim akcjom zmieniacie 100 zł miesięcznie. No przecież ile osób by pomyślało, że 100 zł to dzisiaj wydało na kawę, przekąskę i nie wiem, jakąś fanaberię. 100 zł miesięcznie. Proszę naprawdę wziąć sobie to do serca, posłuchać pani Justyny i zerknąć natychmiast na stronę stowarzyszenia, bo dla świata naprawdę czasem nie trzeba dużo, żeby zrobić bardzo dużo. Tak to wygląda chyba ciągle jeszcze.
0: O, dziękuję pani redaktor za te słowa. Naprawdę lepiej nie można byłoby tego ująć. To, co dla nas jest fanaberią, tam może komuś naprawdę zmienić życie. I to jest niezwykłe. Ja czasem, jak mam taki gorszy dzień, budzę się, to sobie myślę, a gdzieś tam ktoś idzie do szkoły dzięki mnie właśnie. I to jest naprawdę takie niezwykłe uczucie, które polecam każdemu, bo naprawdę bardzo łatwo można zmienić komuś rzeczywistość, a dla nas to jest naprawdę niewiele, dla innych może oznaczać całkowitą zmianę życia.
1: Od okularów przez taką pomoc po wiele, wiele innych, tylko wystarczy zacząć, drodzy Państwo. To nie jest trudne, jeżeli ma się takich ludzi. Jeżeli ma się ludzi ze Stowarzyszenia dla Świata. Justyna Janiec-Palczewska, bardzo Pani dziękuję za ten czas.
0: Dziękuję również. Przemiła rozmowa. Życzę wszystkiego dobrego dla Pani redaktor, dla wszystkich radiosłuchaczy i proszę Państwa, pomagajmy.
1: Tak po prostu. Naprawdę bardzo łatwo powiedzieć, a jeszcze łatwiej zrobić. Tylko trzeba zacząć. Wystarczy zacząć od klikania i już wszystko będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.
1: Tylko Państwo jeszcze nie szykują się do odpoczynku, bo jeszcze Paweł Krzemiński rozpali nocne światło po godzinie 23:00, o czym Państwu przypominam. Za tydzień wyjątkowy czas, bo oczywiście, że czwartek i Boże Ciało, zabiorę Państwa w pielgrzymkę powołaniową. Zatem dobrego i spokojnego wieczoru.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kilii Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kilii Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
5: Let's go, girls.

0: Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Minęła godzina 23. Paweł Krzemiński, witam Państwa. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Światł. Jak zawsze spotykamy się na dwie godziny. Program potrwa do pierwszej. Przypomnę, że Nocne Światła od poniedziałku do czwartku spotykamy się 4 razy w tygodniu o tej właśnie porze. Dzisiaj wybieramy się do serca Kościoła. Słuchać będziemy nieznanych historii z Zaspiżowej Bramy, a opowiadać o nich będzie lingwistka, ale też historyk Kościoła, zarazem dziennikarka, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka licznych książek, m.in. Kobieta w Watykanie, o której rozmawialiśmy tutaj w Nocnych Światłach swego czasu, i teraz zdarzyło się w Watykanie, dr Magdalena Wolińska-Riedi. Witam cię serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam Państwa, witam Pawle.
1: Mam parę wrażeń takich i bardzo ciekawych pytań, które zrodziły się w mojej głowie po lekturze twojej książki. Otóż pierwsza myśl to taka, że w kościele, który no z zasady jest, skoro jest katolicki, no to egalitarny, no to jednak w jego samym sercu coś wyczułem takiego, co mogę nazwać chyba watykańską kastowością. Czy zgadzasz się z tym?
2: I takie wnioski wyciągnąłeś na podstawie czytania mojej książki.
1: Nie, nie, ale przyglądając się tej mikrospołeczności watykańskiej, to pomyślałem, że to jest jednak pewnego rodzaju kasta. Może nie w takim znaczeniu jak w Indiach, że jest taka znacząca różnica między jedną a drugą kastą, między kolejnymi i ich granic nie da się przejść, ale jednak ta społeczność jest taki mikrokosmos.
2: Oczywiście, na pewno tak jest, i sam fakt tej topografii Watykanu, czyli to wyznaczony fragment, skrawek ziemi, o tym niejako decyduje. Te 44 zamknięte hektary, które istnieją w niezmienionej formie niedawno, de facto od 1929 roku, od kiedy powstało oficjalnie państwo watykańskie. Symboliczne, ale z drugiej strony zasadnicze dla niezależności, dla autonomii i realizowania misji podstawowej, czyli misji w Kościele Powszechnym ze strony papieża, głowy Kościoła, no ale też rzeczywiście stworzyło się taki unikat na skalę światową, i te osoby, które są wewnątrz, w jakiś sposób na pewno czują się uprzywilejowane i z drugiej strony są odseparowane od świata zewnątrz. Ja się tak inaczej, jeśli nie powiedzieć wyjątkowo, czułam przez 16 lat życia za Spiżową Bramą. Niektórzy po lekturze Kobiety w Watykanie, chociaż były to znikome głosy, ale zarzucali pewną takie wręcz chwalenie się. Ja mówię, to nie jest chwalenie się, no ale pokazanie tamtej rzeczywistości, która jest tak odrębna, która gwarantuje cieszenie się naprawdę różnymi przywilejami, taką ekskluzywnością, no siłą rzeczy ma coś z tego podkreślenia, że jest to wyjątkowe.
1: Właśnie, druga myśl, którą miałem, to o gratyfikacji, jakie z tego płyną. I oczywiście nie myślałem tutaj ani o pieniądzach, ani dobrach materialnych, ale kiedy czytam te historie, które opowiadają twoi rozmówcy, no to myślę, że tam gratyfikacji jest naprawdę mnóstwo.
2: W ogóle.
1: Tylko ona jest zupełnie szczególnego rodzaju.
2: Tak, to co łączy wszystkich bohaterów, jest ich 10 na stronach najnowszej mojej książki Zdarzyło się w Watykanie. Ja im z jednej strony oddaję głos, z drugiej strony wciąż jestem tą, która wprowadza czytelnika za Spiżową Bramę. Im towarzyszę w tej opowieści i czytelnikowi. Przeplastam to zarówno pewnym rysem autobiograficznym, jak i pewnymi historiami z Zaspiżowej Bramy, pokazując, zarysowując szeroko sektory pracy, z którymi oni są związani, poszczególni bohaterowie. Ale rzeczywiście to, co ich łączy między innymi, to takie ogromne poczucie misji, wyjątkowość, to, że oni, no nie chcę brzmieć górnolotnie, ale za papieża i za to mikroskopijne państwo to by oddali bardzo wiele. Sytuacje, o których nie wiedziały przez lata nawet ich własne żony, i gdyby książka została przetłumaczona na włoski, czy będzie przetłumaczona na włoski, to niektóre z nich naprawdę po raz pierwszy o pewnych historiach się dowiedzą, a zatem ta wyjątkowość, ale też zachowywanie we własnym sercu tego, co jest ich udziałem, i takie poczucie właśnie wielkiego oddania temu, co się robi. I to jest ta gratyfikacja. Gratyfikacją może być spotkanie spontaniczne z papieżem na dachu Pałacu Apostolskiego przy podlewaniu, nie wiem, jego drzewek cytrynowych na tarasie, prawda, kiedy on sobie wciśnie guzik windy i ze własnego apartamentu ucieka na moment po śniadaniu, zanim wyjdzie do całego świata, zanim rozpocznie oficjalne audiencje, zanim przyjmie prezydenta Stanów Zjednoczonych. On sobie zagląda na moment, żeby spojrzeć na Rzym, żeby się pomodlić moment na różańcu, żeby nabrać oddechu na cały dzień, znaleźć siłę. i spotyka ogrodnika Giuseppe i z tym Giuseppe zamieni kilka słów. I dlatego Giuseppe, on jest w tym momencie całym jego światem. Dla Giuseppe, którego ja opisuję, z którym rozmawiam w książce, papież jest no niejako ważniejszy niż własny ojciec, bo z domu wyszedł, jak miał niecałe 18 lat, u papieża był 27. To jest ta gratyfikacja niepisana. Czy kierowca, tak, z którym papież zamienia słowo, pyta co u żony, albo żartuje, że o Pietro, znowu żona cię tutaj kontroluje, bo spotkała ich na bramie, kiedy wyjeżdżali na jakąś uroczystość na terenie Rzymu i im pomachała, a oni jej. Niesamowity rodzaj gratyfikacji, który nie ma sobie równych, jest trudny do złapania, zrozumienia, jeśli się tam nie jest, jeśli się nie jest na ich miejscu, ale myślę, coś nieprzecenionego.
1: No właśnie, ta gratyfikacja, myślę, że wielu z nas by oddało wiele również, by znaleźć się na ich miejscu podczas porannej pracy, żeby sobie uciąć pogawędkę z papieżem, prawda?
2: Oczywiście, codzienność tego Giuseppe. On tak. Każdego dnia, prawda, przed 8 rano wciskał guzik windy na dole, ta winda została mu zsyłana, między innymi, czy to przez księdza Dziwisza, czy przez siostry sercanki, które w apartamencie papieża z kim mieszkały i on sobie jechał na ten taras, miał tam klucz i podlewał spokojnie, ale właśnie w jego życiu ta obecność Jana Pawła II była taką codziennością niesamowitą. Trudno w ogóle to zrozumieć, jeśli się jest poza tym gronem, a z kolei nie ma tu mowy o jakiejś gratyfikacji finansowej na przykład. To są zwykłe wynagrodzenia, to jest zwykła w cudzysłowie praca, zwykła, niezwykła, w niezwykłym absolutnie miejscu. Czy to jest przypadek właśnie ogrodnika, czy pracownika drukarni watykańskiej, tak, który nie wiem, drukował na przykład pierwszą stronę nowego Osservatore Romano wieczorem, kiedy się okazało, że papież Polak został wybrany, Karol Wojtyła.
1: Wydanie specjalne.
2: Tak, właśnie, w czasach, kiedy no, nie było mediów społecznościowych, kiedy nie można było gdzieś tam kliknąć i od razu wszyscy wiedzieli. To z Osservatore Romano tak naprawdę wychodziły pierwsze informacje. Takie historie, które są niebywałe i które w ich sercach oni noszą dziś i będą nosić zawsze i które skrywali niejako w sobie i uznawali, że nie są wręcz godni, żeby o nich opowiadać do tego momentu. Ta książka to jest absolutnie pierwszy raz premiera w tym sensie, że oni po raz pierwszy w życiu o tym opowiadają, ubierają to w słowa i dzielą się ze mną, a przez to ze wszystkimi z Państwa, którzy to przeczytają.
1: O ile niektóre z tych profesji, no, można powiedzieć, tak jak wspomniałaś tutaj, że są zwykłe, ale w niezwykłym miejscu, o tyle część z nich, no, można chyba nazwać zawodami ginącymi, albo co najmniej niszowymi. No, przecież, jeżeli ktoś obsługuje windę, to w tej chwili jest naprawdę rzadkość. No, w Pałacu Kultury w Warszawie chyba już nawet windy są automatyczne. No może w niektórych hotelach, które mają takie bardzo długoletnie tradycje, to tam należy do pewnego sznytu, żeby był gość w windzie, który zawozi gości hotelu, który ich obsługuje. To tak, ale tak na co dzień to już takich osób nie spotykamy w windach.
2: Pałacowy windziarz Pałacu Apostolskiego Luciano, dla którego ta winda, te 1,5 na 2 metry kwadratowe, to w ogóle było... To była przestrzeń życiowa, to było coś, gdzie działa się każdego dnia od rana do wieczora historia. Windziarz, który spędził w tej windzie 27 lat swojego życia, od rana do późnych godzin popołudniowych, czy często mając nadgodziny, bo były jakieś ważne wydarzenia u papieża na ostatnim piętrze Pałacu Apostolskiego, pozostawał do późnych godzin wieczornych, czy nawet nocnych, nigdy się na to nie skarżył. Wręcz w momencie, kiedy przeszedł na emeryturę, a miałam okazję jeszcze spotkać się z nim na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego, dosłownie w dniu, kiedy odchodził, po ponad 40 latach z pracy w Watykanie i przechodził na emeryturę, to było święto Piotra i Pawła 29 czerwca 2018 roku, i on powtarzał, w rozmowie ze mną opowiadał mi, że często potem automatycznie zrywał się do pracy, biegł, szukał czegoś, ubierał się, a żona mówi, ale dokąd ty idziesz, gdzie ty się spieszysz? A on mówi, o matko, rzeczywiście, ja już nie pracuję, a było to dla niego częścią jego życia tak ważną. Myślę, w przypadku wielu z nas, jak ktoś przejdzie na emeryturę, no to...
1: I sobie to trudno wyobrazić.
2: No, więc to jest taki moment, że no to co teraz będę robił, ale no w przypadku osób, których udziałem była wielka historia, i podkreślmy nie tylko historia Kościoła, ale historia świata, tak? Jeśli on woził różnych prezydentów amerykańskich do papieża, jeśli tutaj przytacza anegdotę o Fidelu Castro, który cały z potem na czole i przebierając wielkimi swoimi ortopedycznymi butami, których numer zapamiętał i mówi, Luciano, mam jeszcze przed oczami te 46 numer wielkich butów, i zestresowany Fidel Castro, który wjeżdżał ze mną, prawda, z pierwszego na trzecie piętro i czekał na spotkanie, albo albo jacyś przywódcy afrykańskich reżimów, którzy po prostu z wielką pokorą wracali po półgodzinnym spotkaniu z papieżem, a wcześniej tacy butni i zadufani jechali, a co mi tam papież. Także sytuacje rzeczywiście niezwykłe.
1: I Woody Allen, który trząsł się cały jak osika w windzie.
2: Okazało się, że cierpi na klaustrofobię i Luciano zamyka windę, tak jak to zawsze jest w tradycji, zgodnie z protokołem, a Woody Allen krzyczy, żeby otworzyć i wtedy po raz pierwszy, może nawet jedyny, Luciano towarzyszył gościowi schodami, które są w ogóle wewnętrzną klatką schodową, nikt tamtędy nie przechodzi, a goście honorowi, różni ważni, czy to właśnie głowy państw, czy jacyś wybitne osobistości ze świata, no jadą zawsze tą pałacową windą. I też ciekawe, co on, ta reakcja wielkich tego świata, możnych tego świata, na moment, kiedy on, i on tak żartobliwie, prawda, podkreślał i przypominał, jak to od niego zależało, kiedy on wciśnie ten guzik, kiedy te drzwi się otwierały i oni widzieli to trzecie piętro i te lodże Rafaela i te rzeczy, które są niebywałe po prostu. I Amerykanie, którzy stali z otwartymi szeroko oczami, nie wiedzieli, gdzie mają iść i gdzie się patrzeć. Takie to było niesamowite wszystko. A dla niego, prawda, codzienność.
1: No, poczucie sprawczości jednak przy tym pewnej.
2: Niejako, tak.
1: Taką miałem myśl jeszcze i teraz utwierdzam się w niej coraz bardziej, kiedy słucham ciebie, że no to są wszystko Włosi, prawda? Tam część to są Szwajcarzy, bo piszesz także o Gwardii Szwajcarskiej, ale mam takie poczucie i coraz bardziej ono we mnie narasta, że można ich nazwać watykańskimi patriotami.
2: Zdecydowanie. Oni są rzeczywiście, prawie wszyscy poza jednym z bohaterów, komendantem Gwardii Szwajcarskiej, który jest rodowitym Szwajcarem, są Włochami, ale oni wszyscy się czują Watykańczykami. No, spędzają tam bardzo dużą część swojego życia codziennego. Również dni świąteczne, bo mnóstwo uroczystości, przecież znaczna część miała miejsce, czy to w niedzielę, czy w dni świąteczne, kiedy na przykład taki ogrodnik właśnie przygotowywał, prawda, kwiaty na... przygotowywał donicę ze słynną gwiazdą betlejemską w Bazylice Świętego Piotra na pasterkę na przykład i wiele różnych innych sytuacji. I oni, spędzając tam tyle czasu, czuli się częścią tego wymiaru niezwykłego, tego mikroskopijnego państwa i muszę powiedzieć, z tym jest związana też pewna więź, która między nami się wytworzyła i klucz tak naprawdę do całej tej książki. Dlaczego oni, prawda, się odważyli teraz opowiedzieć? Dlaczego rozmawiali ze mną? Myśmy się tak wszyscy wzajemnie oswajali przez te lata. Te moje ponad 16 lat życia za murami, to było też bardzo wiele codziennych sytuacji, kiedy ja po prostu szłam na spacer, szłam po zakupy, szłam do przychodni na rutynowe badania, uśpiłam moje maleńkie dziecko w wózku i szłam do ogrodów watykańskich, czy uczyć się do kolejnego egzaminu na studia, a sobie Giuseppe, ogrodnik tam, prawda, dłubał w ziemi, czy przycinał drzewa. I to była taka spontaniczna więź, która tworzyła się między nami. Dodatkowo fakt, że są Włochami, sprawiał to, że są bardzo otwarci. Ja też jestem generalnie z natury osobą otwartą, więc takie miłe, codzienne, sąsiedzkie, niejako pogawędki, które stworzyły coś, co pozwoliło chyba się im otworzyć po wielu latach teraz.
1: Tak, to jest coś z Włochami takiego, że kiedy u nas w Warszawie idzie się w tłumie ulicą Marszałkowską, to słychać taki szumek lekki, ale jak pojawi się dwóch Włochów na drugim końcu ulicy, to już wiadomo, że oni są.
2: No, to jest wspaniałe z jednej strony. Może to męczyć osoby, które rzeczywiście nie są do tego zupełnie przyzwyczajone. Nieraz w Szwajcarii się z tym spotykałam, z takim lekkim nawet oburzeniem, jak w jakiejś restauracji czy innej kawiarni, prawda, Włosi zbyt ekspresyjnie się wyrażali, rozmawiali no, na wysokich tonach, ale z drugiej strony Watykan tym żyje, Watykan Włochami stoi niejako. No ja myślę, że ponad 90 znacznie procent wszystkich mieszkańców i zdecydowana większość pracowników to są Włosi, tak? Także ten włoski temperament, ten włoski sposób bycia jest absolutnie rysem codzienności watykańskiej i z drugiej strony to było to, co mnie pozwoliło się czuć tak dobrze, ta ich taka gotowość do niesienia pomocy na każdym kroku, bezproblemowość, ja tu zostanę z twoim dzieckiem, a ty zrób zakupy, ja tu poczekam, ty się nic nie martw, albo dobrze, wpadnę, pomogę ci przynieść tą donicę, no bo jak sobie sama poradzisz, no takie rozbrajające rzeczy, to znaczy takie rzeczy, które dla mnie, odkąd miałam 23 lata, do momentu, kiedy miałam ich lat 40, były normalnością i teraz świat jest czasami dla mnie zaskakujący, na przykład, kiedy wracam do Polski i takich sytuacji nie ma, no jest to oczywiste, że tu nie ma, ale dla mnie tam to było pewną rutyną.
1: Nieznane historie z Zaspiżowej Bramy. Dzisiaj opowiada je Państwa i mój gość, dr Magdalena Wolińska-Riedi, autorka książki Zdarzyło się w Watykanie. Wracamy za chwilkę na ciąg dalszy. Radio
0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach słuchamy historii, nieznanych historii Zaśpiżowej Bramy. Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka książki Zdarzyło się w Watykanie, jest gościem Nocnych Świateł. Gdy tak przyglądałem się tym zawodom, zadałem sobie pytanie, bo tam parę treści, między innymi jak chociażby walka o pewne prawa związane z wykonywaniem zawodu, był taki wątek w jednym miejscu, zadam sobie takie pytanie o status tych pracowników. Bo wydaje się, że jak to są tacy kościelni, no to ich status, tak jak u nas, no, jest nie do końca jasny tak naprawdę. Czy wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniem, z prawem pracy w Watykanie, one są w takim sposób uregulowane jak we Włoszech na przykład?
2: No, w tej chwili są uregulowane. Przytaczamy czasy sprzed 30 dobrze lat albo ponad, kiedy one uregulowane nie były prawie 40, mówimy o początku lat 80., kiedy właściwie niedawno był wybrany Jan Paweł II i kiedy zorientował się, że pracownicy, chodzi tu przede wszystkim o świeckich pracowników Watykanu, a ich jest duża liczba, bo jednak obsługują cały ten ogromny aparat państwa watykańskiego, który musi funkcjonować równolegle niejako do aparatu Kurii Rzymskiej i Stolicy Apostolskiej. Okazało się, że protestują, że tych praw nie mają zapewnionych, że pracują wielokrotnie na umowach śmieciowych i przytaczał to między innymi drukarz. Rzeczywiście nawet byłam zaskoczona, że Demetrio tak się jakoś otworzył w rozmowie ze mną i przywoływał te wątki. Z jednej strony nie było tak wielką trudnością w tamtych czasach dostanie się do Watykanu, jak to jest teraz, bo teraz bardziej wszystko funkcjonuje w kluczu, no jednak pewnych znajomości. Tak, czy z polecenia, czy fakt pomaga bardzo, że ktoś z rodziny może wcześniej już pracował w Watykanie albo pracuje w tej chwili, ale w jakimś innym dziale. Zasada jest jedna, że nie przyjmuje się dwóch osób z tej samej rodziny, na przykład ojca i syna do tej samej branży, czyli nie mogą obaj być ogrodnikami albo obaj tak zwanymi sampietrini, czyli tymi, którzy opiekują się Bazyliką Świętego Piotra na co dzień. Natomiast w tej chwili to rzeczywiście dobrze mieć kogoś znajomego, żeby pomógł w jakiś sposób wejść do Watykanu. A wtedy nie, jak widzimy, jak słyszymy, jak się dostał tam ogrodnik, jak słyszymy, jak się dostał tam właśnie ten pracownik drukarni, czy różni inni, czy choćby kierowca, to jest to na zasadzie po prostu zgłoszenia, tak jak do różnych instytucji włoskich się zgłaszali, bo potrzebowali pracy, bo zaczynali swoją drogę zawodową i usłyszeli, że jest potrzebny, poszukiwany właśnie pracownik ogrodów, czy poszukiwani są kierowcy, bo na przykład część jakaś, która pracowała wcześniej, odeszła na emeryturę i trzech, czterech szukają nowych, tak jak w przypadku właśnie Pietro. Oni po prostu złożyli tam podanie do gubernatoratu o pracę ze swoim życiorysem. Te podania zostały rozpatrzone i mieli szczęście duże zostać przyjęci. Natomiast jak w przypadku choćby właśnie pracownika drukarni, on podkreśla, to nie była komfortowa sytuacja. Myśmy pracowali na takich prowizorycznych kontraktach, umowach właśnie śmieciowych, nazwalibyśmy. Z roku na rok były one odnawialne. Nie było mowy o gratyfikacji ze względu na wysługę lat, czy na funkcję pełnioną w danej instytucji w Watykanie, w danym urzędzie. Wszystko to było takie podstawowe. Natomiast to, co oni wszyscy właściwie podkreślają i to, co ich łączy, to zadowolenie z tego, że mieli zapewnioną opiekę zdrowotną, ubezpieczenie właśnie zdrowotne, jakąś tam ewentualnie tak zwaną trzynastkę na koniec roku i poza tym sam fakt bycia w tym Watykanie, w tym takim świecie jednak innym, elitarnym, no sprawiało, że na przykład wybrali to, a nie inne miejsce pracy we Włoszech, choć również w to miejsce zostali przyjęci po złożeniu podania o pracę. Natomiast to właśnie dopiero Jan Paweł II na podstawie przecież powstałej niedawno u nas Solidarności, na podstawie tego tak naprawdę, co się w Polsce działo, zadecydował stanowczo, jednoznacznie, zakładamy tutaj związki zawodowe. Pracownicy świeccy mają absolutne prawo do tego, aby się o własne prawa upominać. I tak było. I bardzo ciekawe są opisy tego, jak protestowali, jak strajkowali ci świeccy pracownicy watykańscy, aż księża tylko przez okno zaglądali, ale w ogóle co się dzieje na tej ulicy, tak? A oni wędrowali z jednego punktu do drugiego obok stołówki watykańskiej, kiedy mogli się większej liczbie osób pokazać przez okna, żeby pokazać, my domagamy się tego, co jest dla nas podstawowe, czyli właśnie praw dłuższej umowy na czas nieograniczony, bezpieczeństwa dla nas i dla naszych rodzin.
1: To uprzedziłaś moje pytanie, bo chciałem się zapytać, jak się zostaje pracownikiem Watykanu, ale już to właściwie opowiedziałaś dosyć obszernie. Ale jeszcze tak myślę o pewnych profesjach, których może tutaj nie piszesz, a może niektóre z nich obecnie już wymagają pewnej rekrutacji. Czy jest jakiś organ, który zajmuje się oprócz polecenia takim sprawdzeniem kandydata?
2: Oczywiście. Właśnie w gubernatoracie jest specjalny urząd, gdzie w momencie, kiedy złoży się podanie o pracę, no to każdy jakoś tam wie, co chciałby robić i w jakim sektorze pracować, w jakim sektorze się specjalizuje, jakie może studia czy inną szkołę skończył, prawda? I te podania są rozpatrywane. No zupełnie odrębną grupą jest Żandarmeria Watykańska i Gwardia Szwajcarska, czyli ta ochrona papieża szeroko pojęta. Z jednej strony wojsko, gdzie rekrutacja jest wyjątkowa, specyficzna, kierująca się własnymi prawami. No tam to jest takie w ogóle państwo w państwie, mała Szwajcaria na terenie Watykanu. Natomiast Żandarmeria Watykańska, czyli odpowiednik naszej policji, policji również we Włoszech, no to jest rekrutacja wielostopniowa, rygorystyczna i ci młodzi mężczyźni, bo to są mężczyźni dwudziestoparoletni, muszą spełnić szereg różnych wymagań, a potem przejść okres próbny, różne formy przygotowania się do pełnienia właśnie swojej służby, ale później no, zostają w tej Żandarmerii Watykańskiej najczęściej aż 40 lat i muszę powiedzieć, krzywda im się tam nie dzieje. Na pewno jest to praca bardzo ciekawa, bardzo taka ambitna dla wielu młodych mężczyzn we Włoszech, którzy chcieliby się tam dostać. No ale to jest tak ograniczona liczba tych, którzy mogą się dostać w danym roku rekrutacji, że trudno powiedzieć o tym, że ta rekrutacja jest taka otwarta dla każdego, no bo ich pracuje 150, ale jednorazowo jest przyjmowanych kilkunastu, na przykład raz w roku, czy to jest nawet raz na dwa lata i wiadomo, że no rekomendowane są różne osoby, no tak to wygląda.
1: A czy oprócz Włochów, Szwajcarów, no i księży, rzecz jasna, ale myślę tutaj o pracownikach świeckich, poza tymi nacjami ktoś może się ubiegać o pracę? Dajmy na to, jeżeli pochodzi z, nie wiem, z Boliwii albo chociażby z Polski czy Rosji.
2: Myślę, że może się ubiegać, ale zdecydowana większość to są rzeczywiście rodowici Włosi w prawie wszystkich instytucjach, poza, bo mówię tutaj o pracownikach świeckich, to jest jakby inny świat wewnątrz Watykanu, natomiast księża oczywiście pochodzą z przeróżnych krajów świata i dobrze o tym wiemy i troszeczkę ten trend jest uwarunkowany tym, jaki jest papież i skąd papież pochodzi, tak? Bo jednak wiadomo, że w czasach naszego Ojca Świętego no, tych Polaków było troszkę, również z racji językowych, lingwistycznych, kulturowych, było to też potrzebne. Natomiast w tej chwili no dużo jest jednak przedstawicieli Ameryki Łacińskiej i krajów hiszpańskojęzycznych z racji panowania Franciszka, ale mówimy tu faktycznie o księżach. A zdecydowana większość, na pewno prawie 100% pracowników świeckich, no to są Włosi, tak, to są Włosi.
1: Kolejna myśl, którą miałem podczas lektury twojej książki, to są to ludzie, którzy co prawda w ukryciu, ale tworzą tą najnowszą historię Watykanu, bo bez nich pewnie o wielu rzeczach byśmy po pierwsze się nie dowiedzieli, a po drugie w ogóle by nie zaistniały, nie miałyby takiej możliwości, bo nie byłoby pewnej infrastruktury.
2: Oczywiście, no te zawody są związane stricte z faktem powołania do życia państwa watykańskiego, tak? Te wszystkie instytucje powstały w momencie, kiedy trzeba było tym wszystkim zarządzać, natomiast oni, no właśnie, pełnią funkcje takie, które spotykamy w każdym innym kraju przecież i w każdym innym dobrze funkcjonującym organie, jak choćby no właśnie ogrody, jak choćby jakieś garaże i inne, czy choćby inżynier, to jest też bardzo ciekawe, prawda, inżynier Paolo, ale rzeczywiście oni ocierając się o to, co jest ich udziałem, myślę, że tworzą najnowszą historię Watykanu i myślę, że bezcenne jest ich opowiadanie, bo ona niejako, te wydarzenia, o których wydawało nam się, że wiemy prawie wszystko, zostały niejako dopełnione
1: tak,
2: tym ich...
1: Tak, drugie dno, okazuje się, mają jakieś takie... Często
2: tak,
1: bardzo
2: prozaiczne, ale też fascynujące, dlatego, że nigdy
1: wycieczki
2: byśmy nie
1: przygryli. Wycieczki na zewnątrz Watykanu, przykryte L'Osservatore Romano, papież.
2: Niebywałe to jest, prawda? O tym wszystkim nie wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy coś tam o tym, że że Jan Paweł II kochał góry, że się wymykał z Watykanu, ale co znaczyło to wymykanie się? I tutaj nam Valentino po latach opowiada, że to wymykanie się było rzeczywiście dosłownym ukrywaniem się, żeby tylko na przykład gwardziści czuwający na dziedzińcu świętego Damazego nie zauważyć, że to sam papież wyjeżdża, tak? Dlatego, żeby podnieśli raban i od razu by był temat, ale dokąd on jedzie, z kim i no jak tak. I dlaczego my o tym nie wiemy, skoro
1: głowa
2: jesteśmy...
1: Głowa kościoła i głowa państwa.
2: Oczywiście.
1: No więc nie może nieoficjalnie.
2: I wymyka się boczną bramą, prawda, przykryty gazetą, głowa pod siedzeniem, a w momencie, kiedy wyjeżdżają za mury Watykanu i gdzieś tam w zatoczce się zatrzymują na terenie Rzymu, zdejmuje białą sutannę, zostaje w koszuli w kratkę, prawda, w butach, traperach i wyrusza w góry. Jemu to było potrzebne, jak powietrze, ale było chyba zbyt wcześnie dla świata, dla ówczesnej mentalności Watykanu, żeby mu tak po prostu na to pozwolić niejako.
1: No, kolejna myśl to jest to, że to jest taki przewodnik po watykańskiej obyczajowości, to raz, a dwa przy okazji, no, kolejny przewodnik po topografii Watykanu, bo i te ogrody, i drukarnia, i garaże, i straż pożarna, to wszystko gdzieś trzeba na tej mapie Watykanu umiejscowić.
2: I prawda? Mnie bardzo zależało na tym, żeby ta książka absolutnie nie była powtórzeniem poprzedniej. Wychodzi rok po pierwszej książce, po Kobiecie w Watykanie, która, myślę, otworzyła bardzo wielu osobom, czytelnikom, a miałam tego dowody, bo do mnie pisali i odnosili się do książki, otworzyła niejako oczy na Watykan, o którym nie mieli pojęcia. Natomiast starałam się, żeby z jednej strony ta książka, Zdarzyło się w Watykanie, była swoistą kontynuacją, w tym sensie, że znów powracamy za mury, że znów chcemy odkrywać miejsca nieznane, miejsca często właśnie bardzo prozaiczne, ale takie, które skrywają niezwykłą tajemnicę samego faktu, choćby, że są zamknięte, że są niedostępne, że nie są fotografowywane, nie są filmowane. Tam nie może wejść żaden dziennikarz. Nawet ja nie miałam prawa, będąc obywatelką i mieszkanką, a pracując już dla Telewizji Polskiej, filmować sobie, jak mi się podobało. Nie mogłam tego robić iPhone'em z ukrycia i emitować, bo było to zakazane. No jest to oczywiste. Watykan cieszy się takim globalnym copyrightem i niestety no, nie można sobie tak po prostu dla użytku publicznego czegoś tam podpatrzeć. Natomiast z drugiej strony właśnie to podsyca jeszcze tę tajemniczość i książka, mam nadzieję, gasi troszeczkę tę ciekawość, zaspokaja ją, dlatego że wiele opowiada i wszystkie, czy instytucje, czy zakątki, czy te obszary, o których tutaj wspominam, są opowiedziane po raz pierwszy i nie było ich chyba właściwie w Kobiecie w Watykanie. Był duży rozdział w Kobiecie w Watykanie przeznaczony, poświęcony Gwardii Szwajcarskiej jako no, jakby kluczowej części mojego życia i życiorysu. Ale tutaj powracam do gwardii.
1: Osobom, które nie czytały książki i nie słuchały poprzedniego programu, od razu powiem, że nie jesteś członkiem gwardii.
2: Nie, ale żoną członka gwardii, a przez to jednak ta gwardia była częścią mojego życia, a ja częścią tej rodziny Gwardii Szwajcarskiej przez tyle lat. Jedną z 12 kobiet, które ówcześnie żyły na terenie właśnie koszar Gwardii Szwajcarskiej, więc to była wielka specyfika, ale z drugiej strony no moja... codzienność. Natomiast tutaj powracamy do koszar gwardii w zupełnie innym wymiarze, tak? Ciągniemy za język z jednej strony komendanta, który jest pierwszym komendantem w historii, który wstąpił jako bardzo młody chłopak i jako pracownik poczty szwajcarskiej zdecydował się zgłosić i rekrutować, a osiągnął poziom najwyższy, czyli właśnie szefa Gwardii Szwajcarskiej, komendanta. Mówię, podkreślam, jako pierwszy w historii, bo jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś od rekruta do komendanta pokonał całą drogę przez, w tej chwili jest od 34 lat w Gwardii Szwajcarskiej. A z drugiej strony mamy taką równowagę, takie zbalansowanie kimś bardzo prozaicznym, również w tym samym rozdziale, czyli krawiec Gwardii Szwajcarskiej, tak? Ktoś bez kogo no te stroje by nie istniały.
1: Jeśli ktoś pamięta, przypomina sobie, jak wyglądają stroje, to musi wiedzieć, że to nie jest łatwa praca coś takiego uszyć.
2: No potrzeba dobrego know-how i trzeba mocno strzec tego know-how. I rzeczywiście każdy strój, wystarczy powiedzieć, składa się ze 154 kawałków, które trzeba wiedzieć dokładnie, jak złożyć razem, aby tworzyły ten strój, każdy identyczny, chociaż każdy na inny rozmiar.
1: Przypuszczam, że tkaniny, kolorystyka jest bardzo restrykcyjnie pilnowana.
2: Oczywiście, jest restrykcyjnie pilnowana. On w naszej książce, tutaj w mojej książce, Zdarzyło się w Watykanie.

0: Mamy opowiada dzisiaj w Nocnych Światłach Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka książki Zdarzyło się w Watykanie. Wracamy do Państwa za kilka chwil.
1: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Alfa.
1: Nieznane historie zza Spiżowej Bramy opowiada dzisiaj w Nocnych Światłach Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka książki Zdarzyło się w Watykanie i wielu innych książek. Dzisiaj, można powiedzieć, że jesteśmy w sercu Kościoła. Gdy przyglądam się temu mikroświadkowi watykańskiemu, no to on fascynuje swoją tajemniczością. Co by nie mówić, można powiedzieć, że jest ta strefa zamknięta i to już jest samo w sobie pewną tajemnicą, skoro tobie nawet jako obywatelce Watykanu przez 16 lat i dziennikarce akredytowanej tamże nie można było pewnych rzeczy robić bez pozwolenia i wejść pewnie także, no to jest tam zawsze jakiś ten posmak tajemniczości. Czy nawet tak żyjąc w Watykanie na co dzień ma się poczucie, że to jest coś wyjątkowego? Budzisz się rano, przecierasz oczy i myślisz, no tak, jestem w wyjątkowym miejscu.
2: Z jednej strony może coś takiego spowszednieć, a z drugiej strony ja czasami prowokowałam w sobie samej niejako taką refleksję, żeby pamiętać o tym, że jest to wyjątkowe. Wiadomo, każdy z nas, kto do Watykanu wszedł, czy to ze względu na podpisaną umowę o pracę, czy ze względu na to, że właśnie tak jak w przypadku kilkunastu kobiet wyszły za mąż za członka Gwardii Szwajcarskiej, wiadomo, że przez ileś lat będą tam żyły, ale wiadomo też, że kiedyś się stamtąd wyjdzie. To jest oczywiste. To jest rzeczywiście świat przejściowy, prawie dla każdego. No, z wyjątkiem teraz faktycznie sytuacji z Benedyktem XVI, który po rezygnacji pozostał w ogrodach watykańskich. I to jest piękne, to jest ta ciągłość jakaś historii, ale to nie jest normalne. Zwykle to się kończy i w momencie, kiedy dojdzie do tego, że Benedykt XVI zamknie oczy, również jego sekretarz, który jest symbolem niejako Watykanu, Georg Genswein, który tam jest też od bardzo wielu lat. On tam skończył prawo i tam był, pracował w kongregacji do spraw nauki wiary właśnie przy kardynale Ratzingerze. Potem został jego sekretarzem. Teraz po abdykacji nadal jest jako jego sekretarz z nim razem w domu. On wtedy spakuje walizki i wyjedzie, bo taki jest jakby, taka jest dynamika, taki jest ten świat watykański. Ktoś, kto robi karierę jako młody ksiądz i widać, że się sprawdza, że jest dobry, że się świetnie orientuje w tym, co robi, z Kurii Rzymskiej często ląduje jako nuncjusz apostolski na drugim końcu świata. Mamy też przykłady naszych polskich księży, którzy teraz są wysłani do Afryki czy do innych krajów. Jeden z zaprzyjaźnionych ze mną księży, który był sekretarzem między innymi Benedykta XVI, pracował w Kurii Rzymskiej, został wysłany również w tej chwili jako nuncjusz apostolski. Także dla każdego z nas ten Watykan ma swój początek i ma swój koniec. I dlatego warto też w tych latach, które się spędza za Spiżową Bramą, doceniać to, gdzie się jest, bo jest to niewątpliwie miejsce jedyne na świecie. Można to porównać do Dworu Królewskiego, do, nie wiem, brytyjskiej monarchii, czy do księstwa Monako, ale dodatkową specyfiką jest fakt, że mieszka tam papież, że tam się tworzy historia Kościoła, że tam się dzieje ta historia na naszych oczach. Tam każdego dnia przyjeżdżają głowy państw i naprawdę najbardziej zarozumiali nawet przywódcy kruszeją. Widać to, ja widziałam nieraz, choćby Donald Trump tam, tak, który przyjeżdża i robi się taki mały bardzo. I to jest niesamowite, coś w tym jest. I to zderzenie dwóch światów w Watykanie, które widać, myślę, na okładce mojej książki. Z jednej strony monumentalna kopuła Bazyliki Świętego Piotra, a z drugiej, prawda, zdjęcie żandarma z roześmianym papieżem w górach sobie siedzą gdzieś tam przy ognisku i się cieszą każdą chwilą i oddychają pięknym zdrowym powietrzem, nie wiem, 100 kilometrów od Rzymu. To jest ten jeden aspekt i drugi, a z drugiej strony dzień później żandarm będzie w swojej oficjalnej roli na jakiejś audiencji albo przy ważnej uroczystości, przy papieżu w garniturze i ciemnych okularach przy Papa Mobile. Niesamowite to przeplatanie się, które ja w tej książce próbuję ukazać, ale na pewno fakt, że jest to miejsce wyjątkowe, warto sobie uświadamiać i ja sobie też uświadamiałam, a pomagała mi w tym pewnie historia Kościoła, którą studiowałam, bo to jednak jest ten dodatkowy element i aspekt, fakt, że wiesz, gdzie jesteś, kto zbudował tę część pałacu, kiedy to powstało, że ta Gwardia Szwajcarska to jest 500 lat, że te koszary to jest 300 lat, że 500 ponad lat temu była zbudowana kaplica Gwardii Szwajcarskiej, że obecna jej forma nie jest już taka, bo zostały dawne freski zdjęte i gdzie one są. Takie niuanse, takie delikatne rzeczy, skąd się wzięła w ogóle drukarnia watykańska, dlaczego prowadzą ją Salezjanie i od kiedy, a bonifratrzy, którzy robią różne specyfiki do apteki watykańskiej, kosmetyki własne w podziemiach, prawda, budynku apteki, do którego ja miałam 40 metrów z mojego mieszkania. Takie wszystko normalne, wyjątkowe. Jednak ten dualizm jest tam taki bardzo obecny i ja miałam tego pełną świadomość.
1: To do Salezjanów i księdza Antonio Maggiotto dojdziemy na pewno, bo to jedna z postaci, które tutaj zajmują sporo miejsca na kartach twojej książki. Ale skoro już mówimy o mediach watykańskich, no to trzeba i o radiu porozmawiać, skoro w radiu jesteśmy, bo to domena jezuitów z kolei.
2: To domena jezuitów, to radio też się bardzo rozrosło, ale też chcę podkreślić, niezwykle unowocześniło. Jest teraz przecież łacińska wersja Radia Watykańskiego i co sobotę rano są informacje po łacinie. Mnie to unowocześniło, a jednocześnie może ktoś uznać, no jak to takie archaiczne łacina, ale to jest niesamowite, bo to jest ta współczesna łacina. No ale właśnie Watykan pokazuje, że wcale nie martwy i konto w Banku Watykańskim, papiery do konta też są w łacinie, prawda, łaciną pisane, czy bankomat w Watykański, o czym opowiadałam w pierwszej książce Kobieta w Watykanie, też pierwszy język, żeby wcisnąć kolejny guzik, jest po łacinie. I to radio w tej chwili właśnie od kilku miesięcy, ta audycja radiowa sobotnia, która jest w języku łacińskim i informacje, newsy po prostu ze świata i ze świata z Zaspiżowej Bramy i wszystkie te newsy, które dotyczą kościoła, prezentowane w ten sposób, to jest coś niezwykłego.
1: Co by było, gdyby Luciano Firmani 3 minuty wcześniej zamknął drzwi?
2: No nie wiem, czy możemy tak zdradzać treść całej książki, ale naprawdę
1: ale
2: niebywałe.
1: Ile można powiedzieć? To
2: niebywałe to jest, dlatego że rzeczywiście on sam, nawet przytaczając tamto wydarzenie z października 78 roku, i tu już zdradzamy, o jakie wydarzenie chodzi, jak mi opowiadał o tym przy kominku w swoim domu, siedzi, mówi: Maddalena, no mówię, no faktycznie, przecież jakbyśmy wtedy zamknęli, jakbyśmy nie wpuścili tego Wojtyły, co to się spóźnił i taki zadyszany przyleciał pod bramę belwederską. Mówi, to nie byłoby tego papieża, to w ogóle co by było, jak to by było? Inaczej na pewno, niesamowite dla nas Polaków, zupełnie inaczej. On rzeczywiście mógł realnie się spóźnić, dlatego że zepsuł mu się samochód, naszemu kardynałowi Wojtyle, o czym się mówiło? O tym się zasłyszało gdzieś, prawda, że zepsuł się ten samochód i on prawie spóźniony jako prawie ostatni wbiegł na konklawę. Nie było komórek, nie można było zawiadomić, poczekajcie, bo tutaj spóźniony kardynał z Polski leci jeszcze. Nie było takich wszystkich informacji, dlatego on zasapany przybiegł, ale oni już ryglowali te ostatnie drzwi, żeby potem w pałacu ruszyło, rozpoczęło się konklawę, a poza tym związane z tą opowieścią jest cała niesamowita otoczka, jak odbywało się konklawę w Pałacu Apostolskim.
1: Tak, no jak wyglądały te przygotowania, no bo to nie dość, że przysięga milczenia wiąże taką osobę,
2: oczywiście,
1: która z tym jest związana, to wszystko ma taki, no powiedziałbym, trochę niesamowity charakter.
2: Niesamowity i w ogóle nam dzisiaj nieznany, bo dobrze jesteśmy obeznani, dlatego że media w tej chwili, no te wydarzenia, jak samo konklawę, śledzą bardzo, no z bliska, na tyle, na ile mogą, ale jednak zdecydowanie bardziej z bliska niż jeszcze przy wyborze Karola Wojtyły. Natomiast pamiętajmy, że po to Jan Paweł II zlecił przebudowę dawnego hospicjum Świętej Marty i dopasowanie niejako do takiej formy hoteliku, żeby właśnie kardynałowie przybywający na konklawę, które miałoby wybrać jego następcę, mogli mieszkać spokojnie w tych małych pokoikach w domu Świętej Marty, który w tej chwili stał się bardzo znany ze względu na to, że tam się zatrzymał Franciszek, notabene, który przyjechał właśnie tam na konklawę i tam się zatrzymał na te noce poprzedzające konklawę. Ten dom Świętej Marty to jest rozwiązanie, dlatego że w tej chwili kardynałowie z całego świata, którzy przybywają, aby wybrać następcę Świętego Piotra, tam są ulokowani i stamtąd busikami, oczywiście również jest zakaz, nie wiem, używania telefonów komórkowych dla dziennikarzy, absolutny zakaz podglądania tego, co się dzieje, dla wszystkich innych pracowników również obowiązek milczenia. Natomiast przejeżdżają busikami tylko na głosowania do Kaplicy Sykstyńskiej, aby tradycji stało się zadość. A po głosowaniu, kiedy jest czarny dym, wracają do domu Świętej Marty. Mówimy o tym, że to wszystko dzieje się za Spiżową Bramą, ale to są dwa oddzielne budynki. Natomiast kiedy był wybierany Jan Paweł II, do czasu jego konklawy, wszystko odbywało się we wnętrzu Pałacu Apostolskiego, a więc to, co było normalnym miejscem pracy urzędników watykańskich i całej Kurii Rzymskiej, musiało się na czas tych kilku dni konklawy stać, prawda, miejscem do spania dla tych kardynałów. Musiała być zorganizowana jakaś tam jadalnia i poza tym fantastycznie opowiada o tym, że było czterech kucharzy, dlatego, że no, kardynałowie z różnych stron świata, to trzeba było ten jadłospis trochę dla nich dopasować, prawda? Poza tym oni sami zagubieni chodzili, nie wiedzieli, gdzie oni tak naprawdę mają to swoje miejsce, ten swój kąt. Różne biura były dostosowywane, w niektórych była łazienka, w niektórych była jakaś tam prowizoryczna na korytarzu. To była wielka robota logistyczna, która zaczynała się kilka dni przed konklawę, w której właśnie uczestniczył między innymi Luciano. Pośród zaledwie kilkunastu osób, które właśnie musiały również złożyć przysięgę milczenia w kaplicy paulińskiej i o tym całym rytuale niejako też opowiada. Mówi, to nie było coś tak sobie po prostu pójść i zorganizować i podawać do stołu kardynałom. Myśmy musieli się zobowiązać, że nikomu nie piśnie słowa. Do połowy wysokości zamalowywane na biało okna pierwszego piętra Pałacu Apostolskiego, żeby nikt z zewnątrz, nie mówię zwykłych ludzi, bo ludzie nie mają tam dostępu, ale choćby pracowników, choćby jakiś ogrodnik, który przechodził tamtędy, żeby nikt nie zobaczył, nie zrobił zdjęcia i tak dalej.
1: W ogóle sam Luciano miał dosyć ciekawą historię, jeśli chodzi o jego obecność w Watykanie, bo zaczynał jako złota rączka. Potem, zanim jeszcze został tym windziarzem, no to przecież pracował w straży pożarnej.
2: Ten
1: no
2: element w straży też bardzo
1: tak,
2: ciekawy.
1: Tak, no, ale to ciekawa historia jest, no bo po co Watykanowi straż pożarna? Czy włoska nie wystarczy? No przecież to jest rzut beretem.
2: Jak no, ale nie może włoska straż pożarna jechać do Watykanu. To jest inne państwo i nie ma absolutnie prawa, żeby w ogóle przekroczyć bramy bez niejako pozwolenia i specjalnej autoryzacji. Także Watykan, ta straż pożarna jest kolejnym elementem absolutnej autonomii Watykanu, tak? Tego, że jest niezależnym państwem, że od nikogo nie jest jakby uzależnione i pomoc jest uwarunkowana tym, że właśnie brakuje sprzętu swojego, no to sięgamy do Włoch. Nie, nie, ta straż pożarna, która ma starą historię, ale jako od momentu, kiedy państwo watykańskie powstało, no to ma swoją, prawda, siedzibę przy dziedzińcu belwederskim, ma swoje samochody, wozy strażackie. Te wozy strażackie mają rejestrację watykańską, SCV, Stato della Città del Vaticano. Natomiast w czasach Luciano, to też ciekawe, prawda, strażacy trudnili się. W tej chwili też tak jest, muszę powiedzieć, tylko teraz robią to razem z gwardzistami papieskimi, na przykład codziennym, conocnym obchodem, patrolem po wszystkich zakątkach, dziedzińcach Watykanu, po wnętrzach.
1: Tak.
2: Czy coś się nie tli w ogóle, czy nie pozostało włączone jakieś światło, czy jakieś drzwi nie są uchylone. Także nie tylko sensu stricte kwestia pożarów, ale takiego ogólnego bezpieczeństwa. Zresztą oni należą, strażacy, do formacji żandarmerii watykańskiej szeroko pojętej. Także szefem nadrzędnym strażaków jest komendant żandarmerii watykańskiej, no a nad nim to jeszcze i kardynał i potem sam papież.
1: A to ta autonomia rzeczywiście taka posunięta dosyć daleko, bo przecież na pewno pamiętasz te tragiczne pożary w Szwecji całkiem niedawno, parę lat temu, gdzie Szwedzi z otwartymi rękoma przejmowali polskich strażaków. Tam nawet piosenki powstawały, memy, w ogóle wielkie, wielkie podziękowanie.
2: Nie no, jeżeli byśmy, nie wiem, hipotetycznie założyli, że jest jakiś gigantyczny pożar, Boże, nie daj Boże, bazyliki watykańskiej, no to na pewno pomoc natychmiast jest wzywana z Włoch, choćby jakieś helikoptery, które, prawda, czy inne samoloty, które z powietrza mogą gasić, ale no straż pożarna Watykanu jest przynajmniej w tej minimalnej warstwie jakby samowystarczalna, a potem, no jeśli coś jest potrzebne, zresztą oni współpracują z włoską strażą pożarną i byli jednymi z tych, którzy jako pierwsi dotarli do Amatrice w 2016 roku, gdzie pamiętamy to tragiczne trzęsienie ziemi, 200 osób, które zginęło pod gruzami w ciągu kilku sekund, jak zadrżała ziemia, i oni rzeczywiście szybko na skutek decyzji samego papieża tam trafili i byli i działali aktywnie przez wiele dni i pomagali wydobywać, prawda, tych, którzy byli pod gruzami.
1: Nieznane historie z Zaspiżowej Bramy, jak państwo słyszycie. Dzisiaj opowiada ze Spadą ciekawie, niezwykle, Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka licznych książek, między innymi tej, która właśnie trafia do księgarni. Zdarzyło się w Watykanie. Półmetek nocnych świateł właśnie mija. Wracamy do państwa za kilka minut.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Alfa.
1: Półmetek nocnych świateł za nami. Dzisiaj nieznane historie z Zaspiżowej Bramy opowiada Magdalena Walińska-Riedi. Państwa i mój gość, prosto z Włoch, można powiedzieć, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka licznych książek, między innymi tej, która właśnie trafia do księgarni, zdarzyło się w Watykanie. I tutaj na pewno twój dziennikarski nos musiał wiele sprawić, bo to jest kolejne wrażenie, które miałem po przeczytaniu książki. Chodzi o taki klucz do znajdowania ludzi, no bo jednak każdy ma do opowiedzenia jakąś historię, ale pierwsze, trzeba taką osobę, że tak powiem, wypatrzeć, oswoić i jeszcze skłonić do tego, żeby to opowiedziała.
2: No właśnie, to są wszystkie te trzy elementy, które stały się wielkim wyzwaniem dla mnie. Muszę powiedzieć, że wszystkie te osoby znam od wielu lat. To po pierwsze. I wielokrotnie już, kiedy się z nimi spotykałam w zupełnie innych sytuacjach, w takich normalnych, codziennych, przechodziłam, a dyrektor drukarni, kochany człowiek, bardzo taki uroczy, naprawdę Antonio Maggiotto, stał przed wejściem do drukarni, czuwał nad wszystkimi, tak ojcowsko na to wszystko spoglądał, a czasami tam się paliło po prostu, bo trzeba było, nie wiem, nowe jakieś wydanie specjalne Osservatore Romano. Zawsze był wcieleniem spokoju i cierpliwości. I mnie się to też zawsze w rozmowach z nim udzielało. Także te nasze spotkania, moje z tymi ludźmi, były pewnym elementem mojej codzienności i jakoś spontanicznie przychodziło mi na myśl, masz rację, że to jest troszeczkę taki no, dziennikarski nos, że te ich opowieści, które czasami zupełnie tak od tak sobie zaczynali przypominać, przywoływać i opowiadali mnie, trzeba spisać, trzeba zanotować. Ja nie mówię z kamerą stanąć, bo często to ich by peszyło. Piękny byłby film, ale niektórzy mieli zbyt duży hamulec, żeby się pokazać przed kamerą. Niektórzy się zgodzili. Natomiast na pewno spisać, zanotować. Czyli umawiałam się z nimi, że na dyktafon, jeśli nie kamerą, będę, prawda, nagrywać te ich opowieści. I taka luźna rozmowa. Czasami ona trwa 40 minut, czasami 2,5 godziny. Zależy od osoby, bo to jest, do każdego musiałam mieć bardzo indywidualne podejście. Każdego w jakiś sposób, znając ich wiele lat, mogłam rozszyfrować, czy są gawędziarzami, czy jednak bardziej zamknięci w sobie. To wszystko nie było takie łatwe. A jeszcze dodam, że kiedy zdradziłam, rozmawiałam z wydawnictwem Znak o tym nowym projekcie, oni ze mną, ja z nimi, to był to czas trudny, bo zaczynał się koronawirus i ja wiedziałam, że mam oczywiście pewne daty nieodzowne do złożenia poszczególnych rozdziałów, jeśli chcemy, żeby książka wyszła niedługo, zwłaszcza w tym takim okresie, nie bez powodu wychodzi teraz, między niedzielą papieską, Totus Tuus, a dniem wyboru, rocznicą wyboru papieża Jana Pawła 16 października. Chciałam, żeby te historie o Janie Pawle II wybrzmiały właśnie w tym okresie, kiedy wszyscy troszkę jesteśmy bardziej może na nim znów skoncentrowani po 15 latach, kiedy już go z nami nie ma. Więc ten rytm był bardzo intensywny i ja ich nagrywałam w różnych sytuacjach, w różnych momentach. Kilku z nich, chyba czterech, w czasie lockdowna, zatem przez telefon, bo nie było możliwości się spotkać. Kiedy ja też po 16 godzin pracowałam i dawałam relacje dla telewizji naszej naprawdę, czy dla TVP Info, czy dla Jedynki, czy dla Dwójki i też byłam zmęczona, ale te ich opowieści tak mnie wciągały, dawały taką adrenalinę, że ja zapominałam o zmęczeniu. Przechodziłam w zupełnie inny rejestr, powracałam za mury Watykanu, te, które były częścią mojej codzienności przez wiele lat, ze łzami w oczach nieraz i ja, i oni, bo oni też opowiadają o czasach, które już są wspomnieniem. I często ci, którzy do dzisiaj pracują w Watykanie, są również tacy, z taką nutą wielkiego sentymentu i czasem żalu, że ten Watykan już nie jest taki. Oni nie klasyfikowali, co jest lepsze, nie poddawali ocenie, ale tamten był bardziej ich, tamten Watykan. Kiedy papież był taki z nimi zżyty, kiedy ten pałac apostolski tętnił życiem. I ja taki pałac apostolski też pamiętam, przeżyłam też lata z Franciszkiem, bo wyprowadziłam się w 2018 roku, czyli po 5 latach pontyfikatu Franciszka, więc zaznałam nowej codzienności Watykanu i w nią też weszłam, siłą rzeczy, tak? I pomyślałam sobie wtedy, kiedy już Franciszek był od 2-3 lat, mówię, no nie ma czegoś takiego, do czego byśmy nie byli w stanie się przyzwyczaić, bo ta absolutnie dziwna sytuacja z Domem Świętej Marty, z tym, że pałac jest wygaszony, pałac, który jaśniał światłami na ostatnim piętrze, gdzie mieszkał zawsze papież, gdzie była jadalnia, gdzie była kuchnia, gdzie pracowały siostry i sercanki, potem za Benedykta przez 8 lat jego siostry prowadzące mu dom, raptem jest wszystko wygaszone i ja z okien mojego mieszkania widzę po prostu ciemną bryłę. Pewnie, że było nam smutno, tak z refleksją patrzyliśmy. Nam, między innymi nam właśnie, czyli mnie i im, tym wszystkim, nie tylko, którzy mieszkali, ale też, którzy pracowali i tworzyli tą tkankę Watykanu przez tyle, tyle lat. Ale udało się do nich dotrzeć, udało się ich przekonać. To była taka instynktowna moja potrzeba, że trzeba to spisać. No a jak spisać? No to w formie książki, bo warto, żeby ludzie, żeby świat się o tym dowiedział.
1: No to tutaj trzeba jeszcze powiedzieć o formie twojej książki, bo ona nie jest tylko takim, można powiedzieć, zapisem wywiadów. To jest coś dużo ciekawszego i jest to swego rodzaju mozaika. Taka trochę, można powiedzieć, że czasami ruchem konika szachowego nawet tam trzeba poprzeskakiwać, bo to nie jest w prostej linii wszystko takie oczywiste.
2: To prawda, trzeba chyba dość uważnie ją czytać, dlatego że jak się tam skieruje myśli na inną rzecz i się powraca po kilku linijkach, przeleci wzrokiem, to już się człowiek może zagubić. Pomaga czcionka, dlatego że moje refleksje, moje komentarze są inną czcionką przytaczane niż ich słowa, ale jest to nietypowy wywiad, żebyśmy też nie przestraszyli się przed lekturą, że ojej, nie będę tam czytał jakichś tam wynurzeń, prawda? Dlatego, że są to poprzeplatane świadectwa moją opowieścią i troszkę autobiograficzną i taką pierwiastkiem historii Watykanu i tej dawniejszej i tej najnowszej, bo chciałam powiedzieć, skąd się wzięła Straż Pożarna, chciałam powiedzieć, jakie rośliny rosną w ogrodach, a dlaczego na dachu Pałacu Apostolskiego jest ogród i jak to się stało, że mógł być zorganizowany, czyli jak wygląda bryła pałacu. Myślę, że to są ciekawe rzeczy, żeby mieć takie globalne spojrzenie na cały temat, ale rzeczywiście tej ich odpowiedzi tutaj nie ma, absolutnie kwestii pytanie-odpowiedź. I one były bardziej kontekstowo tak prowadzone. Czyli ja podprowadzam moim jakimś zdaniem i z niego wypływa pierwsze zdanie bohatera.
1: Wspomniałeś już o księdzu Antonio Maggiotto, czyli dyrektorze do spraw technicznych wydawnictwa watykańskiego, ksiądz Salezjanin. Tam pojawia się również postać Demetrio, który pracuje przy wydawnictwach, które w tej drukarni i są wydawane, są, można powiedzieć, produkowane. O, tak to chyba lepiej nazwać. Ale ciekawi przede wszystkim to, co w takiej drukarni się ukazuje, no bo na pewno dokumenty Kościoła, na pewno L'Osservatore Romano, na pewno przeróżne książki związane z magisterium Kościoła.
2: Tak, ale też wiele innych rzeczy.
1: No właśnie, co tam jest drukowane?
2: A poza tym chciałam właśnie tak uściślić, że czy wytłumaczyć się, bo obiecałam sobie, kiedy zamierzałam napisać tą książkę, podejmowałam stworzenie tej publikacji, że nie poruszę, nie będę rozmawiać z osobami duchownymi, że nie chcę hierarchów, dlatego że kojarzymy Watykan przede wszystkim z hierarchami, którzy pracują przy papieżu, a nie mamy pojęcia o tych właśnie świeckich, których tutaj, prawda, wyłowiliśmy i którzy też stanowią zasadniczy element potrzebny do funkcjonowania państwa watykańskiego na co dzień. Antonio Maggiotto jest wyjątkiem, dlatego że owszem, jest salezjaninem, ale nie mogłam go nie zaprosić do rozmowy, bo przede wszystkim to on tworzył tak naprawdę tą drukarnię przez to 30 parę, prawie 40 lat, a po drugie, no tutaj z książki wypływa to, że on pełni rolę tak naprawdę świecką, no takiego menedżera, prawda, od spraw technicznych. To on jest jak najbardziej z księdzem, bo tak jak państwo przeczytacie na kartach mojej książki Salezjanie, to już tradycja narzuca to, że Salezjanie prowadzą tą drukarnię watykańską, natomiast on zajmuje się właśnie taką organizacją pracy, bardzo sprawnie to zawsze robił. Między innymi, to niezwykła ciekawostka, dowiadujemy się, jakim cudem oni tak szybko spreparowali Osservatore Romano w momencie, kiedy wybrany został polski papież. Okazuje się, że prawda jest 27 zawsze przygotowanych wcześniej biografii różnych kandydatów najmocniejszych, którzy po wysądowaniu, po zebraniach z przedstawicielami różnych watykańskich instytucji trochę na nosa przygotowywane są, żeby nie siedzieć jak zostaje wybrany i nie preparować tekstu, tylko po prostu tak wkleić.
1: My dziennikarze coś wiemy na ten
2: coś
1: temat.
2: Coś o tym wiemy. I rzeczywiście ta ciekawostka, że Karol Wojtyła został niejako dolepiony w ostatniej chwili. bo przy pierwszym konklawie tamtego roku, kiedy został wybrany Jan Paweł I, mieli biografię kardynała Wyszyńskiego. A w październiku coś ich tknęło, właśnie jego, intuicyjnie powiedział, dołożę tego Wojtyłę z Krakowa. Ale nie przypuszczał, jak mi się zwierzył w życiu, że on zostanie wybrany. A potem zrodziła się niezwykła więź, tak, między nim a papieżem i wiele anegdot właśnie z takiej ich codzienności. Ale wracając do wydawnictw, do drukowania, do przygotowywania właśnie różnych rzeczy w tejże drukarni. Oczywiście przede wszystkim rzeczy związane z magisterium Kościoła, z działalnością papieża, sama gazeta Osservator Romano w 6 językach. Natomiast również wydawnictwa przepiękne, kolorowe, te, które są w muzeach watykańskich do nabycia, również w innych miejscach. Albumy ze sztuki, Kaplica Sykstyńska, wnętrza Pałacu Apostolskiego dostępne dla zwiedzających, czyli te, które stanowią muzea watykańskie. Rzeczy absolutnie niekościelne, tylko należące do historii sztuki światowej, bezcenne. I rzeczywiście genialnej jakości te produkcje są, te druki są przygotowywane.
1: Też Demetrio wspominał o zamachu na papieża, prawda? To wzruszająca historia.
2: Jest coś w tym, że element zamachu się pojawia. Wiesz, on był takim spontanicznym, myślę, pytaniem moim do nich, no bo to był moment przełomowy i w historii Kościoła, i dla Watykanu. Ten sama chwila zamachu, to wydarzenie na placu Świętego Piotra, więc byłam ciekawa, czy moi rozmówcy byli w tym momencie, gdzie oni się znajdowali. I między innymi wrócę do Luciano najpierw, zanim przejdziemy do Demetrio. Luciano, który stał na placu, bo właśnie jako taki złota rączka na początku lat 80. był na placu Świętego Piotra i domykał barierki, żeby ludzie nie przechodzili, kiedy papież objeżdża plac. I stał tam, bardzo blisko tej dziewczynki, którą mu podano, którą ucałował tuż przed strzałami. I potem stał obok kobiety, w którą trafił jeden z pocisków. Nikt jej w ogóle nie zauważył. Ona została zraniona pociskiem, który się odbił, ten, który nie trafił w papieża. I ona upadła koło Luciano i on wezwał pomoc, żeby ją też zabrano na pogotowie. Ale w ogóle był szok, wszyscy wrzeszczeli i w panice uciekali, rozchodzili się. I oni też stali jako tępieni, w ogóle nie dochodziło do nich, jak to jest możliwe. Również Antonio Maggiotto opowiadał o tej chwili, ale także Demetrio. Demetrio w momencie, kiedy doszło do zamachu, mówi, ja w ogóle nic nie słyszałem, bo byłem w drukarni, był huk tych maszyn drukarskich, ale powiedziano nam, co się stało, więc wyszliśmy przed drukarnię, tam była taka barierka, nie pozwolono nam się zbliżyć do samego papamobile, który właśnie podjechał. Pamiętamy, my mamy chyba wszyscy przed oczami, tak, jak zabierany jest papież i wjeżdża za bramę dzwonów i znika. I potem, no to słuchaliśmy komunikatów radiowych czy telewizyjnych przekazów. Natomiast to, co się działo właśnie po tym, jak zniknął z tym papamobile leżący papież umierający, no to nie wiemy. Wiemy teraz od Demetrio, gdzie go dowieziono, że przenoszono z jednych noszy na drugie do nowego ambulansu, który właśnie został dostarczony kilka dni wcześniej. I ten papież im zaczął się osuwać z tych noszy. I on mówi, ja byłem jedynym, byłem w szoku. Myślałem, że w ogóle no wszyscy widzą, nikt nie reaguje. On zaczął im spadać z tych noszy. I ja go podtrzymałem, żeby on się nie osunął do końca.
1: Tak, no jeszcze wzruszające było to przykładanie gazy do tej dziury w sutannie, prawda?
2: Też lekarz, który zakrył, bo był on na wylot, prawda?
1: Tak, to taka poruszająca historia.
2: Właśnie historie ludzi, historie te, które są najprawdziwsze, bo świadectwa, które im zostały w pamięci gdzieś tam i które teraz przywołują.
1: Kolejna nieznana historia z Zaspiżowej Bramy, które dzisiaj opowiada Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka książki najnowszej, która właśnie trafia do księgarni. Zdarzyło się w Watykanie. Wracamy do Państwa za kilka chwil.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Nieznane historie z Zaspiżowej Bramy. Dzisiaj opowiada o nich Magdalena Wolińska-Riedi, dziennikarka, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i w Watykanie, autorka licznych książek, między innymi tej najnowszej, Zdarzyło się w Watykanie, taki jest jej tytuł. Osoba świętego Jana Pawła II, no siłą rzeczy pojawia się co chwilę tutaj w rozmowie. Jak go wspominają te postaci, których słuchasz, których świadectwa tutaj przytaczasz w książce?
2: No właśnie, muszę powiedzieć, że to był pewien klucz do przygotowania tych opowieści, do napisania tej książki, czyli ograniczenie się do pontyfikatu Jana Pawła II, a nie, jak ktoś zapytał, czemu nie poruszyłam ani czasów Benedykta, ani Franciszka, bo to nie sposób było po prostu przytoczyć przeróżnych historii, nie dość, że z 27 lat tak bogatego pontyfikatu, bogatego w wydarzenia, w zmiany, w historii Kościoła i świata, i dodać do tego jeszcze kolejne, bo stworzyłaby się książka 1000-stronicowa i byłaby chyba trochę chaotyczna. Także ten Jan Paweł II był takim nurtem przewodnim, dlatego że to był ich papież, oni się z nim w ten sposób tak identyfikują. To był papież, przy którym rozpoczęli zdecydowana większość z nich swoją pracę za Spiżową Bramą. Nawet jeśli ktoś był jeszcze w czasach wcześniejszych Pawła VI, tak jak w przypadku choćby właśnie pracownika drukarni Demetrio, to ten moment, kiedy został wybrany polski papież, był chwilą rewolucji, zupełnej zmiany, przemiany w codzienności także Watykanu. Ta jego niesamowita otwartość, spontaniczność, te jego piękne gesty, takie jak na zewnątrz do tłumów ludzi, tak również do tych zwykłych pracowników, jak choćby właśnie te związki zawodowe, o których wspomnieliśmy, czyli wstawienie się za tymi zwykłymi, szarymi, prostymi pracownikami. Przepięknie wspomina o nim Luciano, czyli ten pałacowy windziarz, który mówi, że w momencie, kiedy już nie miał siły nawet stać, papież, który był tak cierpiący fizycznie, zawsze jego jakoś zauważał i jakoś go tam stukał na przykład po butach laską w windzie i mrugnął okiem, nawet jak już nie miał siły wyrazić słowami tego, że o nim pamięta, że chce zapytać, co słychać i czy wszystko dobrze u najbliższych. I ta relacja była taka ojca z synem i właściwie to się przewija u każdego z nich i to jest coś pięknego, niesamowicie wzruszające też wspomnienia no Massimiliano, to celowo ostatni rozdział, czyli sanitariusza, który miał wielki przywilej spędzania ostatnich tygodni życia papieża u niego na górze w pokoju razem z Janem Pawłem II, odchodzącym już wtedy.
1: Człowiek do misji specjalnych.
2: No naprawdę, to była misja specjalna. On był przy Ojcu Świętym jako sanitariusz w poliklinice Gemelli kilkakrotnie wcześniej, podczas jego hospitalizacji z różnych innych powodów we wcześniejszych latach. Miał do czynienia, owszem, ale nigdy tak bezpośrednio. Potem rozpoczęła się jego praca w Watykanie i on został specjalnie sprowadzony do Watykanu po to, aby zajmować się coraz słabszym, coraz bardziej niedołężnym Janem Pawłem II. No i te ostatnie chwile, ostatni dzień, kiedy jeszcze papież go poprosił, aby towarzyszył mu, zaniósł go niejako na taras, na górę, na dach ten pałacowy, żeby jeszcze raz zerknął na Rzym. I on go wziął na ręce i zaniósł tam. Także takie historie, gdzie naprawdę no, łzy same się pojawiają. No i moment samego odejścia, bo to właśnie ten Massimiliano zobaczył, że serce przestało bić, zrobił ostatnie EKG, które potwierdziło ustanie funkcji życiowych. Niesamowite rzeczy. I z kolei wielka gratyfikacja ze strony księdza Dziwisza, który powiedział, nie będzie ceremoniarz, mimo że jest taki protokół, nie będzie ceremoniarz ubierał papieża po śmierci, ale chce, żeby zrobił to Massimiliano i drugi kolega Andrea, bo oni przy nim byli przez te ostatnie tygodnie i taka by była na pewno wola Ojca Świętego. I wszyscy inni musieli opuścić, prawda, pokój, w którym zmarł Ojciec Święty, który my przecież widzieliśmy, czy to w telewizorach, czy na placu Świętego Piotra, patrząc w górę na apartament papieski rozświetlony do późna wieczorem. I właśnie to Massimiliano miał ten wielki przywilej i dla niego, on to podkreśla, on był naprawdę jak ojciec. To był jedno z najważniejszych wydarzeń w jego życiu, porównywalne z narodzinami jego dzieci chociażby. Także przejmujące te świadectwa.
1: No tak, Jan Paweł II wtedy przy nim rodził się dla nieba.
2: Niebywałe to było i myślę, że to w nich, nawet nie myślę, ale wiem, bo to powiedzieli w rozmowie ze mną każdy z nich, że no zostawił w nich, w ich sercach ogromny znak i taką nadzieję, że jest coś większego niż jakieś takie codzienne, zwykłe troski, jakieś problemy, którymi się zajmujemy. Dał im na pewno, paradoksalnie, jak może wielu z nas wierzących, dał im ogromną siłę. Dowód tego, namacalność Boga.
1: A propos księdza Dziwisza, obecnie kardynała seniora, którego tutaj nazwisko wymieniłaś, to przypomina mi się ta historia z kart twojej książki, jak to pewnego dnia ksiądz Dziwisz oświadczył, że papież jest bardzo niezadowolony z powodu wcześniejszego rozebrania choinki w drukarni.
2: Tak, niebywałe historie, prawda? Dlatego, że papież, jak się potem okazało, przywiązywał ogromną wagę do tego, że na dachu drukarni, który to dach widział z okien swojego pokoju sypialnego, papież zerkał na tą choinkę jeszcze długo, długo, nawet po Bożym Narodzeniu, a w pewnego roku, kiedy Antonio Maggiotto, czyli właśnie ten dyrektor do spraw technicznych, który zawsze tej choinki pilnował, wyjechał za granicę na inny kontynent, no to współbracia salezjanie rozebrali choinkę szybko, krótko po Bożym Narodzeniu i Antonio wraca, a ksiądz Dziwisz mówi, no taki był niepocieszony Ojciec Święty, a on mówi, ale co się stało? No i właśnie potem wyjaśnił, za szybko ta choinka rozebrana. I w ogóle to tak naprawdę niejako dzięki Antonio Maggiotto przybrała konkretną formę tradycja choinki na Placu Świętego Piotra, bo tej choinki zapragnął Jan Paweł II. Przypomnijmy, przed jego pontyfikatem nie było takiej tradycji ani w Watykanie, ani w ogóle w Rzymie. W Rzymie, owszem, szopka, to jest tradycja bardzo rozbudowana, ta słynna neapolitańska, właśnie tak, taka włoska.
1: Cała ulica jest na Starym Mieście tych szopek.
2: No więc właśnie.
1: W Neapolu.
2: Natomiast choinka to było coś obcego. To był pomysł i tradycja z północnych Włoch, z południowego Tyrolu, z granicy Austrii czy Szwajcarii, a w Rzymie no absolutnie nieznana. I nasz papież, przeszczepiając tradycję polską do Watykanu, zaangażował w to Antonio. Antonio, pochodząc z północnego regionu Weneto, zaczął sprowadzać pierwszą choinkę, stamtąd sprowadził i potem kolejne również przez kilka lat. I to było coś, co tak się ugruntowało. Nawet sam Antonio nie dowierzał, że ta tradycja no, była kontynuowana przez tyle lat. Także piękne historie, które dla nas są też znane, bo kojarzymy przecież z wielu lat.
1: Padło już w naszej rozmowie słowo papa mobile, więc ja jako nieuleczalny entuzjasta motoryzacji muszę ci powiedzieć, że z wielką radością czytałem ten rozdział poświęcony właśnie tym autom papieskim,
2: tak?
1: I Pietro Cicchetti, jeśli dobrze wymawiam jego nazwisko. Cicchetti, tak?
2: Tak.
1: No, kiedy myślimy o tym papa mobile, którym pamiętamy, papież Jan Paweł II jeździł po Polsce w roku 1979 podczas pierwszej pielgrzymki papieskiej, ten Star 660 biały, zaadaptowany u nas. Zresztą do dzisiaj nieodnaleziony. To jest ciekawa historia, jest tylko jego replika. Ale ten Fiat Campagnola, kiedy papież został postrzelony, później mamy inne samochody, inne marki. To jest ciekawa historia również związana z motoryzacją.
2: No pewnie, bo to jest ewenement na skalę światową. Tak. Ten właśnie to papa mobile białe, prawda? Jeżdżący papież, poruszający się papież. I niesamowite. Najpierw mamy historię lektyki, potem Paweł VI mówi basta i on jest pierwszym takim prekursorem tak naprawdę podróży również po świecie przecież. I to papa mobile było używane coraz częściej, coraz bardziej i rzeczywiście wyróżnia. No, pojawia się papież cały na biało i ten biały samochód, a z papieżem i z papa mobile związany właśnie kierowca, który też się zaczął kojarzyć. Pietro no był taką twarzą, którą no przynajmniej my w Watykanie, ale też wiele osób, które śledziły relacje z pielgrzymek

0: podziwiać. Tam są dawne karety, tam są pierwsze te papieskie samochody, papieskie dawne limuzyny, ale także właśnie Papa Mobile, między innymi Campagnola z zamachu. Bardzo ciekawe i Pietro, który odstawiał do serwisu Papa Mobile, prawda, wszystkie papieskie samochody, ale jechał przez Rzym tym samochodem i odstawiał właśnie do przeglądu.
1: Papieże też otrzymywali wspaniałe, super samochody w darach, ale wiem, że potem były wystawiane na aukcje i te pieniądze były przeznaczane na pomoc osobom ubogim.
0: Tak, nawet potrzeby Franciszek kościoła. Lamborghini.
1: Lamborghini, właśnie, tak. To już sobie wyobrażałem, papieża w Lamborghini, to trochę nietypowe by było.
0: Zdecydowanie nie Franciszkowi.
1: No właśnie, tak, no bo przecież dzisiaj, kiedy patrzymy na auto, jakim porusza się papież Franciszek, jest to samochód klasy kompaktowej.
0: Tak, tak, absolutnie. Prosty i wyróżniający go właśnie, bo tym jakby po tym go poznaliśmy, że on powiedział, nie, żadne limuzyny. A żandarmi pytali, no ale Ojciec Święty, no to stał przed domem Świętej Marty, pamiętał tą sytuację i mówi, no ale to jakim samochód? A tutaj taki jedzie, a co to jest? No Ford Focus, ale to stary, bo on ma być w ogóle odstawiony do likwidacji, on już jest... Ale to bardzo dobrze, odświeżcie trochę i będzie dobry. I tak się to zaczęło.
1: A kto dba o te wszystkie nowinki techniczne, ale nie tylko, o te przeróżne konstrukcje, które tam się pojawiały, chociażby to, co było potrzebne Janowi Pawłowi II, kiedy był już schorowany i potrzebował no, pewnej takiej infrastruktury niezbędnej.
0: Tak, ułatwiającej poruszanie się w ogóle. No właśnie ten jeden z kolejnych bohaterów, bardzo ciekawy, bo fantastyczne rzeczy opowiadał w czasie naszej rozmowy, przytoczonej właśnie tu na kartach mojej książki, czyli Paolo Sagrytti, który jest jednym z bardzo niewielu, którzy do dzisiaj pracują, bo większość z nich, chyba 7, jeśli się nie mylę, jest już na emeryturze. I to przeszli na emeryturę ostatnio, bo tak jak Luciano w 2018, Valentino, czyli żandarm, również nie tak dawno, ale Paolo Sagrytti zaczął pracę, no, miał tytuł inżyniera, był po studiach inżynierskich i zaczął pracę w tak zwanym magazynie meblowym, co też jest pewnym ewenementem, pewną dziwną strukturą, tak, instytucją. A potem, kiedy odszedł dawny szef, został mianowany na szefa właśnie tego magazynu meblowego, szeroko pojętego, dlatego, że to jest wiele magazynów ulokowanych i to było tym, co mnie zaskoczyło, o czym ja na przykład nie wiedziałam. A myślałam, że po 16 latach życia i to takiego życia z otwartymi oczami na różne sprawy, informacje, nowinki, historię Kościoła wiem bardzo wiele. Sporo owszem, ale na przykład to, że są przeróżne na różnych piętrach Watykanu, poutykane gdzieś w zakamarkach magazyny, w których się znajdują, prawda, pozwijane dywany, jakieś zasłony, firany ciężkie, duże, dywany te, które są przecież przygotowywane do Bazyliki Watykańskiej na główne uroczystości, czy meble, prawda, stoły, szafy. Ja znałam jeden magazyn i przytaczałam jego historię i moją trochę osobistą w pierwszej książce Kobieta w Watykanie, o moim biurku, które sobie upatrzyłam, a potem mi je zwinął Benedykt XVI, bo mu się też spodobało to biurko i musiałam ustąpić. Ale to był tylko jeden magazyn. Okazuje się, że ich jest chyba 5 tych magazynów. I między innymi tam znajdują się elementy, które potem Paolo z biegiem czasu w tych ostatnich latach życia Jana Pawła II używał do tego, aby pomóc papieżowi funkcjonować i miał nie lada wyzwania, bo dostał od ceremoniarza papieskiego wyzwanie chyba 4 czy 5 dni przed uroczystością pasterki, jak się nie mylę. Ojciec Święty był bardzo już niedołężny, bardzo cierpiał też na bóle barków, nie był w stanie dokonać podniesienia. A to transmisja na żywo na cały świat pod słynnym baldachimem Berniniego, uroczysta msza święta o 12 w nocy. No i co zrobimy? I mówi, no to Paolo, wymyśl coś. I Paolo w kilka dni dostał, jak zdradza w książce, w ogóle oświecenia. Przyśniło mu się, że może jakiś taki sposób wykombinuje, żeby zrobić fotel unoszący się, podnoszony na takim wysięgniku, prawda? Ceremoniarz wystarczyło, że pilotem włączył on, no i papież podjeżdżał do góry, żeby pokazać się ludziom przy ołtarzu. Niebywałe rzeczy, które myślę opowiada po raz pierwszy w życiu tak szeroko, publicznie.
1: Jak Państwo słyszą, są to bardzo nieznane historie z Zaspiżowej Bramy. Magdalena Wolińska-Riedi, reporterka, dziennikarka, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka książki Zdarzyło się w Watykanie, jest gościem programu. Za chwilę ostatnią już część dzisiejszego spotkania.
2: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Nieznane historie z Zaspiszowej Bramy. Dzisiaj opowiada Magdalena Wolińska-Riedi, dziennikarka, reporterka, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka książki Zdarzyło się w Watykanie, która lada moment trafi do księgarni. Wspomniałaś już o ogrodach watykańskich, ale mnie, nie ukrywam, zaskoczyło, chociaż mogłem się tego spodziewać, patrząc na mapę Watykanu, ale jakoś nigdy o tym nie pomyślałem tak wprost. Zaskoczyło mnie to, co przeczytałem, że to jest praktycznie połowa terytorium.
2: To jest połowa terytorium, to są 22 hektary. W pewnej części są wykorzystywane dla różnych instytucji, czyli między innymi tam się znajduje Kolegium Etiopskie, tam się znajduje klasztor Mater Ecclesiae, w którym w tej chwili mieszka Benedykt XVI, a wcześniej mieszkały zakonnice, i tam przy tym klasztorze znajdował się główny taki ogród, warzywniak, z warzywami, które potem były dostarczane na papieski stół, o którym opowiada nam tutaj Giuseppe Ogrodnik właśnie na kartach książki. Tam jest też kilka mieszkań kardynałów emerytowanych, między innymi kardynał Sodano, bardzo słynny, bo przecież dawny sekretarz stanu z czasów Jana Pawła II tam mieszka do dzisiaj, ale generalnie oczywiście to jest teren zielony. To jest teren, gdzie jest słynna grota z Lourdes, gdzie odbywają się uroczystości w obecności papieża na zakończenie miesiąca Maryjnego, czyli 31 maja, z procesją piękną. No i generalnie przepiękne miejsce, zakątek spokoju, ciszy, oaza zieleni, gdzie ja spędzałam też sporo czasu, gdzie ja z moimi dziećmi jeździłam na rowerze, gdzie się znajduje na skraju ogrodów, tuż przy apsydzie Bazyliki Watykańskiej, między innymi fantastyczny herb papieski, gigantyczny, tak, cały z kwiatów i roślin. To jest też coś pięknego i to też jest wyzwanie zawsze dla ogrodników i pielęgnacja jego, i jak się okazuje w ogóle stworzenie od podstaw w momencie, kiedy jest powoływany nowy papież.
1: Bo każdy ma inny herb.
2: W momencie, kiedy to był herb maryjny Jana Pawła II, wszyscy się cieszyli, że taki prosty, bo tylko krzyż i M, jak go zapytali, jaki herb będzie miał. No ale Benedykta był bardzo skomplikowany, ten
1: Franciszka
2: też. Tak, jeszcze
1: tam kapelusze, wstęgi, tak, jeszcze, tak, dalej, tak dalej.
2: I to wszystko trzeba odtworzyć i niesamowicie to wygląda i z lotu ptaka, i choćby z kopuły Bazyliki Świętego Piotra, którą otacza balkon, taras widokowy, i tam mogą turyści, pielgrzymi, wierni podejść, wejść, wdrapać się i widzą właśnie ten herb. No i tą piękną zieleń ogrodów, gdzie są przeróżne rośliny. Przecież Giuseppe nam wymienia jakieś wyjątkowe, prawda, gatunki, jedyne na świecie. Pamiętam taką całą ścianę skalistą, pełną kaktusów, każdego rodzaju kaktusa tylko jeden egzemplarz z całego świata. Czy jakieś drzewa przywożone w darze dla papieży, symbolizujące, prawda, jakąś jedność między narodami. Bardzo dobry, taki głęboki wydźwięk mają pewne te strefy ogrodów watykańskich.
1: Bardzo mnie to poruszyło. Pamiętam, jak czytałem tutaj, wracam znowu do tego, jak się zatrudnić w Watykanie, jak to Giuseppe Pelliccioni po prostu usłyszał, że jest ktoś taki potrzebny i przyszedł i się zatrudnił.
2: Więc no, to było... To
1: jeszcze były te czasy.
2: Takie czasy dosyć prostych formalności, nieskomplikowanych. No i rzeczywiście zatrudnił się, sprawdził się w swojej roli. Był sumienny, był... Oczywiście, że trzeba być katolikiem, trzeba być człowiekiem dobrze prowadzącym się. No to są te podstawowe jakieś tam elementy i trudno się dziwić, że w Watykanie to obowiązuje, tak? Tak jak w przypadku, kiedy któraś panna pragnie zostać żoną gwardzisty, no to też jakieś tam wymogi są związane choćby z wyznaniem, tak? Czy praktyką wiary katolickiej. Natomiast generalnie rzeczywiście ta rekrutacja była otwarta, on się zatrudnił i w życiu, jak podkreśla w rozmowie ze mną w książce, nie przypuszczał, że kiedyś trafi na taras Jana Pawła II, tak, na taras Pałacu Apostolskiego, bo to on był jedynym, który był tam zatrudniony, i tylko czasami, sporadycznie, kiedy była zmiana roślin sezonowych, zatrudniał, prosił któregoś z kolegów z ogrodów watykańskich, żeby przyszli z nim i mu pomogli, bo donice były na przykład ciężkie. A poza tym on, poza opieką nad roślinami na tarasie, na dachu, również zajmował się wszystkimi roślinami w samym apartamencie u papieża. Także kilka anegdotek związanych z apartamentem też tam jest, jak indyk i parę innych rzeczy. Bardzo ciekawe.
1: Tak, prawda? Tak. No i te krzesła w deszczu z prasowanej tektury, prawda?
2: I te krzesła w deszczu, bo mówi, wszystkie ręce na pokład. Jeśli były jakieś uroczystości, jeśli była sytuacja, sytuacja jakaś alarmowa, kryzysowa, bo zaczynało lać, bo właśnie te tysiące krzesełek rozstawionych na uroczystości typu, nie wiem, no, kanonizacja ojca Pio, w ogóle niezliczone rzesze ludzi, tak? Wszystko przygotowane, raptem deszcz i dramat. No i wtedy nie było tematu, że ty nie jesteś z działu technicznego, a mnie to nie obchodzi, bo ja jestem z ogrodów, to nie dotyczy kwiatów. Każdy z każdym solidarnie jesteśmy razem dla wspólnej jakby sprawy i dla wspólnego celu.
1: No to już na koniec twoja domena, czyli to, co znasz najlepiej z praktyki również życia osobistego, Gwardia Szwajcarska.
2: Też ciekawy rozdział, dlatego że ujęty w sposób inny niż to miało miejsce w pierwszej książce Kobieta w Watykanie. Po pierwsze czasy Jana Pawła II opowiedziane oczami i wspomnieniami właśnie komendanta obecnego gwardii, który jest w tej chwili na drugą kadencję, został powołany ponownie przez Franciszka, więc to też jest wielka sprawa.
1: Krzysztof Graf,
2: ale wcześniej on podkreśla, myślę, że ta jego opowieść jest taka bardzo duchowa, dlatego że on podkreśla, jak Janowi Pawłowi II zawdzięcza umiejętność modlitwy takiej głębokiej, modlitwy różańcowej, którą poznał tak naprawdę właśnie przy nim, będąc, obcując z papieżem na różnych audiencjach, podpatrując papieża przez okno trzeciego piętra Pałacu Apostolskiego, kiedy widział właśnie, jak spaceruje po tym dachu, nomen omen, o którym mówiliśmy wielokrotnie już i się to przewijało. Także wspaniała historia właśnie takiej prozy życia Gwardii Szwajcarskiej, a z drugiej strony ta duchowość Jana Pawła, która była taka obecna, no i ten, pamiętamy tam tą tragiczną sprawę z 98 roku, czyli zabójstwo komendanta, jego żony i samobójstwo gwardzisty, który na życie komendanta się targnął, no i potem Jan Paweł II, który przyszedł do kaplicy gwardii. O tym wspomina zarówno Demetrio, czyli ten pracownik drukarni, bo to był taki szok dla wszystkich. Wszyscy byli poruszeni, że potem wielu pracowników poszło do kaplicy gwardii, gdzie te trzy trumny były wystawione i wtedy się pojawił Jan Paweł II spontanicznie i modlił się przy tych trumnach, a także o tym opowiada krawiec gwardii. No i tak jak mówię, krawiec, który ma fantastyczną historię, nie tylko... Eticicioni, nie tylko historię tego, jak on tworzy te niezwykłe stroje, chyba najsłynniejsze mundury wojskowe świata, ale także jakimi innymi rzeczami się trudzi, a mianowicie też ubierał bohaterów ostatnich słynnych filmów o papieżu.
1: Anthony Hopkins, John Malkovich tam się pojawiają.
2: Jude Law, także nie bywamy. Tak. Anthony Hopkins to przecież ten ostatni film dwóch papieży, który tak. Jest genialny i warto go zobaczyć. I jak będziemy po lekturze książki oglądać film, to będziemy wiedzieć, że to Eticicioni, czyli krawiec gwardii, właśnie tych papieży ubierał, a czasami po godzinach zdradzał mi, chodzi do dzisiaj do Franciszka, żeby tam mu podszyć rękawy.
1: To jeszcze przyjrzyjmy się pracy żandarmów, bo nie tylko to była tajna ewakuacja Jana Pawła II i wypady w góry, ale właśnie na czym polega ich praca? No bo jeżeli, powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli myślimy o Watykanie, no to raczej myślimy o nim jako o oazie spokoju.
2: No tak, ale porządku pilnować trzeba na pewno. Tam bardzo wiele samochodów wjeżdża za dnia, tych, którzy to samochodów i pracowników, i interesantów, i tych, którzy są na przykład emerytowanymi pracownikami i przyjeżdżają do przychodni na badania rutynowe, dlatego że mają do tego prawo i dzieci do 18 roku życia pracowników w Watykanie są objęte opieką medyczną. Także ten ruch jest spory. Jest sklep, który jest no, bardzo słynny i ciągle do niego się dobijają tłumy, apteka watykańska, więc ten ruch drogowy na pewno funkcję drogówki pełni funkcję straży więziennej. O tym mówiłam na łamach pierwszej książki Kobieta w Watykanie, że jest więzienie, są cele więzienne i to wszystko podlega pod kompetencje właśnie policji, a nie Gwardii Szwajcarskiej. To wszystko, co dotyczy bezpieczeństwa i funkcjonowania codziennego pod tym kątem całego państwa watykańskiego, ruchu ulicznego i innych rzeczy, to właśnie policja, czyli Żandarmeria Watykańska, a nie gwardia. Gwardia jest stricte poświęcona papieżowi i ochronie Pałacu Apostolskiego.
1: Osób na kartach twojej książki przewija się mnóstwo we wspomnieniach, ale tych rozmówców jest faktycznie niewielu.
2: Dziesięciu.
1: Ale jak wiemy, w Watykanie jest dużo więcej osób. Czy w takim razie możemy się spodziewać, zdarzyło się w Watykanie wolumin drugi?
2: No tych historii jest naprawdę niezliczona ilość. Ja to widzę i mam sama w pamięci przeróżne historie. Ja często powtarzam, Watykan to jest naprawdę studnia bez dna i nie mówimy to tutaj o watykańskich skandalach, ale także o o tych aspektach zupełnie nieznanych, ale fascynujących. Tych ludzi, którzy do dzisiaj pamiętają, jak ten współczesny Watykan się tworzył, ale sięgają korzeniami jeszcze dawnego, takiego anachronicznego Watykanu i warto do nich jeszcze sięgać. Ci, którzy pamiętają, jak nosili w lektyce Pawła VI na przykład, Jana 23. To jest fenomenalne przecież. Te osoby, które są coraz starsze, dlatego warto do nich sięgać, namawiać je na zwierzenia, no bo to jest historia, którą na pewno warto poznać.
1: To teraz zamieniamy się rolami. Otóż ja jestem reporterem, który dopytuje dziennikarkę akredytowaną przy Watykanie. Co takiego się zdarzyło? Co takiego nosisz w pamięci, co jest żywym wspomnieniem na każdy dzień możliwym do przywołania, jako też nie tylko wspomnienie będące jakimś śladem emocjonalnym, ale pewną nauką życiową, ale także i czymś, co jest wpisane w twoje życie codzienne?
2: Ja myślę, że we mnie to, co pozostaje, jak zamykam oczy, to jest ta moja codzienność Watykanu, czyli to, że ja co rano się budziłam, widziałam przez okna moje Pałac Apostolski. Kiedy wychodziłam przed dom, widziałam te wszystkie budynki, które tworzą historię, ale także codzienność tej historii Kościoła, która ma miejsce tam właśnie, w tym miejscu, a dla mnie jest tak namacalna. I ta równoległość mojego takiego prozaicznego, zwykłego życia kobiety, matki, żony przez te wszystkie lata, a jednocześnie wielka historia, dzieje 2000 lat Kościoła, które się zapisywały i ten papież jeden, drugi, potem trzeci, który przejeżdża tuż obok mnie, papa mobile, pomacha, ja jemu pomacham. Myślę, że to jest ta wyjątkowość absolutna, która we mnie pozostaje. Ta zieleń ogrodów i świadomość, że za chwilę tutaj przyjdzie Benedykt, zamienimy dwa słowa. No to jest raczej niecodzienne wspomnienie, ale we mnie bardzo głębokie. Właśnie ten zwykły Watykan, zwykły w swojej niesamowitej niezwykłości i niepowtarzalności.
1: A co twoim zdaniem jest najbardziej niezwykłego w samym Watykanie?
2: No to, że jest niedostępny, że funkcjonuje w takim wielkim porządku, w takiej wzajemnej ludzkiej życzliwości, której mnie bardzo brakuje na zewnątrz, bo tak naprawdę świat nasz wokół stanowią jednak ludzie inni, relacje nasze z innymi osobami. Najbardziej niezwykłe jest może sąsiedztwo papieża, który jest po prostu sąsiadem, z którym możesz zagadać, z którym możesz porozmawiać, z którym możesz jak z doświadczonym człowiekiem otworzyć przed nim swoje serce i zwierzyć mu się i spytać o radę. Można, oczywiście. I to jest niezwykłe. Miałam taką okazję nieraz i myślę, że dla takiej młodej kobiety to na pewno jest jakoś tam wszystko niesamowite.
1: To chyba dla każdego. Nie brakuje ci tego teraz?
2: Z jednej strony cenię swoją obecną wolność, bo Watykan to jest też jednak zamykanie na klucz i obserwacja non-stop wszystkiego. Chociaż to nie to, że ja miałam cokolwiek do ukrycia, ale na pewno jest taka jakaś presja pewnego, tak, kanonu zachowań. Natomiast tak, trochę tego najbardziej poczucia bezpieczeństwa, które w Watykanie mi towarzyszyło, a którego nigdzie indziej nie ma, mimo że ja mieszkam w budynku watykańskim nadal, mimo że jest watykański portier, ale już poza murami, poza bramą, na terenie Rzymu. I mimo że moim sąsiadem jest chociażby ceremoniarz obecny papieski, czy jeden, czy drugi biskup, czy kardynał, to już nie jest ten Watykan za spiżową bramą wewnątrz, który znają naprawdę tylko nieliczni, który ja miałam szczęście poznać przez 16 lat.
1: Nieznane historie za spiżowej bramy dzisiaj opowiadała Magdalena Wolińska-Riedi, lingwistka, historyk Kościoła, dziennikarka, reporterka, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka licznych książek, między innymi tych, o których już tutaj rozmawialiśmy przy poprzednim wydaniu, czyli Kobieta w Watykanie i Zdarzyło się w Watykanie. Serdecznie i gorąco ci dziękuję za te wspaniałe historie przeżyte wspólnie ze swoimi rozmówcami na kartach książki, których przedstawiasz nam.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję za tę rozmowę i zachęcam do zajrzenia na te karty, właśnie do wejścia po raz kolejny ze mną za spiżową bramę i poznanie zakamarków tego niezwykłego świata watykańskiego.
1: Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję też Państwu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, za minione 2 godziny. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. 4 razy w tygodniu, tuż po 23:00. Spotykamy się na częstotliwościach lokalnych Radia Plus albo w internecie też możecie Państwo nas znaleźć. Radioplus.pl, przycisk włącz radio. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dziękuję za uwagę. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.